0: around the world.
1: Tak minął tydzień. Lokalnie. Poniedziałek.
2: Zderzenie samochodu osobowego i pociągu osobowego relacji Białystok-Wrocław Główny w powiecie ostrowskim. Do tego zdarzenia doszło 3 maja około 18 na przejeździe kolejowym w Łękocinach.
3: Ze wstępnych ustaleń policjantów będących na miejscu wynika, że kierujący pojazdem marki BMW wjechał na prawidłowo oznakowany przejazd kolejowo-drogowy bez rogatek, doprowadzając do zderzenia się z nadjeżdżającym pociągiem. Samochodem podróżowały dwie osoby. Pasażerka z obrażeniami została przetransportowana do szpitala. Kierowca nie odniósł poważniejszych obrażeń. Podróżującym oraz załodze pociągu nic się nie stało,
2: powiedziała Radiu Centrum aspirant Ewa Golińska-Jurasz, rzeczniczka prasowa ostrowskiej policji. Na czas działań dochodzeniowo-śledczych i porządkowych zablokowano ruch pociągów. Wprowadzono komunikację zastępczą dla części pociągów. Pociągi Intercity kierowane były na objazd przez Jarocin.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: W drugim liceum ogólnokształcącym w Ostrowie Wielkopolskim zakończono międzynarodowy projekt w ramach programu Erasmus Plus. Edukacja dla przyszłości, działanie na rzecz natury. Program realizowano od początku tego roku.
4: Celem programu było rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie edukacji ekologicznej, zrównoważonego rozwoju oraz współpracy międzynarodowej. W ramach projektu zrealizowano łącznie 4 wyjazdy zagraniczne. W pierwszej części projektu udział wzięli nauczyciele. W tej części odbyły się 3 wyjazdy nauczycielskie, w których każdorazowo uczestniczyło po 3 przedstawicieli kadry pedagogicznej. 2 z nich miały miejsce w Stambule, a 3 w Pradze. Podczas wyjazdów nauczyciele uczestniczyli w szkoleniach, warsztatach oraz zajęciach obserwacyjnych, poznając nowoczesne metody nauczania ze szczególnym uwzględnieniem edukacji ekologicznej i zagadnień związanych ze zrównoważoną energią. Była to okazja do wymiany doświadczeń oraz nawiązywania współpracy z partnerami zagranicznymi. Kulminacyjnym etapem projektu był wyjazd uczniów do tureckiej Antalii, który odbył się w dniach od 15 do 22 kwietnia. W wyjeździe uczestniczyło 12 uczniów liceum wraz z 3 nauczycielami. Program obejmował warsztaty i zajęcia poświęcone m.in. ochronie środowiska, zmianom klimatycznym oraz odpowiedzialnej konsumpcji. Uczniowie pracowali w międzynarodowych zespołach, rozwijali kompetencje językowe, cyfrowe i społeczne, a także tworzyli własne projekty ekologiczne. Istotnym elementem wszystkich wyjazdów było również poznawanie kultury krajów partnerskich, co sprzyjało budowaniu otwartości, tolerancji oraz kompetencji międzykulturowych. Projekt był sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Łukasz Kostecki, Radio Centrum.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Setki klubów, niezliczone koncerty, dziesiątki muzyków od początkujących przez amatorów po gwiazdy sceny i tysiące fotografii. Z okazji przypadającego 30 kwietnia Międzynarodowego Dnia Jazzu w Zajezdni Kultury w Pleszewie otwarto wystawę fotografii Katarzyny Idzikowskiej, Polki, która rzuciła pracę w korporacji i ostatnie 10 lat spędziła w Nowym Jorku. Miasto wybrała bardzo świadomie i jej celem było fotografowanie jazzu.
5: Przez 10 lat wypracowałam sobie kontakty i znajomości. Chodziłam do tych klubów jazzowych za darmo, więc mogłam zaliczyć nawet 2-3 koncerty dziennie. Zawsze powtarzam, że gdy widzowie patrzą na moje zdjęcia, to mam nadzieję, że czują rytm. I poprzez te zdjęcia chciałam oddać klimat, tą interakcję muzyków z muzykami, z publicznością, która, mam wrażenie, tworzy klimat na tych zdjęciach. Energia tego miasta, też te zdjęcia uliczne, też oddaje specyficzny klimat Nowego Jorku.
2: Powiedziała Radiu Centrum w czasie wernisażu wystawy Katarzyna Idzikowska. Wystawa That's New York City Jazz Babe otrzymała pierwsze miejsce International Photography Awards 2022 oraz Grand Prix Jazz World Photo 2020. Teraz można oglądać ją w Zajezdni Kultury w Pleszewie. Wystawa będzie udostępniona przez miesiąc.
1: Coś przegapiłeś? Nie usłyszałeś? U nas dowiesz się wszystkiego.
2: Niebezpieczne sytuacje na remontowanej drodze krajowej 36 w Ostrowie Wielkopolskim. Jeden z słuchaczy Radio Centrum za pośrednictwem linii interwencyjnej alarmuje. Podczas prac remontowych jego samochód został uszkodzony przez ciężarówkę ekipy budowlanej, a tuż przed maską spadł kamień ważący 30 kg. Kierowca relacjonuje również, że tymczasowa sygnalizacja świetlna działała przez aż 7 minut w jednym cyklu.
6: Zapytaliśmy Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad o bezpieczeństwo na odcinku Ostów Wielkopolski – Lamki – Fabryka. Rzeczniczka Generalnej Dyrekcji Alina Cieślak podkreśliła, że wykonawca prac zobowiązany jest przestrzegać szczegółowych procedur bezpieczeństwa. Każdy etap robót ma zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu, a strefa budowy jest odpowiednio wygrodzona i oznakowana. Rzeczniczka zapewnia też, że codzienny nadzór nad placem budowy prowadzą inspektorzy inwestorskiego nadzoru, którzy sprawdzają zgodność prac z dokumentacją i zasadami BHP. Kontrole są prowadzone zarówno rutynowo, jak i niezapowiedzianie, także nocą. GDD KIA zapewnia, że wszelkie naruszenia przepisów ruchu drogowego, spadające elementy czy wymuszanie pierwszeństwa przez pojazdy budowy są traktowane bardzo poważnie. Wykonawca może zostać ukarany finansowo, a w skrajnych przypadkach nawet wstrzymane mogą zostać prace. Na pytanie o 7-minutowy czas oczekiwania na światłach tymczasowych rzeczniczka wyjaśnia, że nie ma sztywnych przepisów określających maksymalny czas. Cykl świateł jest obliczany tak, by bezpiecznie oczyścić odcinek ruchu wahadłowego przed zmianą kierunku. Kierowcy, którzy chcą zgłaszać nieprawidłowości na drogach krajowych, mogą skontaktować się całodobowo z punktem informacji drogowej lub zgłaszać uwagi przez serwis mapowy GDD KIA. Generalna dyrekcja zapowiada również dodatkowe kontrole oznakowania i weryfikację cykli świateł na problematycznym odcinku. Dla Radia Centrum, Mateusz Kurzaj.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Zbierają pamiątki historyczne i tworzą wyjątkową przestrzeń do ich eksponowania, a mowa o Skalmierzyckiej Izbie Pamięci, która powstaje pod czujnym okiem Aleksandra Liberta, wiceburmistrza Nowych Skalmierzyc i pasjonata lokalnej historii.
0: To jest takie moje oczko w głowie, tak naprawdę każdą wolną chwilę wykorzystuję właśnie na to, żeby tego typu historie wydobyć, żeby tego typu historie właśnie pokazać naszym mieszkańcom. My tych pamiątek szukamy, także po kolekcjonerach, także po aukcjach internetowych, ale co jest też cenne, mieszkańcy też jakieś drobiazgi nam przynoszą. Mamy chociażby talerz z restauracji dworcowej, dla nas tak naprawdę relikwia. Mamy też szafę dworcową, mamy kufer, który też tutaj znaleźliśmy. Znaleźliśmy oryginalną dachówkę, która miała służyć jako taki element zapasowy.
2: Powiedział Radiu Centrum Aleksander Libert, a Skalmierzycka Izba Pamięci będzie funkcjonować w Centrum Aktywności Społecznych Kolejarz w Nowych Skalmierzycach przy ulicy Mostowej 1A. Jej otwarcie zaplanowano na 16 maja.
1: Tak minął tydzień. Wtorek.
6: Na 800 przygotowanych miejsc zajętych jest 750. Od połowy lutego rodzice przyszłych pierwszoklasistów zapisywali dzieci do szkół rejonowych w Kaliszu. Wczoraj w poniedziałek ruszyła rekrutacja w tych placówkach, w których są wolne miejsca.
7: Rekrutacje dla dzieci spoza obwodu, zarówno mieszkających w Kaliszu, tych, które nie chcą chodzić do swoich szkół obwodowych, ale też do dzieci, które są spoza miasta Kalisza. Tam, gdzie mamy wolne miejsca, ta rekrutacja będzie prowadzona. Oczywiście nie we wszystkich placówkach, bo jeżeli już wolnych miejsc nie mamy, nie zakładamy otwarcia dodatkowego oddziału też w tym celu, żeby to racjonalnie rozłożyć, żebyśmy potem nie mieli takiej sytuacji, że szkoła jako budynek nie jest w stanie pomieścić większej ilości oddziałów, żeby też rodzice potem nie mieli niemiłej niespodzianki, że dziecko musi chodzić na zmiany.
6: Powiedziała Radiu Centrum Ewelina Dudek, naczelniczka Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Kalisza. Wolnych miejsc w szkołach podległych miastu jest jeszcze 50. W praktyce w momencie rozpoczęcia roku szkolnego rodzice mogą złożyć wniosek o przeniesienie dziecka do innej placówki, jednak tylko w uzasadnionych przypadkach.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
6: Obrażeń dłoni doznała dziewczynka pogryziona przez psa. Zdarzenie miało miejsce 1 maja w powiecie ostrowskim.
8: Komisariat Policji w Odranowie w dniu 2 maja został powiadomiony o zdarzeniu, które miało miejsce dzień wcześniej w godzinach popołudniowych w miejscowości Garki. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, 8-letnia dziewczynka została pogryziona przez prowadzonego na smyczy bez kagańce psa. Wskutek tego dziewczynka doznała obrażeń lewej dłoni. Aktualnie wyjaśnione są dokładne okoliczności i szczegóły tego zdarzenia.
6: Powiedziała Radiu Centrum aspirant Ewa Golińska-Jurasz, rzeczniczka prasowa ostrowskiej policji. Właścicielowi za niedopilnowanie zwierzęcia grozi kara grzywny, mandat w wysokości 1000 zł, a w sądzie nawet do 5000 zł lub kara nagany.
1: Słuchasz, więc wiesz.
6: Kolejne miasto może pojawić się w regionie. Władze gminy Kotlin w powiecie jarocińskim rozpoczęły procedurę, która ma doprowadzić do nadania miejscowości praw miejskich. Jeśli kotlinianie poprą pomysł, to mogą uzyskać status miasta już w 2028 roku.
9: Kotlińscy radni jednogłośnie zgodzili się na przeprowadzenie konsultacji społecznych. Wójt Paweł Wyręblewski przekonuje, że miejscowość już dziś spełnia większość kryteriów miejskich. Ma ponad 3000 mieszkańców i jest niemal w pełni skanalizowana, zwodociągowana, a ponad 98% mieszkańców utrzymuje się z działalności pozarolniczej. Jak podkreślają władze gminy Kotlin, zmiana statusu miejscowości ma przede wszystkim znaczenie prestiżowe, ale może też otworzyć nowe możliwości rozwoju i sięgania po środki przeznaczone dla miast. W uzasadnieniu przypomniano także, że Kotlin posiadał prawa miejskie w przeszłości jeszcze przed rokiem 1300, kiedy jako miasto prywatne należał do rodu Powałów herbu Ogończyk. Jednocześnie samorząd zapewnia, że dla mieszkańców Kotlina zmiana statusu miejscowości ze wsi na miasto nie będzie skutkować automatycznymi podwyżkami ani podatków, ani opłat. Jeśli procedura zakończy się sukcesem, Kotlin dołączy do grona gmin miejsko-wiejskich w powiecie jarocińskim. Jeśli chodzi o zabudowę, Kotlin nie ma żadnego rynku, nie ma żadnego placu głównego z ratuszem. Zabudowa przypomina raczej dużą wieś. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
6: Wracamy do tematu dotyczącego ulicy Wiejskiej w Kaliszu, który poruszaliśmy już za pośrednictwem linii interwencyjnej Radia Centrum. Jak się okazuje, żeby myśleć jakkolwiek o tej inwestycji, muszą być na nią fundusze w miejskim budżecie, a tych dalej brak.
10: Na tą chwilę nie ma zabezpieczonych tych środków. Chcielibyśmy w tym roku opracować dokumentację na remont ulicy Wiejskiej, łącznie z remontem solidnym obiektu mostowego czy przepustu, który mamy na Krępicy. Także w tym roku to osobiście widzę nikłe szanse, żebyśmy coś tam konkretnego wykonali. Ruch jest dwukierunkowy z przemężeniem, czyli no, zgodnie z zasadami ruchu drogowym należy się przemieszczać. Ja nie mam żadnych interwencji tutaj ani od mieszkańców, ani z Rady Osiedla. Tak to funkcjonuje.
6: Powiedział Radiu Centrum Krzysztof Gałka, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu. Warto przypominać, że w tym momencie trwają przygotowania do rozpoczęcia remontu ulic Dobrzeckiej i Świętego Michała i może właśnie w tym kontekście należałoby spojrzeć szerzej na ulicę Wiejską na kaliskim osiedlu Dobro, bo odpowiedzialność za remonty leży wszak w rękach radnych, którzy decydują o przeznaczeniu pieniędzy z budżetu miasta.
1: Radio Centrum.
6: Lodówka, meble i dokumenty. To wszystko zamiast na wysypisko trafiło do lasu. Sprawę nagłośnili mieszkańcy Turska, na terenie którego doszło do zaśmiecania. W taki oto sposób jedno z niepublicznych przedszkoli z Kalisza uczciło Dzień Flagi, zaśmiecając nasze sołectwo. Wśród wielu śmieci były dokumenty ze wspomnianego przedszkola. Instytucja, która ma wychowywać dzieci, dopuściła się takiego haniebnego czynu. Czytamy w mediach społecznościowych. Sprawą zajmuje się już policja.
11: 2 maja o godzinie 19 do posterunku policji w Gołchowie wpłynęło zgłoszenie dotyczące zaśmiecania. Z informacji przekazanych przez zgłaszającego wynikało, że na terenie lasów miejscowości Tursko nieznane osoby wyrzuciły urządzenia elektryczne, m.in. lodówkę i kuchenkę mikrofalową. W tej sprawie policjanci przeprowadzą czynności wyjaśniające.
6: Poinformowała Radiocentrum aspirant sztabowa Monika Kołaska, rzeczniczka prasowa Pleszewskiej Policji. Za zaśmiecanie i zanieczyszczanie miejsc publicznych grozi kara grzywny, ale do tej kary niewątpliwie dołączy też wstyd.
1: Słuchasz, więc wiesz.
6: Wracamy do tematu obywatelskiego zatrzymania na jednej ze stacji paliwowych w powiecie kaliskim. Chodzi o zdarzenie, do którego miało dojść w niedzielę 3 maja około godziny 22 w Brzezinach. Jak wynikało z relacji słuchaczki Radia Centrum, która była świadkiem zdarzenia, to właśnie klienci punktu zatrzymali kierowcę, który ich zdaniem był pod wpływem alkoholu.
12: Z relacji świadków wynikało, że na stację miał przyjechać kierowca, który mógł znajdować się pod wpływem alkoholu. 44-latek odmówił poddania się badaniu stanu trzeźwości, dlatego od mężczyzny została pobrana krew do dalszych badań. Po otrzymaniu wyniku badań krwi policjanci będą podejmować dalsze czynności w tej sprawie.
6: Powiedziała Radiu Centrum podkomisarz Anna Jaworska-Wojnicz, oficer prasowa kaliskich policjantów. Według naszej słuchaczki zatrzymany zawodowo związany jest ze starostwem powiatowym w Kaliszu. W przestrzeni medialnej pojawiły się informacje, że może to być sekretarz powiatu. W poniedziałek starosta kaliski Jan Adam Kłysz poinformował Radiocentrum, że sekretarz poprosił go o urlop na żądanie. Następnego dnia we wtorek ponownie skontaktowaliśmy się w tej sprawie ze starostą. Przekazał nam, że sekretarz powiatu kaliskiego poprosił go o kolejny dzień urlopu, a do sprawy będziemy wracać.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
6: Mężczyzna, który śmiertelnie ranił nożem 35-latka, przyznał się do winy. Grozi mu teraz dożywocie.
13: Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie zatrzymali 21-letniego obywatela Ukrainy, który podejrzany jest o dokonanie zabójstwa 35-letniego rodaka. Jak wynika tutaj z dostępnych ustaleń, o godziny 23 w okolicach amfiteatru 21-latek spotkał się z rozjeżdżającym ze sklepu pokrzywdzonym, gdzie w trakcie trakcie wszczętej awantury zadał mu co najmniej 8 ciosów wcześniej zebranym z domu nożem, co niestety skutkowało powstaniem obrażeń ciała, które doprowadziły do zgonu 35-latka.
6: Powiedział Radiu Centrum Maciej Meller, rzecznik prokuratury okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Po popełnieniu zbrodni mężczyzna usiłował zatrzeć ślady, wrzucając do kosza zakrwawioną odzież, a także myjąc nóż. Następnie wrócił do domu, zjadł posiłek.

0: Konsekwencjami musi liczyć się też 28-letni mieszkaniec Pleszewa, kierujący Volvo, który jechał o 52 km za szybko.
1: Mężczyzna działał w warunkach tzw. recydywy, dlatego został ukarany mandatem w wysokości 3000 zł, otrzymał punkty karne, a jego prawo jazdy zostało zatrzymane.
0: Powiedziała Radiu Centrum aspirant sztabowa Magdalena Handziuk, oficer prasowa ostrzeszowskich policjantów. Wszyscy kierowcy stracili prawo jazdy.
2: Tak minął tydzień. Środa.
3: Zwiększała nasze bezpieczeństwo i ułatwiała przemieszczanie się po mieście. Teraz na wielu nie działa. Mowa o sygnalizacji dźwiękowej na przejściach dla pieszych w Kaliszu. Ta od dłuższego czasu nie spełnia swojej funkcji i w tej sprawie o interwencję poprosił Radio Centrum Polski Związek Niewidomych w Kaliszu.
4: Ta sygnalizacja świetna, gdy była konstruowana jako nowa, oddawana do użytku, jest ona udźwiękowiona, że my jako osoby niewidome i niedowidzące możemy z łatwością przejść na drugą stronę. Teraz gro tych urządzeń jest powyłączanych, albo się zepsuły, albo są powyciszane i jest to dla nas duże utrudnienie. Czy też tutaj w Śródmieściu, czy przy Galerii Amber, czy tam przy Wojska Polskiego w różnych miejscach.
3: Powiedział Radiu Centrum Józef Tymek, prezes Polskiego Związku Niewidomych w Kaliszu. Za sygnalizację świetlną i dźwiękową na przejściach dla pieszych w Kaliszu odpowiada Zarząd Dróg Miejskich. Jak się okazuje, problem jest znany.
5: Te urządzenia były takie troszeczkę nie do końca doskonałe. Przy opadach deszczu tam się gdzieś woda dostawała i powodowało to jakieś tam pewne zwarcia i one uległy uszkodzeniu, ale podejmujemy ten temat. Ja rozmawiałem z firmą, która zajmuje się utrzymaniem i konserwacją sygnalizacji świetnej i poleciłem, żebym dokładnie dostał informację, na których skrzyżowaniach to nie funkcjonuje, ponieważ są to też pewne koszty, więc będziemy to chcieli etapowo realizować w miarę posiadanych środków i zaczniemy od tych miejsc, które są najbardziej uczęszczane i wymagają jak najszybszego uruchomienia tej sygnalizacji dźwiękowej.
3: Zapewnił Radiocentrum Krzysztof Gałka, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu. Natomiast ściszenie sygnalizacji dźwiękowej na niektórych przejściach to efekt interwencji mieszkańców. To, co służy osobom z dysfunkcjami wzroku, przeszkadzało części mieszkańców, szczególnie w nocy.
2: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
3: Zakończył się remont drogi powiatowej na trasie Tymianek, granica gminy Koźminek. Inwestycja finansowana z trzech źródeł kosztowała ponad 5 milionów złotych. Równocześnie wykonano sieć wodociągową.
6: Modernizacja objęła blisko 4-kilometrowy odcinek drogi. Na tym fragmencie wykonano nową nawierzchnię pobocza, odwodnienie, oznakowanie, zjazdy oraz drogę dla pieszych. Powstał także kanał techniczny z myślą o przyszłym rozwoju infrastruktury. Na remontowany fragment gmina wydała ponad 5 milionów złotych. Inwestycja była możliwa dzięki wsparciu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz dobrej współpracy i środków finansowych powiatu kaliskiego i gminy Koźminek. Równolegle inwestujemy w infrastrukturę komunalną. W miejscowościach Tymianek i Chodybki powstało ponad 2 km nowoczesnej sieci wodociągowej wraz z hydrantami i przyłączami do posesji, informuje Monika Nowak, burmistrzyni gminy Koźminek. Wartość tej inwestycji to ponad 720 tysięcy złotych i została ona w całości sfinansowana ze środków własnych gminy. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
2: Słuchasz, więc wiesz.
3: Ostrowski samorząd podpisał właśnie umowę na budowę ponad kilometrowej długości kolektora deszczowego w rejonie ulicy Harcerskiej i Rejmonta. Ma to zapobiec podtopieniu w tym rejonie, do których dochodzi praktycznie po każdym większym deszczu.
7: Nowy kolektor przejmie ogromne ilości wody, chroniąc piwnice, garaże i inne mienie przed podtopieniami. Dotyczy to gęsto zamieszkałego rejonu ulic Kaliskiej, Harcerskiej, Królowej Jadwigi, Alei Słowackiego, Konopnickiej i Bojanowskiego. Inwestycja jest częścią dużego projektu o wartości ponad 33 milionów złotych, na który Ostrów Wielkopolski pozyskał dofinansowanie w wysokości ponad 14 milionów z programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027. W ramach tego samego zadania metamorfozę przejdzie ulica Wrocławska, gdzie zamiast betonu między jezdniami pojawi się warstwa przepuszczalna, na której zostaną zasadzone nowe drzewa, krzewy i powstanie ścieżka pieszo-rowerowa. Ekologiczną przemianę przejdzie też popularny park imienia Adama Mickiewicza. Staw przy wieży ciśnień odzyska naturalny charakter, bo zamiast betonu pojawi się tam naturalne dno i brzegi z roślinnością. Powstaną też nowe ścieżki przepuszczalne, pomost, fontanna napowietrzająca i piękne nasadzenia roślinności. Nowe drzewa i krzewy pojawią się też wzdłuż Alei Słowackiego. Dla Radia Centrum Jarosław Wardawy.
2: Słuchasz, więc wiesz.
3: Gołchowska Grupa Teatralna działająca w strukturach Gołchowskiego Centrum Kultury Zamek wznawia spektakl pod tytułem I co tam znowu? O życiu zamkowej służby.
8: Przedstawienie miało swoją premierę w 24 roku. Wtedy też dyrektorka centrum

0: Patrycja Walerowicz-Wojtkowiak czyniła starania o zaproszenie na spektakl Joanny Kuciel-Frydryszak, autorki bestsellerowych powieści Chłopki, ale też książki Służące do wszystkiego. To ta właśnie książka, a także historie opowiedziane przez mieszkańców Gołuchowa i okolicy stała się inspiracją dla Małgorzaty i Marka Chojnackich do napisania scenariusza spektaklu i co tam znowu. 2 lata temu nie udało się zaprosić Joanny Kuciel-Frydryszak na spektakl, w tym roku się udało. Autorka Chłopek przyjedzie do Gołuchowa 22 maja, aby obejrzeć przedstawienie na schodach Domu Pracy Twórczej Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie. Gołuchowska grupa zagra w sumie 3 razy, 22, 23 i 24 maja. Bezpłatne wejściówki już można odbierać w Gołuchowskim Centrum Kultury Zamek. Warto dodać, że Gołuchowska Grupa Teatralna przygotowuje nowy spektakl, 5 z kolei. Jest to Entiana z Doliny Rzeki Trzemnej, który swoją premierę będzie miał w lipcu w nowej siedzibie Centrum Kultury Zamek w Gołuchowie. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Tak minął tydzień. Artek.
2: Kaliskie osiedle Piskorzewie się zmienia. Trwają kolejne prace związane z rewitalizacją tej części miasta, jak i planowane są kolejne działania, by przywrócić osiedle mieszkańcom.
3: Ten fragment miasta już bardzo się zmienia. Powstają nowoczesne mieszkania dla Kaliszan. Powstaje również nowoczesny park handlowo-usługowy. To oczywiście nie koniec tych działań, bo miasto Kalisz przeprowadzi tu niebawem również bardzo pożądaną inwestycję. Będzie to budowa wielopoziomowego parkingu z centrum przesiadkowym i oczywiście docelowo budynek Filharmonii Kaliskiej. My w tej chwili przystępujemy do ogłoszenia konkursu na wykonanie projektu dla tej inwestycji.
2: Powiedział Krystian Kinostowski, prezydent Kalisza. Wedle słów włodarza, konkurs na wykonanie projektu Filharmonii Kaliskiej przeprowadzony zostanie wspólnie z Narodowym Instytutem Architektury i Urbanistyki, a Kaliszanom pozostaje czekać na kolejne zmiany w tej do tej pory przemysłowej części miasta.
1: Słuchasz, więc wiesz.
2: Skrzydła nad horyzontem, nowa wystawa w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu jest już dostępna dla odwiedzających. Jestem ogromnie zachwycony tą ekspozycją, bo rzadko się zdarza, żeby dwoje artystów tak pięknie współbrzmiało w dwóch przestrzeniach, podkreślał Robert Kuciński, dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. A w rozmowie z Radiem Centrum Robert Jundo i Ewelina Ostrowska-Marcinkowska tak opisali swoje prezentowane prace.
4: Staraliśmy się we dwoje połączyć nasze grafiki i malarstwo w ten sposób, żeby było właśnie trochę anielsko, trochę emferycznie, trochę tak ulotnie, skrzydła, horyzont, czyli pejzaże, abyście Państwo mogli wpisać się, wczytać lub zagłębić się w tą nasz świat, tego horyzontu i skrzydeł.
5: Jest to dla mnie szczególne wydarzenie, bo tak naprawdę pierwszy raz w całej okazałości mogę prezentować mój cykl Na skrzydłach, który realizuję od kilku lat. Moje prace są inspirowane motywem skrzydeł, ulotności, zwiewności, właśnie takiej lekkości, więc można tutaj dostrzec nie tylko skrzydła motyli, ale i ptaków, anioły.
2: Prace artystów w galerii w centrum oraz galerii w holu można oglądać przy ulicy Łaziennej 6 aż do 3 czerwca.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Historyczna wiedza podana w przystępny i ciekawy sposób, a to bez wychodzenia z domu. Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzyce udostępniło 36 podcastów o historii ziemiaństwa w XVIII i XIX wieku. Zaproszono do ich tworzenia wybitnych historyków i historyczki.
6: Te 36 odcinków jest podzielone tematycznie na obyczajowość związaną z trendami kulturalnymi, z postawami wobec zaborców, z dzieciństwem i dorastaniem w rodzinie ziemiańskiej i wiele innych takich aspektów, gdzie można w sposób taki wyizolowany jednego wątku wysłuchać i zapoznać się z nim. Te podcasty cieszą się coraz większym zainteresowaniem i coraz więcej osób je wysłuchuje, a także komentuje i pisze do nas bardzo z dużym uznaniem. Zapraszamy serdecznie do słuchania tych wideo i oglądania tych wideo podcastów.
2: Powiedział Radio Centrum Dariusz Grodziński, dyrektor Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzyce. Podcasty powstały w ramach projektu między Folwarkiem a Służbą Rzeczpospolitej. Dostępne są na stronie Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzyce.
1: Słuchasz, więc wiesz.
2: Rusza największa inwestycja w historii ostrowskiego samorządu. Kosztem ponad 732 milionów złotych mają zostać wybudowane dla ostrowskiego zakładu ciepłowniczego 4 kotły kogeneracyjne produkujące jednocześnie ciepło i prąd. Efektem inwestycji ma być ustawienie, stabilizowanie i docelowo obniżenie cen ciepła dla mieszkańców.
7: Temat ogromnej inwestycji Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego jest związany z tym cen ciepła systemowego. Od kilku miesięcy rozpala emocje w Ostrowie, również te samorządowe. Dlatego władze miasta zdecydowały się zaprosić zwycięzców przetargu i wykonawców, by poinformować o szczegółach zadania. O skali i znaczeniu inwestycji mówiła prezydent Ostrowa Beata Klimek.
8: To największa inwestycja energetyczna w naszym mieście, a zarazem największe przedsięwzięcie w historii naszego odrodzonego ostrowskiego samorządu. Mówiąc najprościej, inwestujemy dziś po to, aby mieszkańcy mieli spokojne i tańsze jutro.
7: Montaż finansowy scharakteryzował prezes OZS-u Mariusz Bolach.
9: Będzie budowa sieci elektroenergetycznej, budowa 4 silników kogeneracyjnych, produkcja ciepła, produkcja energii elektrycznej. Pierwszy raz w ostrowskim systemie powstaną magazyny ciepła. Finanse bez obciążenia budżetu miasta. Nie kredyt, a leasing operacyjny. Finansowanie zewnętrzne. Ryzyko po stronie finansującego.
7: O stabilności inwestycji mówił także Krzysztof Szpyt, prezes spółki Getek Polska, która wygrała przetarg na realizację całego zadania. Wcześniej wątpliwości części opinii publicznej budził niski kapitał zakładowy spółki. Prezes Getek Polska tłumaczył, że jego firma istnieje od ponad 30 lat i ma w Polsce 4 spółki. Jednocześnie Getek Polska jest częścią międzynarodowego holdingu, którego właścicielem jest fundusz inwestycyjny należący do grupy JP Morgan, jednego z największych banków na świecie. Prezes Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego zapowiedział, że spółka złoży do Urzędu Regulacji Energii kolejny wniosek taryfowy o obniżenie cen ciepła do kwoty 49 zł za gigajoula. Ma się to stać po zakończeniu inwestycji zaplanowanym na koniec grudnia 2027 roku. Dla Radia Centrum Jarosław Wardawy.
1: Słuchasz, więc wiesz.
2: Majówka w powiecie kaliskim nie dla wszystkich skończyła się wraz z kalendarzem. W centrum medialnej burzy znalazł się sekretarz powiatu, który po kilkudniowej nagłej nieobecności wrócił do pracy. Ale pytań jest więcej niż odpowiedzi. Chodzi o głośne obywatelskie zatrzymanie na stacji paliw w Brzezinach. To tam świadkowie ujęli 44-letniego kierowcę, który według ich relacji znajdował się pod wpływem alkoholu. Mężczyzna odmówił badania alkomatem, więc o jego losie zdecydują wyniki pobranej krwi. Nieoficjalnie chodzi o wysokiego rangą urzędnika powiatu kaliskiego. Starosta kaliski Jan Adam Kłysz, zapytany przez Radio Centrum o sytuację swojego podwładnego, ucina temat, zasłaniając się prywatnością urzędnika.
10: To są jego prywatne rzeczy, bo ja nie mam oficjalnych żadnych dokumentów, które do starostwa, one to są prawa konstytucyjne każdego człowieka, więc ja nie mam żadnych dokumentów. Stąd też, no cóż możemy, każdy z nas ma pewną prywatność i tą prywatność zachowuje. Pan sekretarz jest dzisiaj w pracy, po 3 dniach urlopu wrócił do pracy, rozpoczął pracę. Nie kontaktowałem się jeszcze z nim, ale na pewno w ciągu dnia będziemy rozmawiać. Najważniejsze jest, żeby urząd pracował, żeby pracownicy mieli obsługę sekretarza.
2: Powiedział Radio Centrum Jan Adam Kłysz, starosta kaliski. Do sprawy będziemy wracać, gdy tylko znane będą oficjalne wyniki badań krwi zatrzymanego 44-latka.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Warto się wybrać na Noc Muzeów do Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, gdzie swój wernisaż będzie miała wystawa pod tytułem Ogień i Las.
11: Przewrotny tytuł, ale tytuł bardzo, bardzo ciekawy. Z tego względu, że jest to wystawa poświęcona lasom, no i oczywiście ogień. Ogień w sferze kulturowej, ogień w sferze materialnej, ogień w sferze lasu. I tu jest to połączenie, co nam daje ogień w lesie, co ten ogień prowadzi, do czego ten ogień doprowadza, czy ten ogień jest dobry, czy ten ogień jest zły. To wszystko w sposób multimedialny, w sposób interaktywny, w sposób pokazujący, gdzie mamy zagrożenia, jak te zagrożenia wyglądają od tego ognia, ale też to, czy ogień jest nam potrzebny, żeby można było na przykład odnowić, czy coś może się odradzać.
2: Powiedział Radio Centrum Adam Kozyra, dyrektor OKL-u w Gołuchowie. Wystawę będzie można zwiedzać do końca roku, a jest ona zaplanowana w 2 wzajemnie uzupełniających się przestrzeniach. Wewnętrznej w Muzeum Leśnictwa Powozowni oraz zewnętrznej na Placu Podworskim.
1: Tak minął tydzień. Piątek.
12: Honorowego obywatelstwa miasta Kalisza nie przyznano. W tym roku nikt nie otrzyma najwyższego wyróżnienia przyznawanego przez Radę Miasta osobom szczególnie zasłużonym dla lokalnej społeczności, rozwoju i promocji miasta. Natomiast odznakę honorową miasta Kalisza otrzyma 5 osób, a nagrodę miasta Kalisza za 2025 rok 1.
13: To wyróżnienie dla osób, które poświęcają czas miastu, mieszkańcom tego miasta. To są osoby, które wyróżniają się na tle społeczeństwa. Zgłoszenia były przez przez różne instytucje i osoby. Te osoby były weryfikowane przez Komisję Rady Miasta, następnie przez Kapitułę. Jeżeli chodzi o nagrody pieniężne, to jest tylko jedna nagroda miasta Kalisza. Ona jest przyznana formalnie osobie, ponieważ nie możemy honorować stowarzyszenia.
12: Powiedział Radio Centrum Sławomir Lasiecki, przewodniczący Rady Miasta Kalisza. Nagrodę Miasta Kalisza w wysokości 20 tysięcy złotych otrzyma w tym roku Przemysław Kurowiak, prezes Stowarzyszenia Poszukiwaczy Śladów Historii Denar w Kaliszu. A wszystkie wyróżnienia zostaną wręczone podczas uroczystej sesji Rady Miasta Kalisza w czerwcu. Nazwiska osób uhonorowanych odznaką znajdziecie na naszej stronie internetowej.
1: www.rc.fm.
12: Obelisk został uszkodzony, więc go ogrodzono, ale czy będzie naprawiony? Pyta Roman, słuchacz Radia Centrum, za pośrednictwem linii interwencyjnej. Mowa o obelisku na cmentarzu żołnierzy radzieckich w Kaliszu. W tym momencie Urząd Miasta wymienia się mailami z Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu w sprawie podjęcia konkretnych działań.
14: Obelisk stoi w centralnej części cmentarza żołnierzy radzieckich. Został uszkodzony w pierwszym kwartale tego roku. Pojawiły się na nim m.in. niebieskie plamy zrobione farbą. Z początkiem marca uszkodzenie obelisku zostało zgłoszone do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu celem podjęcia dalszych działań oraz ustalenia drogi postępowania, poinformowała Radio Centrum Katarzyna Ciupek, rzeczniczka prasowa Urzędu Miasta Kalisza. W kwietniu Wielkopolski Urząd Wojewódzki wysłał odpowiedź w tej sprawie, a raczej pytanie do naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Kalisza. Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu poprosił o przygotowanie oceny stanu technicznego obiektu w kontekście ewentualnego zagrożenia bezpieczeństwa dla osób przebywających w pobliżu oraz wycenę jego remontu. Na tej podstawie będzie można przekazać Urzędowi Miasta Kalisza ewentualne środki finansowe na realizację zadania, poinformowała Radio Centrum Nina Swarcewicz, rzeczniczka prasowa Wojewody Wielkopolskiej. W 2022 roku po napaści Rosji na Ukrainę kaliskie środowiska prawicowe umieściły na nekropolii tabliczki z napisem "Teren budowy, wstęp wzbroniony". To wywołało dyskusję o możliwości usunięcia symboli radzieckich z cmentarza. Ten, zgodnie z prawem, jest terenem objętym szczególną ochroną, więc takie posunięcia możliwe są po konsultacjach z Rosją. Od momentu ataku tego kraju na naszego wschodniego sąsiada nie jest to możliwe. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
12: Tylko do 15 maja trwają zgłoszenia do ogólnopolskiego konkursu artystyczno-projektowego organizowanego przez Centrum Edukacji Artystycznej oraz Liceum Sztuk Plastycznych imienia Tadeusza Kulisiewicza w Kaliszu. Zabawka, gra, bajka imienia błogosławionej matki Elżbiety Róży-Czackiej polega na zaprojektowaniu i wykonaniu przestrzennego, użytkowego obiektu artystycznego. Zabawki, gry lub formy narracyjnej dostępnej dla osób niewidomych i słabowidzących. 22 maja jury konkursu wyłoni zwycięzców. Później prace konkursowe zostaną zaprezentowane na specjalnym wernisażu.
15: 19 czerwca o 13 zapraszamy na wernisaż wystawy Zabawka, gra, bajka. Na wystawie zobaczycie zabawki, gry, formy, które łączą, a nie wykluczają. To rzeczy, które można poznawać nie tylko wzrokiem, ale też dotykiem. Powstały z myślą o osobach niewidomych i słabowidzących, pełne faktur, dźwięków, pomysłów, które naprawdę uruchamiają wyobraźnię. Inspiracją konkursu jest postać Elżbiety Róży-Czackiej, kobiety, która zmieniła rzeczywistość osób niewidomych w naszym kraju, pokazując, że ograniczenia mogą stać się początkiem realnej zmiany.
12: Powiedziała Radio Centrum dr Marzena Bobrzecka, koordynatorka konkursu i wystawy. Więcej informacji o konkursie znajdziecie na naszej stronie internetowej. Wstęp na wernisaż jest wolny. Patronami honorowymi konkursu są marszałkowie Sejmu i Senatu oraz prezydent Kalisza. Partnerem medialnym jest Radio Centrum.
1: Więcej informacji na www.rc.fm.
12: Miał zostać zawieszony od 1 maja, jednak na razie czeka go nie zawieszenie, a reorganizacja i szukanie sposobu, jak sobie poradzić z potężnym zadłużeniem. Mowa o oddziale onkologicznym Krotoszyńskiego Szpitala.
16: Rada Społeczna SPZO odpowiedziała pozytywnie na wniosek dyrekcji ZOZ-u i zgodziła się na ewentualne zawieszenie, ale wiedzieliśmy również dobrze, że nadal będą trwały rozmowy i szukanie możliwości utrzymania oddziału i na chwilę obecną wniosek nawet do Narodowego Funduszu Zdrowia nie poszedł o zawieszenie oddziału. Nie udało się pozyskać żadnych funduszy, po prostu poszedł inny wniosek do Narodowego Funduszu Zdrowia o przekształcenie oddział dzienny, który będzie czynny tylko od poniedziałku do piątku i to do godziny 15.
12: Powiedział Radiocentrum Paweł Radojewski, starosta krotoszyński. Jak przekazuje starosta, oddział onkologiczny przewiduje stratę w tym roku w wysokości około 4 milionów złotych i tę stratę należy zredukować przynajmniej do poziomu kilkuset tysięcy złotych, bo jak się okazuje, sytuacja nie tylko tego oddziału, ale i całego szpitala jest dramatyczna.
16: My w tej chwili jesteśmy w tak dramatycznej sytuacji, że nie wiadomo, czy szpital wytrzyma w całości. Mówię oczywiście, przetrwa do końca roku. Płacenie przez Narodowy Fundusz Zdrowia szpitalom za normalne płatności, za nadwykonania, za wszystko jest tak fatalne, że dzisiaj powoli również szpital krotoszyński zaczyna tracić płynność i jeżeli czegoś nie zrobimy jakichś naprawdę poważnych restrukturyzacji, to może my się nie utrzymać do końca roku.
12: Dodaje Paweł Radojewski. Oddział onkologii w krotoszyńskim szpitalu od początku powstania realizuje wyłącznie świadczenia z zakresu chemioterapii.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
12: Ponad 1800 metrów nowych ścieżek rowerowych, 16 nowych przystanków autobusowych, 2 interaktywne przejścia dla pieszych powstaną w gminie Pleszew w ramach dużego projektu zrównoważonej mobilności. Samorząd zdobył na inwestycje blisko 5 900 000 zł dofinansowania z funduszy europejskich.
0: Do czerwca 2027 roku potrwa realizacja projektu Rozwój Zrównoważonej Mobilności w mieście i gminie Pleszew. Przewiduje on wybudowanie łącznie ponad 1860 metrów nowych dróg dla rowerów. I tak, przy ulicy Poznańskiej, od Szpitalnej do Kasztanowej, od Targowej do Sienkiewicza, przy ulicy Sienkiewicza, przy ulicy Samulskiego w Pleszewie, a także przy ulicy Bolesława Chrobrego w Kowalewie. Projekt obejmuje także zakup i montaż 16 nowych przystanków autobusowych oraz 6 interaktywnych tablic informacji przystankowej. Dodatkowo w ulicach Kaliskiej i Poznańskiej w Pleszewie powstaną interaktywne przejścia dla pieszych zwiększające bezpieczeństwo uczestników ruchu. I tu utrudnień można się spodziewać pomiędzy 12 a 19 maja. Całkowita wartość projektu sięga 8,5 miliona złotych, z czego 5 milionów 900 tysięcy złotych stanowi dofinansowanie z funduszy europejskich. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Słuchasz, więc wiesz.
12: Zarzut znęcania się nad zwierzętami postawiono 39-latkowi, który miał kopać i rzucać kotem. Mężczyzna w tej sprawie był przesłuchiwany.
17: Zatrzymany wieczorem 39-letni mężczyzna, który podczas spaceru miał znęcać się nad kotem, dziś usłyszał zarzut. Policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą na podstawie zebranego materiału dowodowego przedstawili zatrzymanemu zarzut znęcania się nad zwierzętami. Decyzją prokuratora wobec podejrzanego zastosowano również środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji.
12: Powiedziała Radiocentrum podkomisarz Anna Jaworska-Wojnicz, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu. Zgłoszenie w tej sprawie policja otrzymała w środę wieczorem od kobiety, która była świadkiem zdarzenia. Ona też umieściła w mediach społecznościowych nagranie, na którym widać, jak mężczyzna maltretuje zwierzę. To jeden z dowodów w sprawie. W dniu zajścia policja przesłuchała też pierwszych świadków. Nie wiadomo, czy mężczyzna przyznał się do winy. Za znęcanie nad zwierzętami grozi do 3 lat pozbawienia wolności, za znęcanie ze szczególnym okrucieństwem do 5 lat więzienia.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
12: Co wolno wojewodzie, to no właśnie, wbrew początkowi tego znanego przysłowia dyscyplinującego chłopa pańszczyźnianego, temat nie dotyczy w żadnym stopniu wojewody.
18: Otóż jak informują słuchacze, za pośrednictwem linii interwencyjnej Radia Centrum od jesieni zeszłego roku, ktoś bez krępacji parkuje sobie auto na chodniku bezpośrednio przed schodami do budynku willi Kalisja przy Alei Wolności w Kaliszu. Przesłane zdjęcia wskazują, że może to być auto przewodniczącego Rady Miejskiej Kalisza z ramienia PiS Sławomira Lasieckiego. Nie wstrząsa nim widmo mandatu ani nawet upomnienia od Straży Miejskiej. Zwróciliśmy się do przewodniczącego i municypalnych, co stoi za tym nadzwyczajnym uprzywilejowaniem białego Peugeota. Czekamy na odpowiedzi i wtedy poinformujemy szarych kierowców, jak to się robi w Kaliszu. Czekajcie. Piotr Waśko, Radio Centrum.
1: Tak minął tydzień. Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. I tak się słucha.
19: Dawid Nawrocki, witam Państwa bardzo serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest pan Michał Kraszkiewicz, wójt gminy Żelazków. Witam pana wójta.
20: Witam serdecznie pana redaktora oraz słuchaczy Radia Centrum.
19: Panie wójcie, no już mamy maj, ale no nie mieliśmy wcześniej okazji, żeby porozmawiać szerzej o tym, co się działo w Żelazkowie w zeszłym roku, więc może tak na szybko, pokrótce podsumujemy, co w 2025 udało się zrealizować, takie najważniejsze inwestycje. inwestycje w gminie.
20: Tak, jeżeli chodzi o rok 2025, to tutaj faktycznie najważniejsze wydarzenie to było uruchomienie nowego budynku szkoły w Żelazkowie. Budynek, który przez 2 lata budowaliśmy od podstaw i tutaj w jednej części umieściliśmy klasy 1-3, a w drugiej części jest przedszkole dla naszych najmłodszych dzieciaków. Były również inwestycje wodno-kanalizacyjne, bo przyjęliśmy sobie takie założenie razem z Radą Gminy, że chcielibyśmy tą kadencję wykorzystać na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, dlatego w ubiegłym roku rozpoczęto modernizację stacji uzdatniania wody w Pulku i w Jankowie. To były zadania 2-letnie, ale one się kończyły w tamtym roku. Mamy 6 stacji uzdatniania wody, jesteśmy już na półmetku i myślimy, że faktycznie uda nam się zrealizować wszystkie te cele, dlatego że to ważna sprawa. Nasza gospodarka wodno-ściekowa wymagała wiele troski, ale jesteśmy na dobrej drodze.
19: A ile te inwestycje pochłonęły środków gminnych, ale też zapewne zewnętrznych?
20: No jeżeli chodzi o stacje uzdatniania wody, to tutaj te ceny, wiadomo, że one po przetargach się różnią, ale w latach ubiegłych były dosyć wysokie, bo jedna stacja uzdatniania wody potrafiła kosztować od 4 do 5 milionów złotych. W tym roku również mamy kolejną inwestycję. Jesteśmy w trakcie modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Dębę i tutaj zaskoczenie, pomimo tego, że zakres prac był dosyć podobny, to ta cena była o 40% mniejsza niż w latach ubiegłych, więc można by było wyciągnąć taki wniosek, że gdzieś jest może jakaś stagnacja albo trochę mniej pracy dla firm zajmujących się tą gospodarką, dlatego te ceny były atrakcyjniejsze.
19: A w przypadku budowy szkoły, tak od podstaw, no to zakładam, że to dość
20: to była kwota 8 milionów złotych.
19: Porównując bardziej do budżetu gminy, jak to wygląda, no bo 8 milionów, 4-5 to są na pewno spore kwoty z perspektywy naszych słuchaczy, ale bez odniesienia do tego, jak kształtuje się budżet gminy, no to też niewiele mówią, jak bardzo to była istotna z Państwa perspektywy inwestycja.
20: No dosyć istotna. To faktycznie jest tak, że dla gminy, która w roku 2026 przejęła budżet na poziomie 70 milionów złotych, tu też zaznaczam, że akurat nasza sytuacja jest dosyć dobra i korzystna, stabilna przede wszystkim, dlatego że gmina Żelazków nie posiada zadłużenia, żadnych kredytów ani zobowiązań pieniężnych, dlatego staramy się gospodarować tymi środkami, które mamy i oczywiście pozyskiwać coraz większe środki zewnętrzne. Chociażby w tym roku pozyskaliśmy 400 tysięcy złotych, tam był wniosek z tamtego roku na remont orlika w Żelazkowie, wymianę nawierzchni, bo był to jeden z pierwszych orlików, który był budowany, ale jeżeli chodzi o skalę, to faktycznie przy 70-milionowym budżecie staramy się, żeby między 15 a 17-18 milionów było przeznaczonych na te wydatki majątkowe, plus to, co uda nam się jeszcze pozyskać ze środków zewnętrznych.
19: Często rozmawiam z różnymi włodarzami, ten pogląd na to, czy dana gmina ma zadłużenie, to jest dobrze, czy nie, no jest różny. Niektórzy uważają, że tak, zapewne w Żelazkowie, że jednak nie zaciągać tych długów to jest dobrze, no bo lepiej nie mieć zobowiązań. Inni uważają, że jednak inwestycje mają priorytet i nawet jeśli gmina zaciągnie jakieś kredyty, pożyczki, no to jest korzyścią dla mieszkańców. No, z perspektywy słuchaczy, czy nawet takich przypadkowych ludzi, no to z jednej strony raz słyszą, że to jest dobrze, że gmina nie ma zadłużenia, z drugiej strony zaraz mogą usłyszeć, że gmina nie ma zadłużenia, to znaczy, że nie skupia się na...
20: Z wyjaśnieniem. W mojej ocenie jest tak, że jeżeli są inwestycje, które są inwestycjami pilnymi już na teraz, a nie ma środków, to nie ma co się barać, jeżeli chodzi o kredyty i pożyczki, dlatego że te inwestycje dla mieszkańców są najważniejsze. Ale trzeba też pamiętać, że każdy kredyt czy pożyczka to jest też koszt, który trzeba spłacić. My staramy się planować do przodu nasze inwestycje, tak żeby w prognozie finansowej uwzględnić te nasze potrzeby. Dlatego na ten moment staramy się robić to ze środków bieżących, nie brać kredytów i pożyczek, ale jeżeli będzie taka sytuacja, bo też trzeba wziąć to pod uwagę, że w samorządzie zdarzają się różne sytuacje, tak? Może się okazać, że inwestycja, która była przewidziana za 2-3 lata i była w czasie rozłożona finansowo, okazuje się, że ona już jest teraz do zrobienia i wtedy trzeba będzie się posiłkować środkami z jakichś tam kredytów, ale tak jak powiedziałem, jeżeli nie trzeba, to staramy się tego nie robić, jeżeli jest pilna potrzeba, to nie będziemy się takich decyzji bać.
19: Z tego budżetu około 70-milionowego, jak dużo w tym roku pójdzie na inwestycje i jakie będą najważniejsze realizacje w tym roku?
20: Tak jak mówiłem, tutaj gdzieś kwota około 16-17 milionów złotych, można powiedzieć, że w tych inwestycjach majątkowych ona się znajdzie. Najważniejszymi inwestycjami w tym roku to będzie przede wszystkim ośrodek zdrowia. Dlatego, że od dłuższego czasu mamy już taką sytuację, że nasz ośrodek zdrowia, który istnieje, jest w takiej nie najlepszej kondycji, to trzeba otwarcie sobie powiedzieć. A jest też trudny do zmodernizowania, dlatego, że cały czas pacjenci muszą być przyjmowani. Dlatego w ubiegłym roku też gmina zakupiła działkę przylegającym do urzędu gminy. Mieszkańcy mieszkańcy dobrze kojarzą tą działkę, jest to działka po gminnej spółdzielni. Kiedyś historycznie tam była gminna spółdzielnia. Gmina tą działkę zakupiła i w ramach tego, oprócz pasaży, które tam handlowe istnieją, jest też budynek, który zamierzamy zaadaptować na nowy ośrodek zdrowia. To jest budynek o powierzchni 500 metrów, jednopiętrowy. Znajdzie się tam POZ, ale też chcemy stworzyć przestrzeń dla dodatkowych gabinetów, dlatego że mieszkańcy komunikują nam, że brakuje czy ginekologa, czy okulisty, czy też jakiejś rehabilitacji. Mamy nadzieję, że ta nowa inwestycja, nowa strefa, bo też warto dodać, że my jako samorząd odpowiadamy za warunki, w jakich ci mieszkańcy będą funkcjonowali, ale no już nie mamy wpływu na to, kto będzie ich leczył. Dlatego tutaj decyzja kontraktowa NFZ-u. Liczymy na to, że stworzenie tej nowej przestrzeni przyciągnie do nas też nowych specjalistów, którzy będą naszych mieszkańców mogli leczyć.
19: I kiedy pacjenci będą mogli skorzystać z tego ośrodka?
20: Jesteśmy teraz na etapie składania wniosku o pozwolenie na budowę. Mamy zabezpieczone środki, więc myślimy, że gdzieś na przełomie czerwca-lipca odbędzie się przetarg na remont. Pewnie nie uda się tego zrobić do końca roku ze względu na to, że to jednak jest dosyć wymagająca inwestycja, więc myślimy, że na przełomie początek roku przyszłego będziemy mogli się już cieszyć nowym ośrodkiem zdrowia w Żelazkowie.
19: A z nowego dworku, który tak naprawdę urząd gminy funkcjonuje, nowa odsłona, kiedy będą mogli się mieszkańcy, ale też goście, którzy będą odwiedzać gminę Żelazków, cieszyć.
20: No tutaj dobra informacja, bo zapraszamy już teraz. Mieszkańcy od kilku tygodni mogą już zapoznać się z efektami prac rewitalizacji dworku w Żelazkowie. To dopełnienie tych działań, które były też podejmowane przez poprzedniego włodarza. Wcześniej był park, nam udało się teraz wyremontować oficynę, no i jakby wisienka na całym tym torcie, to jest dwór, który pełni rolę budynku Urzędu Gminy. To bardzo wymagająca inwestycja, ona była długotrwała, ona była dosyć uciążliwa i oprócz tych walorów estetycznych, bo tutaj nie da się ukryć, że po wymianie elewacji, wymianie dachu, to też dla nas najistotniejsze jako dla urzędników jest to, że udało nam się poprawić te mankamenty, a chodziło tu głównie o dach, dlatego że jakby w tej starej konstrukcji tutaj mieliśmy tylko dachówkę, nie było żadnego ocieplenia, deskowania, papy, mieliśmy wiele przecieków, szkodników, teraz wszystko jest już zrobione w nowych technologiach, zgodnie ze sztuką, a warto dodać, że ten dwór czekał blisko 50 lat, bo z naszych obliczeń wynika, że chyba 48 lat temu był taki gruntowny remont tego dworku. To ważny zabytek, chyba na każdej widokówce albo na każdym plakacie znajduje się wizerunek tego budynku, więc cieszymy się, że udało nam się to zrobić i mieszkańcy poniekąd teraz dają nam sygnały, że chyba im się to wszystko bardzo podoba.
19: A czy mają Państwo jakieś plany, żeby ten dworek w nowym wydaniu wykorzystywać w szerszym zakresie, żeby też zachęcać na przykład turystów do odwiedzania gminy?
20: To jest niewykluczone. Myślę, że tutaj współpraca między Urzędem Gminy, ale również dworkiem w Rusowie, dworkiem Marii Dąbrowskiej, tak? Dlatego, że jakby to są budynki, które chyba są najbardziej charakterystyczne na terenie naszej gminy. Mieszkańcy teraz cieszą się z parku, cieszą się z tego obejścia, ale no, czy można by było te walory estetyczne zrobić? Pewnie trzeba by było przeprowadzić jeszcze drugi etap, a drugi etap wymaga remontu wnętrza. I tutaj mamy dopięty projekt, mamy pozwolenie, będziemy szukać środków na realizację, ale to będzie logistycznie bardzo trudne i wymagające, dlatego że ten dworek pełni funkcję Urzędu Gminy, więc mieszkańcy musieliby być obsługiwani pewnie w innym miejscu. Na ten moment jeszcze takich planów nie mam. Jesteśmy przygotowani, jeżeli chodzi o dokumentację, ale no, co będzie, to przyszłość pokaże. Zobaczymy, czy nam uda się to zrealizować.
19: Zmieńmy temat i przejdźmy do sprawy, no, która w całym kraju jest dość drażliwa, czyli demografia. Jak to wygląda w gminie Żelazków? Wiem też, że jest rekrutacja do nowego żłobka, więc chyba aż tak źle nie może być.
20: Tak, no bardzo się cieszymy. Uda nam się z dniem 1 czerwca uruchomić pierwszy publiczny żłobek na terenie naszej gminy. To też jest jakby pokłosie tej inwestycji z tamtego roku, gdzie w Żelazkowie znaleźliśmy miejsce na nowe przedszkole, a właśnie budynek po przedszkolu został teraz zaadoptowany dzięki środkom z programu Maluch Plus i dofinansowania ministerialnego. Tutaj też za kwotę blisko 600 tysięcy złotych przygotujemy przestrzeń dla na ten moment 16 najmłodszych mieszkańców. Mamy już rekrutację. Wygląda na to, że będziemy mieli komplet. Może też niektóre osoby będą w jakiejś rezerwie, bo jest możliwość zwiększenia ilości tych miejsc. A co do demografii, to tutaj no, nie da się ukryć, że cała Polska cierpi na tej demografii. Tak? Widać te spadki, widać również w Żelazkowie, ale może nie tak drastyczne. Statystycznie wychodzi na to, że ubywa tych mieszkańców około 20 osób rocznie. Jeżeli weźmiemy sobie jakieś dane historyczne, a wiadomo, że to też nie jest łatwe do porównania, dlatego że z jednej strony mamy urodzenia, a z drugiej strony zgony. I jeżeli chodzi o ten przyrost taki naturalny i dzieci, które się rodzą w gminie Żelazków, to on też nie jest taki liniowy, bo jednego roku była to blisko setka dzieciaków, a drugiego już 60 kilkoro. Nie wiemy do końca, nie mamy też takich dokładnych danych, bazujemy na danych GUS-owskich, tak, ale też w dzisiejszych warunkach musimy sobie zdawać sprawę, że jakby ta migracja tych mieszkańców jest dosyć duża. My jako tereny graniczące z miastem Kaliszem na pewno mamy mniejszy problem niż te gminy, które są oddalone, dlatego że no widzimy ten napływ mieszkańców nowych i tu o to jesteśmy raczej spokojni, patrząc chociażby po warunkach zabudowy, które teraz wydajemy w związku ze zmianami dotyczącymi planu ogólnych. Widać zainteresowanie działkami na terenie naszej gminy.
19: Czyli dodatkowo nie trzeba zachęcać, żeby osoby z zewnątrz osiedlały się w gminie Żelazków.
20: Zawsze trzeba zachęcać, ale na ten moment jeszcze nie ma jakiejś pilnej potrzeby.
19: Okej. Nasza rozmowa powoli dobiega końca, więc może przejdźmy do kwestii takich bardziej kulturalnych, turystycznych. Na pewno dożynki rokrocznie ściągają do wielu gmin powiatu kaliskiego gości. Pewnie do gminy Żelazków też wielu osób się wybierze, a czemu by mogli się tam wybrać? Co ich zachęci do tego?
20: Zachęci ich na pewno historia naszych dożynek, bo w mojej ocenie one od zawsze były na dobrym, fajnym, wysokim poziomie. Staramy się to przygotować najlepiej, jak tylko potrafimy. Żelazków zawsze słynął z dobrych koncertów, przyciągał mieszkańców, ale też okolicznych gości. W tym roku myślimy, że nie będzie inaczej. Jeżeli chodzi o dożynki, to te dożynki będziemy mieli w ten weekend 14 sierpnia, to jest bodajże chyba piątek przed tym naszym świętem. Trochę inaczej niż zazwyczaj, ale to też wynika z tego, że chcielibyśmy, żeby ten jeden dzień dodatkowy był dla naszych mieszkańców takim odpoczynkiem, a to też jest czas, gdzie wtedy nie przeprowadza się żadnych prac polowych, więc myślę, że wszyscy będą z tego terminu zadowoleni. Co do zespołu, to w tym roku będzie to zespół Bratanki, a dogrywamy jeszcze kilka dodatkowych kwestii, jeżeli chodzi o dwa inne zespoły.
19: Czyli warto będzie się wybrać.
20: No, jestem przekonany, że tak i serdecznie wszystkich już teraz zapraszam.
19: To my do tych zaproszeń się oczywiście przyłączamy, a naszym dzisiejszym gościem był pan Michał Kraszkiewicz, wójt gminy Żelazków. Dziękuję za rozmowę.
20: Również dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich.
1: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha. Tak minął tydzień. Lokalnie.

0: Reklama.
1: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis. Ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Nie wiem, którą założyć. Białą? Ładna. A ta? Za kolorowa. A może ze stójką albo w tym fasonie? Którą koszulę mam ubrać?
2: Feniks, skarbie, Feniks! Nieważne, którą i jaką, w Feniksie wyglądasz znakomicie.
3: Producent koszul męskich Feniks poleca wszelkiego rodzaju koszule od wizytowych po dzienne. Zapraszamy do sklepu firmowego Kalisz, ulica Towarowa 1B oraz do sklepów patronackich na terenie całego kraju.
1: Feniks to styl i elegancja.
0: Reklama.

przeszkadza mi. Powoli staje świt, zmęczony jak ja. I tak jak w tamten dzień perfekt cicho gra. Po szybach spływa deszcz, a ja wciąż ten sam.

0: Reklama.
1: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem programu jest ferma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło kalisza.
2: Pogoda na dziś.
3: A my pozostajemy w obszarze lekko podwyższonego ciśnienia na skraju wyżu z nad północno-zachodniej Rosji i cały czas chłodniejsze powietrze polarne morskie sobie do nas płynie. Dzisiaj maksymalnie na termometrach do 20 stopni. Wiatr słabiej umiarkowany z kierunków południowych. Na początku o poranku piękne, bezchmurne niebo lub zachmurzenie małe, a później będzie wzrastać do zachmurzenia umiarkowanego.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem programu jest ferma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło kalisza.
4: Właśnie minęła
3: 8.
4: Radio Centrum.
5: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Obrońcy praw zwierząt protestowali przeciwko polowaniom. Peter Modzior podziękował swoim wyborcom, którzy przyszli przed parlament w Budapeszcie. Jutro uczniowie w całej Polsce rozpoczną egzamin ósmoklasisty. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Obrońcy zwierząt protestowali przeciwko polowaniom. W wielu miastach Polski demonstrowali pod hasłem "Mamy dość, stop cierpieniu zwierząt". Domagali się zmian w prawie łowieckim, m.in. zakazu polowań komercyjnych, nęcenia zwierząt jedzeniem czy polowania z pojazdów. W Łodzi na Piotrkowskiej aktywistów wsparły znane osobistości. Aktorki Magdalena Popławska i Maja Ostaszewska oraz piosenkarz Krzysztof Skiba. Mówi Magdalena Gałkiewicz z Łódzkich Zielonych.
7: My naszą ustawą zamykamy biura polowań, zamykamy w ogóle możliwość prowadzenia tego typu działalności. Przeciwnej działalności, która jest nieetyczna.
6: Organizatorzy muszą zebrać 100 tysięcy podpisów, by wprowadzić projekt do Sejmu. Wczorajsza data protestów była nieprzypadkowa. Zbiegła się z urodzinami tragicznie zmarłego posła Łukasza Litewki, znanego z walki o prawa zwierząt. Peter Modzior podziękował tysiącom zwolenników przed siedzibą parlamentu w Budapeszcie. Ucząc o węgierskich wyborach, napiszą w podręcznikach historii, że światło zwycięża ciemność, powiedział nowy premier Węgier. To wy pokazaliście, że nie ma się czego bać. Za to wam dziękuję, dodał. Wirus na kolejnym wycieczkowcu, tym razem na pokładzie amerykańskiego statku Caribbean Princess. 115 osób zostało zarażonych norowirusem. Cierpi na objawy gastryczne. Norowirus jest często spotykany, powoduje takie objawy jak wymioty i biegunkę. Potocznie w Polsce mówi się na to jelitówka albo grypa żołądkowa. Nie należy tego mylić z hantawirusem, którym zaraziła się grupa pasażerów wycieczkowca Hondius płynącego na Teneryfę. Jutro uczniowie w całej Polsce rozpoczną egzamin ósmoklasisty. Spytaliśmy niektórych, jak się czują.
8: Przygotowujemy się praktycznie cały czas w szkole i poza szkołą. Każdy ma jakieś zajęcie dodatkowe, uczy się tak jak może, ale już odpuszczamy, żeby po prostu było spokojnie na egzaminie, żeby nikt się nie stresował.
9: Wiadomo, pod koniec już te ostatnie 2-3 miesiące jest najbardziej nauczyciele się przykładają do tego i największy jest wtedy nacisk na te egzaminy. No większość osób wiadomo ma jakieś korepetycje albo korzystają z repetytoriów różnych.
6: Wyniki testu 3 lipca będą się liczyć przy rekrutacjach do szkół średnich.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: A dzisiaj jeszcze bezstresowo, to jeszcze niedziela, 4 minuty po godzinie 8. Dzień dobry, Marzanna Frysiak.

0: Reklama.
1: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
0: Reklama.

0: Jest kwadrans po godzinie 8, a przed nami reportaż w poszukiwaniu tronu szatana.
1: Głos Ewangelii.
2: No, to była tajemnicza wyprawa, bo to była taka wyprawa, ja tylko mówiłem, że Azja Mniejsza, że zwiedzimy Istanbul, że zwiedzimy Troję, że zwiedzimy miasta, Księgi Objawienia. Taka przygoda życia.
3: Jeżeli chodzi o historię, no to właśnie Darek jest takim fascynatem i my mieliśmy mnóstwo czasu właśnie, żeby zwiedzać z jednego miejsca do drugiego, więc to już było trochę zapowiedzi. Gdzie jedziemy, co tam teraz możemy zobaczyć?
2: Iza tylko zapytała, ile to będzie trwało. Ja mówię, no, że cała wycieczka to są 2 tygodnie. Mówię, ale tam jest ciepło, nie? A ja jej podałem temperatury, które były z nocy. Czyli 27-28 stopni. Nie? No, 32 maksymalnie. A to były wszystko temperatury z nocy. Nie, nie skłamałem. Nie powiedziałem też, że to jest 3,5 tysiąca kilometrów. Czyli będziemy bardzo wcześnie wstawać, żeby przyjechać kolejne kilkaset kilometrów każdego dnia. Jechała ze mną moja żona i mój syn, który tylko patrzył i wzdychał i mówił: stare kamienie i piasek. Po co to oglądać? Stare kamienie i piasek. No ale no cel był szczytny. Zwiedzić wszystkie miasta wymienione w objawieniu, w których kiedyś były kościoły. A wśród nich wszystkich też Pergamon, który dla mnie był największą tajemnicą. I przez 35 lat bujałem się z pytaniem, co to też oznacza, że właśnie w tym miejscu, w tym mieście jest 2 razy powiedziane w objawieniu, że jest tam tron szatana.
1: W poszukiwaniu tronu szatana. Reportaż Henryka Dedo i Magdy Balcerak.
3: No, dzieliliśmy się właśnie naszymi spostrzeżeniami, pytaniami. No, czasami byliśmy rozczarowani. Byliśmy w paru takich miejscach, gdzie okazało się, że trwają jakieś...
2: Troja to nawet mnie
3: rozczarowało. Troja to wyglądało
2: jak... Ja myślałem, że jak Achilles obiegł.

My na amfiteatr. Strome schody. Ja specjalnie na dół zbiegłem i coś tam powiedziałem, a na górze mnie wszyscy słyszeli. Ta akustyka była niesamowita, tym bardziej, że amfiteatr nie miał ściany, od której odbijał się dźwięk. Po prostu rozchodziło się to w fascynujący sposób po samą górę, nie? Obok sceny amfiteatru była świątynia Dionizosa, nie? Ja sobie ją wyobrażałem jako przeogromną. No bo skoro w tym miejscu dwa razy Jezus zwraca się do tego kościoła, że wiem, że tam, gdzie mieszkasz, jest tron szatana, że jest wystawione na to. Wszystko, co w tekstach starożytnych jest dwa razy powiedziane, jest dwa razy bardziej ważne. No to moje wyobrażenia o tym były takie, że tam musi być no niesamowita świątynia, nie? No się okazało, że ten amfiteatr jest trzy razy większy od tej świątyni. Pergamon kojarzyło się przede wszystkim z jedną z największych bibliotek starożytności. Konkurowało z Aleksandrią. Aleksandria takie embargo wprowadziła na dostawę papirusu do biblioteki w tamtym rejonie. No i zapytałem tą panią przewodnik, co ona wie o tym sformułowaniu tron szatana i jak ona to przedstawia, nie? Ona mówi, że zna co najmniej pięć różnych wyjaśnień. Jeden z nich to taki, że właśnie znajdowała się tutaj świątynia Dionizosa, nie? Ja mówię, no dobra, ale my już zwiedziliśmy cztery inne miasta z objawienia i tam też były świątynie albo Zeusa, albo Dionizosa. W czym to się różni? Mówi, ta była większa od innych? Myślę, że nie. Że wszystkie były podobnych rozmiarów. Czyli druga informacja, no mówi, no że tu zjeżdżali z całej, powiedzmy, Azji Mniejszej i Europy ludzie, żeby przebywać w tej bibliotece. Co było szczególnego w takiej bibliotece? Ona mówi, no ilość woluminów, do których można było się w jednym miejscu nagle dogrzebać. Czyli przyjeżdżając tu, to nie przyjeżdżali na jeden dzień, nie przyjeżdżali na dwa dni, tylko na dwa tygodnie pogrzebać w bibliotece. No ale czemu to miałoby być nazwane tronem szatana? Inny sposób patrzenia, no to to, że tu grecka i rzymska potem armia miały jakby swoje bazy, czyli że te rządy, które zostały przekazane z jednego państwa do drugiego, nie? Babilon, potem jest Medopersja, potem mamy Grecję, nie? No potem w końcu mamy Rzym. No mówię, no powiedzmy, że ma to jakiś tam sens, nie? Ale jakoś przez te 35 lat mnie to nie przekonywało, że to akurat jest to, no bo to nie było jedyne miejsce, gdzie Rzymianie mieli swoje siedziby, nie? Aha, jeszcze ta pani przewodnik mówiła o tym, że właśnie ten panteon, ta Monachomachia, która znajduje się w tej chwili w Berlinie, która została stąd wywieziona przez nazistów, i z tym jest związany jak gdyby szczególny kult, bo oni tutaj składali ofiary, nie? No to mówię, no to ma już to jakiś tam sens, tak jak w Meksyku Aztekowie składali tam ofiary, nie? Oni też sobie wybudowali takie wzniesienie, wybudowali taki panteon. No ale ta cała historia z walką pomiędzy bogami i półbogami, no to ta mitologia, no może i jest fajne do słuchania, nie? Natomiast jak to połączyć z rzeczywistością? Też tego za bardzo nie kupuję i to, że to zostało wywiezione, powiedzmy, do Europy i zrobiono wokół tego takie zamieszanie, to wbiło się jakoś w kulturę, nie? I sposób myślenia o tym. Odpowiedzi nie dostałem. Gdzieś na górze było takie w samym środku drzewo, tam sobie siadłem i mówię, ja się stąd nie ruszam. Bujam się z pytaniami od 35 lat. Mówię, Boże, o co chodzi z tym tronem szatana? Bo to jest pytanie, które mnie męczy, dręczy, jest one w samym centrum przekazu. Dlaczego akurat to miejsce? Przylatuje motyl. Ten motyl przylatuje i mówię, kurczę, ja już skąd znam tego motyla, nie? A on zrobił kółko i znowu przyleciał. I kółko i znowu. Ja miałem aparat fotograficzny z obiektywem, więc zacząłem mu robić zdjęcia, nie? No i zbliżenia i zacząłem za nim łazić. Idąc za nim musiałem przekroczyć takie główne trakty. No i doszedłem do samego skraja tego wzgórza, gdzie łączyły się kiedyś mury ze skałami. Ten widok, po prostu taki płaski teren i ta rzeka Kerke. Po prostu się zachwyciłem i tak sobie siedziałem i w pewnym momencie mówię, a sprawdzę tego motyla. No i kurczę, no taki znam, jak on się nazywał? Otwieram telefon, sprawdzam, patrzę na zdjęcie paść królowej. No tak, wiedziałem, że to jest na

aż motyl. Co on tam robi, nie? No i zaczynam tam o nim wyczytywać. Patrzę jego łacińską nazwę Papilon Machaon. I tak mnie to zastanowił. Machaon. Przecież Machaon to był lekarz Priama z Troi. No i zasuwam na dół od razu do tej pani przewodniczki, nie? I mówię, z czym mi się kojarzy Machaon, nie? Bo mówię, jest to ta nazwa, przed chwilą widziałem takiego motylka, nie? I to jest Papilon Machaon, co to za motyl, nie? Ona mówi, a ich jest tutaj dużo, że nic szczególnego. Natomiast nazwa jest wzięta od syna Asklepiosa. Ja mówię, a co tu miało do rzeczy Asklepiosa? No, mówi, no przecież Pergamon. To była świątynia Asklepiosa. Tutaj w Pergamonie była świątynia Asklepiosa. To było coś takiego, jak dzisiaj byśmy w Europie mieli olbrzymie sanatorium. Czyli zjeżdżała tam cała Grecja i Rzym. Wszyscy tu jeżdżali się leczyć z chorób, którymi zostali obarczeni. A mówię, no... A ci lekarze, no mówi, no Machaon był jednym z tych lekarzy, którzy ich tu leczyli. Przy czym lekarze tutaj mówili, że lekarz nikogo nie jest w stanie wyleczyć, że ludzie leczą się sami. Mówię, jak sami? No po prostu, jeżeli człowiek wie, dlaczego jest chory, to jest w stanie sam się wyleczyć. Lekarze nie leczą. Taka tu panowała wiedza. Ja mówię, to jak oni do tego dochodzili? Wpędzali tych, którzy przychodzili jako chorzy, wprowadzali w pewien trans. Kiedy ci ludzie rozkładali się na podłodze, to oni wypuszczali takie węże, eskulapy, które po nich pełzały. Oni zasypiali, coś im się śniło i po wybudzeniu opowiadali, co im się śniło i na podstawie tego ci lekarze mówili im, co im dolega. No i dziwnym trafem, przynajmniej ona tak twierdziła, mieli wysoką skuteczność tych diagnoz, nie? Była bardzo wysoka. Ludzie, którzy przyjeżdżali tam, żeby się wyleczyć, nie płacili pieniędzmi, tylko składali ofiary. No i właśnie ten ołtarz, który jest w Berlinie, to był ten ołtarz, na którym oni składali te ofiary. To powodowało jeszcze, że ci ludzie potem przez kilka dni ucztowali, ponieważ oni świętowali te swoje uzdrowienie. Te zwierzęta i to, co tam było składane w ofierze, służyło też jako uczta dla tych ludzi, którzy też zostali tam uzdrowieni. No i wtedy zadam jeszcze jedno pytanie. Mówię, no skoro już jesteśmy tak daleko, to w objawieniu jest też napisane o pewnym kamieniu, który ma Jezus dać każdemu i na nim ma być wypisane jego nowe imię. On mówi, no tak, bo na te uczty mieli wstęp ci, którzy zostali uzdrowieni i te uczty odbywały się w ten sposób, że były miejsca siedzące i miejsca stojące. Nie? I ci, którzy mogli siedzieć, mieli taki bilet wstępu i to był biały kamień. A tam pisze, że ja ci dam biały kamień, na którym będzie wypisane twoje nowe imię. Ci lekarze, oni wzbudzali nadzieję ludzi na to, że będą żyli. A w objawieniu jest to przedstawione jako to, że prawdziwe życie daje Chrystus. Poprosiłem, żeby coś mi powiedziała o tym Machaonie, nie? A ona mi zadała pytanie, czy czytałem kiedyś Przysięgę Hipokratesa. No czytałem. Każdy czytał, nie? W szkole się to czyta. A ona mówi, ale nie tą Hipokratesa, która jest podręcznikowa, ale tą oryginalną. Mówię, jaką oryginalną? Przysięgę Asklepiosa. Mówię, nie, proszę znaleźć. Przeglądam stronę w internecie, no i znajduję początek przysięgi. Na Boga Asklepiosa, jego syna Apollona, jego syna Machaona i jego siostrę Higienę przysięgam. Ta przysięga na tych bogów jest jak gdyby wycięta i treść jest treścią tej, którą my znamy dzisiaj jako przysięga Hipokratesa, nie? Kurczę. Medycyna jest tutaj wyniesiona praktycznie na piedestał. Eskulap do dzisiaj jest znakiem medycyny. No i w pewnym momencie, jak to zacząłem żonie też opowiadać, mówię, ty wiesz co, no moje przemyślenia idą tylko w jednym kierunku, nie? Tronszatana to jest rodzaj takiego zarządzania medycyną. Wtedy Pergamon był największym takim ośrodkiem, no i cały świat praktycznie tam zjeżdżał. A symbolika i sposób podejścia, no może się i diametralnie zmieniły, nie? Natomiast cel dalej ten sam, nie? Chorzy ludzie, żebrzący o życie, stojący w kolejce po życie.
Ja myślę, że to jest potężna władza. No bo nie leczysz się, nie żyjesz. Leczysz się, będziesz żył. To jest taki rodzaj uzależnienia nie od medykamentów, ale tak naprawdę pewnego systemu wartościowania, nie? No my jesteśmy po czasach COVID-u, nie? Widzieliśmy, jak to działa, nie? Kiedy pewne rzeczy są narzucane i człowiek nie jest w stanie za wiele zrobić, bo połączone i z polityką, i ze sposobem zarządzania społeczeństwem, no i też jest to pewien format religijny, nie? No bo on też zarządza oczekiwaniami i tęsknotami ludzi, nie? Kto by nie chciał żyć? Dlatego zastanawiając się nad tymi treściami Księgi Objawienia, kiedy tam jest zestawienie tych różnych kościołów i te kościoły są w pewnym sensie ze sobą sparowane, no to ta obietnica Jezusa, który mówi, że to On da nowe imię, no to wtedy w kontekście tego pergamonowego jak gdyby mamienia ludzi tymi obietnicami wyzdrowienia, no to wtedy to ma sens, że to On daje prawdziwe życie, tak? A tu nic nie jest trwałe. Ci, którzy zachorowali, wracają pewnie, kiedy zachorują drugi raz. A jeżeli od niego się dostaje bilet wstępu, no to nikt go nie cofnie.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz roślin do ogrodu lub na balkon? Z pomocą przychodzi szkółka drzew i krzewów ozdobnych Olea. W naszej ofercie znajdziesz trawy ozdobne, hortensje, rośliny balkonowe i wiele innych roślin. Szkółka drzew i krzewów Olea. Kalisz, ulica Świętego Michała 114. Czynne od poniedziałku do piątku od 8.30 do 17.00. W soboty od 9.00 do 13.00. www.oleaszkółka.pl.
0: Reklama.
2: Kropla wieczności.
3: Dlaczego warto iść pod prąd? Nikt nie obiecywał nam, że życie będzie usłane płatkami róż. Ilokroć słyszymy te słowa, duch w nas opada, bo wiemy, że to prawda. Patrzymy na swoje życie i widzimy to jak na dłoni. Jezus powiedział, że jeśli ktoś chce pójść za Nim, musi wejść przez ciasną bramę i iść wąską drogą. Wiem, co myślisz, to brzmi fatalnie. To antyreklama. Tymczasem Jezus mówi tu po prostu, że nikt nie obiecywał nam stąpania po płatkach róż. I jaki pożytek z tego płynie? Na szczęście Jezus jest realistą. Wie, że życie może być ciężkie, a naśladowanie Go może je uczynić jeszcze cięższym, ponieważ będzie oznaczało, że idziemy pod prąd. Wszyscy inni, jakby się mogło wydawać, wędrują sobie wygodnie, równą drogą, a my musimy męczyć się na wąskiej i trudnej. Ale czy tak to naprawdę wygląda? Jezus nie zwraca uwagi na fajerwerki i inne atrakcje. On chce, abyśmy mieli życie, prawdziwe życie, obfite życie. Właśnie tam prowadzi ta trudna, wąska droga.
4: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
0: Była to audycja Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl.
5: Za 28 minut 9.
6: Pamiętam, jak mówili na mnie,

0: Szykujcie się, przed nami wyjątkowy czas pełen książek i ciekawych spotkań, czyli Tydzień Bibliotek, który w tym roku odbywa się pod hasłem Biblioteka otwierasz, odkrywasz. 13 maja o 17 Biblioteka Główna zaprasza na niezwykłe spotkanie z Anetą Kolańczyk, pisarką, poetką i fotografką. A towarzyszyć mu będzie otwarcie wystawy Moja Afryka, prezentującej fotografie z Gambii i Senegalu. 14 maja z kolei o 16 miłośnicy literatury spotkają się podczas klubu porcelanowej Filiżanki. Na fanów planszówek czekają kluby Kubus i Solaris. Od 11 maja rusza nowy klub szachowy Szachmat w filii numer 6 przy ulicy Wrocławskiej 189A. No i jeszcze dobra wiadomość dla wszystkich czytelników. Do 15 maja we wszystkich filiach kaliskiej biblioteki obowiązują bezpłatne zapisy, a na odwiedzających czekają wyjątkowe, ręcznie wykonane zakładki. Szczegóły znajdziecie na rc.fm.
1: Warto się wybrać.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Przywódca Rosji Władimir Putin oświadczył, że sądzi, iż konflikt z Ukrainą zbliża się do końca. Będziemy o tym mówić w wiadomościach o godzinie 9:00.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem programu jest ferma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło kalisza.
2: Pogoda na dziś.
3: Pozostajemy w obszarze lekko podwyższonego ciśnienia na skraju wyżu z nad północno-zachodniej Rosji. Jeszcze płynie do nas chłodniejsze powietrze polarne morskie z nad północnego Atlantyku, a dziś na termometrach w regionie nawet do 21 stopni. Poranek nas przywitał bezchmurnym niebem lub takim zachmurzeniem małym, ale nie będzie tak przez cały dzień. Zachmurzenie wzrośnie do umiarkowanego. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 1003 hektopaskale.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem programu jest ferma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło kalisza.
4: Właśnie minęła
3: 9.
4: Radio
5: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Władimir Putin ogłosił, że wojna z Ukrainą zbliża się do końca. Prokuratura bada tragiczny wypadek na skuterze wodnym. Zginął 18-latek. Pogoda dziś sprzyja spacerom. W stolicy będzie piknik z olimpijczykami. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przywódca Rosji Władimir Putin oświadczył, że sądzi, iż konflikt z Ukrainą zbliża się do końca. Nie zaprzeczył, że mógłby negocjować w tej sprawie z państwami europejskimi. Dodał, że negocjatorem powinien być wtedy były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder. Ewentualne spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim byłoby możliwe tylko po uzgodnieniu trwałego porozumienia pokojowego. Financial Times napisał w czwartek, cytując szefa Rady Europejskiej Antonio Costa, że Unia Europejska przygotowuje się na ewentualne rozmowy pokojowe z Putinem, a prezydent Zełenski zaaprobował ten plan. Prokuratura bada przyczyny tragicznego wypadku na skuterze wodnym. W czasie Mistrzostw Polski na Wiśle w Płocku zginął 18-latek. Doszło do kraksy z innym zawodnikiem. Drugi z uczestników wypadku nie odniósł poważnych obrażeń. Śledztwo toczy się też w sprawie pożaru Puszczy Solskiej na Roztoczu. Spłonęło 300 hektarów lasu, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Zamościu Rafał Kawalec.
7: Przede wszystkim przedmiotem tego śledztwa będzie próba ustalenia przyczyn tego zdarzenia, w tym także ustalenia lub wykluczenia, czy mogło to być wynikiem działań osób trzecich i czy takie działania miały charakter umyślny lub nie.
6: Straż pożarna dogasza pożar na Roztoczu. Wciąż mogą się kryć zarzewia ognia, które strażacy starannie neutralizują. Mieszkańcy Warszawy i turyści w stolicy mogą dziś spotkać gwiazdy sportu. W Parku Górczewska odbędzie się międzypokoleniowe spotkanie. Przyjdą medaliści olimpijscy.
8: Piknik aktywności z olimpijczykami będzie Robert Korzeniowski, czyli czterokrotny złoty medalista olimpijski. Będę ja, czyli Agnieszka Kobus z Zawojska. W swoim życiu zdobyłam 2 medale olimpijskie, ale będzie Ola Jarecka, czyli medalistka z Paryża. Krzysiek Kosedowski, który jest znany nie tylko ze sportu, ale wiadomo, że też z telewizji.
6: Mówi Agnieszka Kobus z Zawojska. Ponadto pojawi się Władimir Semiruni, a więc wicemistrz olimpijski w łyżwiarstwie szybkim z tegorocznych zimowych igrzysk w Mediolanie i Cortinie. W programie atrakcje sportowe prowadzone przez medalistów, na przykład marsz rekreacyjny z Robertem Korzeniowskim. Piknik w Parku Górczewska w Warszawie od 10 do 14.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: No, tam się szykuje stanowczo niedziela na sportową, a jak tam u was? Powoli trzeba wstawać, 3 minuty po 9:00.

0: Reklama.
1: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
0: Reklama.
2: I mamy weekend. I gra muzyka.

0: Od Kocha i Marisa, a tę piosenkę znajdziecie w zestawie do głosowania na listę przebojów Top 30. Zajrzyjcie na rc.fm.
1: Top 30 i gra muzyka.
0: 14 minut po godzinie 9. Nam się dzisiaj piękna niedziela trafiła. Nie dosyć, że słonecznie, to nawet coraz cieplej, rześko, przyjemnie, zielono. No tylko korzystać. Jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, to mamy 130 dzień roku. Do końca roku 235 dni, jeszcze 41 dni z taką piękną astronomiczną wiosną. Słońce z nami już od 4.49, zejdzie o 20.16, więc mnóstwo czasu do tego, żeby sobie dobrze odpocząć. 15 godzin i 27 minut. Ten dzień jest cały czas długi, a dłuższy od najkrótszego o 7 godzin i 45 minut.

0: Reklama.
1: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
2: Nie wiem, którą założyć. Białą? Ładna. A ta? Za kolorowa. A może ze stójką albo w tym fasonie? Którą koszulę mam ubrać?
3: Feniks, skarbie, Feniks. Nieważne, którą i jaką, w Feniksie wyglądasz znakomicie.
4: Producent koszul męskich Feniks poleca wszelkiego rodzaju koszule od wizytowych po dzienne. Zapraszamy do sklepu firmowego Kalisz, ulica Towarowa 1B oraz do sklepów patronackich na terenie całego kraju.
2: Feniks to styl i elegancja.
5: Kochanie, a wjazd i podjazd uwzględniłeś?
6: Oczywiście.
5: A przydomowy parking?
6: Naturalnie.
5: A taras?
6: Bezwzględnie.
5: I to wszystko sama zaprojektowałaś?
6: Poniekąd. Pomógł mi Wesołek.
5: Wiedziałem, bo u Wesołka darmowy projekt kostki brukowej firmy Drogbruk.
6: I gwarancja super ceny.
5: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. Kalisz Piłsudskiego 17. mbwesołek.pl.
0: Reklama.
7: No, są takie osoby, które w tym tygodniu będą bardzo mało spały, a wśród nich są właśnie miłośnicy teatru. Więcej na ten temat Dawid Nawrocki, bo on dobrze wie, co się będzie działo.
8: Czy dobrze? No to powiedzmy, że dobrze wiem. Nie było mnie na miejscu, więc muszę polegać na słowach naszej koleżanki Katarzyny Górcewicz, która była, oglądała, więc rozpoczęła.
7: Nie pospała.
8: No nie pospała, jeszcze śpi. Kaliskie spotkania teatralne wczoraj się rozpoczęły. To była inauguracja i sceny z życia małżeńskiego, a dzisiaj trzy kolejne spektakle. Więcej szczegółów już za kilka chwil.
9: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
7: Wiadomości 9:30.

0: gdzie będziesz żal. 9:30, a przed nami wiadomości z naszej najbliższej okolicy i Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: W tym serwisie powiemy o kaliskich spotkaniach teatralnych, kilka słów o wczorajszej inauguracji oraz o tym, co czeka nas dziś, a także tydzień bibliotek w Nowych Skalmierzycach.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Narodowy Stary Teatr imienia Heleny Modrzejewskiej w Krakowie swoim spektaklem Sceny z życia małżeńskiego zainaugurował 66. Kaliskie spotkania teatralne. Bogata w środki wyrazu i świetna pod względem aktorskim sztuka pokazała, co może czekać nas w ciągu nadchodzącego tygodnia.
3: Ja się ogromnie cieszę, bo mam poczucie, że udało się w tym roku Kaliszowi zebrać rzeczywiście taki crème de la crème. To są najgłośniejsze spektakle aktorskie, które wydarzyły się w Polsce w minionym sezonie. Nie ułatwiamy sobie tym zadania, ale takie utrudnianie sobie zadania, kiedy ogląda się świetnych aktorów w świetnych spektaklach, no to jest rozkosz.
2: Powiedział Radio Centrum Łukasz Maciejewski, juror i krytyk teatralny. Kaliskie spotkania teatralne to jedyny w Polsce festiwal sztuki aktorskiej, podczas którego jury ocenia nie całokształt spektaklu, a grę każdego z aktorów. Dla artystów jednak to nie tylko sprawdzenie się i pokazanie swojego kunsztu, ale przede wszystkim możliwość spotkania z niezwykłą festiwalową publicznością.
4: Dla nas ten festiwal jest ważny. Przyjeżdżamy tutaj od lat i on też się dla nas wiąże ze wspomnieniami i zawsze jesteśmy tutaj cudownie przyjmowani, publiczność zawsze na nas czeka. Czujemy to zaproszenie, czujemy tą nieustanną otwartość, wielką serdeczność ze strony publiczności i wtedy się przestaje myśleć, że to jest festiwal sztuki aktorskiej w takim sensie festiwalowym, a bardziej się czuje, że to jest świetne spotkanie z publicznością.
2: Powiedziała Radio Centrum Ewa Kaim, aktorka Narodowego Starego Teatru w Krakowie, a przed publicznością kolejnych 16 spektakli przygotowanych przez teatry z całej Polski.
5: Zasada Hitchcocka, najpierw trzęsienie ziemi, a potem napięcie rośnie, chyba wciąż obowiązuje, więc tak się staramy. Liczba wrażeń będzie z każdym dniem rosła i rosła. Generalnie mam nadzieję, że udało nam się zaprosić naprawdę fantastyczne przedstawienia, więc mam nadzieję, że i wrażenia każdego dnia będą bardzo bogate.
2: Powiedział Radio Centrum Bartosz Zaczykiewicz, dyrektor Teatru imienia Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu. A dziś aż 3 spektakle. Aleksander 2.0 Stowarzyszenia Wątki Sztuki imienia Stanisława i Jerzego Łapińskich oraz Teatru Powszechnego w Warszawie imienia Zygmunta Hibnera, Mój Syn Chodzi, tylko trochę wolniej, Teatru Ateneum imienia Stefana Jaracza w Warszawie oraz Śmierć i Dziewczyna Teatru imienia Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu. Partnerem medialnym kaliskich spotkań teatralnych jest Radio Centrum.
1: Warto się wybrać.
2: Biblioteka Publiczna w Nowych Skalmierzycach zaprasza mieszkańców do wspólnego świętowania Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek pod hasłem Biblioteka otwierasz, odkrywasz.
6: Poniedziałek o godzinie 17:00 zapraszamy na występ grupy teatralnej Maski z Centrum Kultury oraz Kami Shibai, japońską sztukę czytania bajek dla najmłodszych z naszą bibliotekarką Agnieszką. We wtorek o godzinie 17:00 widzowie zobaczą spektakl Alojzy Inteligentny i Sekret z Wyspy Wyobraźni w wykonaniu Teatru Maska z Krakowa. W środę o godzinie 17:15 zaplanowano seans filmowy dla dzieci. W czwartek od godziny 16:30 odbędzie się spotkanie autorskie z Aleksandrą Struską-Musiał, autorką popularnej serii dla dzieci Stefcia.
2: Powiedziała Radio Centrum Małgorzata Jarosik, dyrektor Centrum Kultury oraz Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. Tydzień zakończą w piątek o 16:30 warsztaty familijne ze strefą odkrywania wyobraźni i aktywności słowa pod tytułem Biblioteka w powiększeniu. Wszystkie wydarzenia są bezpłatne i odbędą się w Centrum Aktywności Społecznej Kolejarz, gdzie mieści się główna siedziba Nowoskalmierzyckiej Biblioteki.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 25 minut 10:00.

0: Reklama. Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
1: Spotkaj się z wielką sztuką, z mistrzami aktorstwa, z samym sobą. 66. Kaliskie Spotkania Teatralne. Festiwal Sztuki Aktorskiej. 19 spektakli, ponad 100 ról aktorskich. Kalisz, 18 kwietnia, 16 maja. Główny sponsor MTM Consulting Developer. Platynowy sponsor Calmedica.
0: Reklama.
2: Radio Centrum, żeby było słychać.

0: No proszę bardzo, Lech Poznań już o krok od Mistrzostwa Polski. Będziemy o tym mówić.
1: Tak, no to jest dobra wiadomość, bardziej dla fanów z Poznania. No w Kaliszu różnie może być, w Ostrowie pewnie więcej osób się będzie z tego faktu cieszyć. Też będzie trochę o polityce, no bo już zwolennicy nowego premiera Węgier świętowali przejęcie oficjalne władzy, więcej za kilka chwil.
0: Wiadomości o godzinie 10.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz roślin do ogrodu lub na balkon? Z pomocą przychodzisz kółka drzew i krzewów ozdobnych Olea. W naszej ofercie znajdziesz trawy ozdobne, hortensje, rośliny balkonowe i wiele innych roślin. Szkółka drzew i krzewów Olea. Kalisz, ulica Świętego Michała 114. Czynne od poniedziałku do piątku od 8.30 do 17.00. W soboty od 9.00 do 13.00. www.oleaszkółka.pl.
0: Reklama.
2: I mamy weekend i gra muzyka.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem programu jest firma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło kalisza.
2: Pogoda na dziś.
3: My cały czas jesteśmy w obszarze lekko podwyższonego ciśnienia na skraju wyżu Kserim z nad północno-zachodniej Rosji. No i cały czas podnosi nam się temperatura. Dzisiaj do 21 stopni zobaczymy na termometrach w regionie. Do tego zachmurzenie małe lub niebo bezchmurne. Dopiero po południu to zachmurzenie będzie nieco większe. Wiatr słabiej umiarkowany z kierunków południowych.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem programu jest firma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło kalisza.
4: Właśnie minęła
3: 10.
4: Radio Centrum.
5: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Statek Hondius z zakażonymi hantawirusem przybył już na Teneryfę. Zwolennicy nowego premiera Węgier świętowali przejęcie władzy, a Lech Poznań już blisko świętowania Mistrzostwa Polski, bo Górnik przegrał wczoraj z Zagłębiem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wycieczkowiec Hondius przybył już na Teneryfę. Na statku zmarły 3 osoby w wyniku zarażenia tzw. hantawirusem. Pasażerowie mieli być ewakuowani i odesłani do swoich krajów. Akcja została dobrze przygotowana. Pasażerowie będą mieli kontakt tylko ze służbami, zapewnia hiszpańska minister zdrowia Monika García Gómez.
7: Ani bagaż, ani ciało zmarłego nie zostaną wyładowane na Wyspach Kanaryjskich. Pozostaną one na pokładzie wraz z częścią załogi. Następnie statek popłynie do Holandii, gdzie zostanie przeprowadzona pełna dezynfekcja i utylizacja pozostałych materiałów.
6: Wycieczkowiec wypłynął z Argentyny. Węgry mają nowego premiera. Zwolennicy Petera Modziora świętowali w Budapeszcie zakończenie 16 lat rządów Viktora Orbana. Wiele tysięcy ludzi zgromadziło się przed parlamentem w czasie zaprzysiężenia nowego gabinetu.
8: Myślę, że świeża krew to duża zmiana, której od dawna nie było. Wszyscy zaczęli mieć choć trochę nadziei, że da się inaczej. Najważniejszą rzeczą w Peterze Modziorze jest to, że obiecał ludzkie Węgry oparte na rządach prawa, czego teraz najbardziej potrzebujemy. Myślę, że ważne jest, że podkreśla, że w kraju powinno nastąpić pojednanie i że raz na zawsze powinniśmy położyć kres temu, że można coś zrobić ludziom i nie ponieść konsekwencji.
6: W pierwszą wizytę nowy premier Węgier ma się udać do Polski. Odnaleziono ciała kolejnych 2 ofiar erupcji wulkanu w Indonezji. Przypomnijmy, w piątek doszło do niespodziewanej eksplozji wulkanu Dukono na wyspie Halmahera. Świadkowie mówią, że był to potężny huk i słup popiołu wysoki na 10 kilometrów. Zginęły 3 osoby. Erupcja trwa, ale już na mniejszą skalę, a obszar wokół krateru jest pokryty pyłem wulkanicznym. Sport. Lech Poznań już o krok od Mistrzostwa Polski. Wystarczy, że wygra jeden z 2 ostatnich meczów. To dlatego, że wczoraj Górnik Zabrze przegrał na swoim stadionie z Zagłębiem Lubin 0-2. W innych meczach jeszcze Jagiellonia wygrała z Pogonią 3-2, a Widzew z Lechią 3-1.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 4 minuty po 10.

0: Reklama.
1: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
2: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
0: Reklama.
3: Chcę

0: Googlotki, czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego.
1: Po sukcesie Domu Dobrego Wojciech Smarzowski przygotowuje kolejną produkcję. Nowy film roboczo zatytułowany Słowianie Swadźba. Skupi się na wczesnym okresie państwowości polskiej, a reżyser zamierza pokazać czasy Mieszka I, pogańskie plemiona oraz dramatyczne realia życia w X wieku. Według zapowiedzi film Słowianie Swadźba może stać się najdroższym filmem w historii polskiej kinematografii. Koszty scenografii mają wynieść kilkadziesiąt milionów złotych, ponieważ planowane jest zbudowanie kilku autentycznych grodów słowiańskich. Tak kosztownej produkcja, twierdzą twórcy, jeszcze w Polsce nie było. A Wojciech Smarzowski na razie otrzymał na nową produkcję rekordową dotację w wysokości 7 milionów złotych od Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.
0: Googlotki, czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego.

0: Reklama.
1: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
2: Kochanie, a wjazd i podjazd uwzględniłeś?
3: Oczywiście.
2: A przydomowy parking?
3: Naturalnie.
2: A taras?
3: Bezwzględnie.
2: I to wszystko sama zaprojektowałaś?
3: Poniekąd. Pomógł mi Wesołek.
2: Wiedziałem, bo u Wesołka darmowy projekt kostki brukowej firmy Drogbruk.
3: I gwarancja super ceny.
2: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. Kalisz Piłsudskiego 17. mbwesołek.pl.
0: Reklama.
4: Teraz będzie mowa o ogrodach, ale takich specjalnych.
5: Tak.
4: No i w środku miasta.
5: No, nawet w środku starostwa w Kaliszu, które stawia na bardziej ekologiczne rozwiązania, czyli ogrody wertykalne, sadzone na ścianach pionowo, już niedługo powstaną. Starostwo pozyskało dofinansowanie na ten cel. Oczywiście tam też są ich środki własne. Jaki będzie efekt? No to już osoby, które będą udawać się w różnych celach do Starostwa Powiatowego w Kaliszu, będą mogły się przekonać za jakiś czas.
4: No ja myślę, że nie tylko będziemy tam teraz załatwiać różnego rodzaju spraw, ale po prostu zwiedzać.
5: A to Starostwo Powiatowe w Kaliszu ma piękny budynek i z zewnątrz, wewnątrz
4: tak,
5: też.
4: Tak, zwiedzać można zawsze. Nawet nie tylko przy okazji załatwiania różnych urzędowych rzeczy.
5: Nie tylko przy okazji oglądania ogrodów.
4: No właśnie. Przyjemne, spożyteczne, ma o tym będzie mowa w wiadomościach o godzinie 10.30.
6: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: 10:30 na zegarze, przed nami kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski. Dawid Nawrocki.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Ciało mężczyzny wyłowiono dzisiaj rano z Prosny. Kaliskie Starostwo Powiatowe stawia na ogrody wertykalne, a w sporcie udana sobota dla fanów ostrowskiego futbolu.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Tragiczne odkrycie przy Kaliskim Teatrze. Dzisiaj rano służby zostały poinformowane o ciele unoszącym się na rzece.
3: Około godziny 5:30 rano Kaliska Straż Pożarna otrzymała zgłoszenie o tym, że nieopodal placu Bogusławskiego w rzece Prośnie znajduje się człowiek. Na miejsce dyżurny straży skierował 3 zastępy Państwowej Straży Pożarnej, które po dojeździe przystąpiły do podjęcia osoby z wody. Niestety, po wydobyciu osoby na brzeg ze względu na stan ciała odstąpiono od udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy.
2: Powiedział Radio Centrum aspirant Jakub Pietrzak, rzecznik prasowy Kaliskiej Straży Pożarnej. Na miejscu pracowała również policja.
4: W niedzielę nad ranem oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu został powiadomiony o odnalezieniu w rzece zwłok 52-letniego mężczyzny. Ciało mężczyzny decyzją prokuratora zostało zabezpieczone do sekcji. Wstępnie nie stwierdzono obrażeń wskazujących na udział osób trzecich. Na chwilę obecną policjanci gromadzą materiał dowodowy w tej sprawie po to, aby wyjaśnić okoliczności i przyczynę śmierci mężczyzny.
2: Przekazała Radiu Centrum podkomisarz Anna Jaworska-Wojnicz, oficer prasowa Kaliskiej Policji. W związku ze sprawą do wyjaśnienia został zatrzymanych 2 mężczyzn, którzy po wytrzeźwieniu zostaną przesłuchani.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: W budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu wyrosną ogrody. Będą to mobilne ogrody wertykalne, sadzone na ścianach pionowo dzięki specjalnym konstrukcjom. Jak informuje Starostwo Powiatowe, urząd ma być miejscem jeszcze bardziej przyjaznym dla mieszkańców. To rozwiązanie nie tylko estetyczne, ale także m.in. poprawiające jakość powietrza i wpływające pozytywnie na zdrowie oraz samopoczucie. Na stworzenie zielonych przestrzeni samorząd otrzymał 28 000 zł dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Całkowita wartość projektu to około 48 000 zł. Rzadko zdarza się tak udana sobota dla drużyn piłkarskich z powiatu ostrowskiego. W jeden dzień wygrały 2 drużyny: Pogoninowe Skalmierzyce, Ostrowi 1909 Ostrów i Centry 1946 Ostrów. Były to w większości bardzo ważne wygrane nad wyżej notowanymi rywalami.
5: Pogoninowe Skalmierzyce długo czekała na wygraną na własnym boisku. W sobotę zespół Piotra Skokowskiego pokonał 2-0 Lipno Stęszew po golach Marcina Manikowskiego i Macieja Mikulskiego. Wygrana nad wyżej notowanym rywalem mogła być efektowniejsza, ale brakowało skuteczności. Pogoń z dorobkiem 32 punktów jest nadal 15 w tabeli Betclic trzeciej ligi w grupie drugiej. Przełamanie na boisku za Parowozownią zanotowała także Ostrowia 1909, która pokonała 4-1 Huragan Powiedziska. Kapitalne spotkanie zagrał Cezary Stańczyk, który popisał się nie tylko hat-trickiem, ale także asystował przy 4. bramce Michała Derwicha. Ostrowia po tym zwycięstwie ma 28 punktów i zajmuje 14. miejsce w tabeli Arbut 4. ligi. Na dobre w rundzie wiosennej przełamali się piłkarze Centry 1946 Ostrów w Redbox 5. lidze. W sobotę, choć przegrywali 0-1 na wyjeździe z Dobroczanką Pępowo, wygrali 2-1 i odnieśli 3. z rzędu zwycięstwo. Z dorobkiem 33 punktów są na 9. miejscu w tabeli Redbox 5. ligi. Wygrały również rezerwy Pogoninowe Skalmierzyce, które pokonały 2-1 Koronę Wilkowice, co daje im 5. miejsce w tej samej lidze co gra Centra. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 25 minut 11:00.

0: Reklama.
1: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu bawełniane bokserki Ziki 2 sztuki 12,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 19,95 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
2: Kiedy ostatnio coś naprawdę Cię poruszyło? 66. Kaliskie Spotkania Teatralne, Festiwal Sztuki Aktorskiej. 18 kwietnia, 16 maja. Teatr Bogusławskiego w Kaliszu. Główny sponsor MTM Consulting Developer. Platynowy sponsor Calmedica.
0: Reklama.
3: I mamy weekend. I gra muzyka.

Za 12 minut godzina 11, dziś niedziela, 9 maja. Mam nadzieję, że sobie bardzo przyjemnie wypoczywacie. A wśród tych, którzy naprawdę super spędzają dzisiejszy dzień, są Antoni, Beatrycze, Felix, Jan, Samuel i Sylwester. To dla was wszystkiego, wszystko co najlepsze, bo dzisiaj wasze święto, wasze imieniny. My mamy dla was też taki specjalny, super przebój. Retro. Halina Frąckowiak, Anna już nie mieszka tu, z najlepszymi życzeniami od Radia Centrum.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Biegacze panują dzisiaj Poznań. Po godzinie 13 startuje charytatywny bieg Wings for Life World Run. Uczestnicy będą uciekać przed Adamem Małyszem, który tradycyjnie zasiądzie za kierownicą auta pościgowego. A szczegóły w wiadomościach o 11.
2: Reklama.
0: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
2: Reklama.
3: I mamy weekend.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem programu jest firma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło Kalisza.
2: Pogoda na dziś.
3: A my pozostajemy w obszarze lekko podwyższonego ciśnienia na skraju Żukserii z nad północno-zachodniej Rosji. Jeszcze trochę porannego chłodu, ale od zachodu dziś zacznie do nas napływać zdecydowanie cieplejsze powietrze z południa Europy, a dokładnie z nad południowej Hiszpanii. Temperatura wzrośnie nawet do 21 stopni, wiatr słabi, umiarkowany z kierunków południowych. Pogodnie, słonecznie, dopiero po południu zachmurzenie wzrośnie do umiarkowanego.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem programu jest firma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło Kalisza.
3: Właśnie minęła 11. Radio
4: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Benzyna może być w przyszłym tygodniu tańsza nawet o 30 groszy. Rosja i Ukraina wzajemnie oskarżają się o łamanie zawieszenia broni. Wieczorem El Clasico wyjątkowe. Barsa może zostać w tym meczu mistrzem Hiszpanii. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jest szansa na obniżki cen paliw w nadchodzącym tygodniu. Zdaniem ekspertów ceny benzyny i diesla spadną o 25 do 30 groszy za litr. Stanieje też autogaz o około 10 groszy, mówi analityczka rynku paliw z biura Reflex Urszula Cieślak.
6: To będzie oznaczało, że benzyna Eurosuper 95 powinna spadać w okolice 6,15-6,17 groszy za litr. Olej napędowy do poziomu poniżej 7 zł. Możliwe poziomy to około 6,96-6,95 za litr.
5: Na razie według cen maksymalnych 95 kosztuje 6,35, a olej napędowy 7,3 to maksymalne stawki. Rosja i Ukraina oskarżyły się wzajemnie o naruszanie trzydniowego rozejmu. Według Kijowa rosyjskie drony w obwodach Dniepropetrowskim i Zaporoskim zabiły 2 osoby. Moskwa podaje, że Ukraińcy atakowali w czasie rozejmu rosyjskich żołnierzy dronami. Na Kubie brakuje 90% leków i środków medycznych, podają niezależne media. Powodem jest pogłębiający się kryzys gospodarczy na wyspie. Lokalni dziennikarze piszą, że aktualnie Kubańczycy nabywają praktycznie wszystkie leki i artykuły medyczne na czarnym rynku. W piątek amerykański sekretarz stanu Marco Rubio stwierdził, że USA zaproponowały Kubie pomoc $100 milionów pod warunkiem dystrybucji tej pomocy przez niezależne instytucje, ale Hawana to odrzuciła. 8 tysięcy ludzi pobiegnie dziś ulicami Poznania. To charytatywny bieg Wings for Life World Run. Całkowity dochód przeznaczony jest na rozwój badań nad uszkodzeniami rdzenia kręgowego. Trasa będzie przebiegać m.in. przez centrum miasta, start o 13:00, a w związku z tym już od rana należy liczyć się z utrudnieniami w komunikacji miejskiej. To będzie wyjątkowe El Clasico. Barcelona na Camp Nou podejmie dziś Real Madryt, jeśli wygra, obroni Mistrzostwo Hiszpanii, mówi trener Barsy Hansi Flick. Oczywiście to nie jest zwykły mecz, jest wyjątkowy, także dla mnie. Liczy się tytuł mistrzowski, drugi z rzędu, to nasz główny cel. Mecz na Camp Nou o 21:00.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 3 minuty po 11:00.

marki z markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą.

of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Reklama.
1: W sobotę 16 maja Noc Muzeów. Od 18 do północy zapraszamy całkowicie bezpłatnie do Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej przy Kościuszki na fascynujące zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem oraz wystawę Kulisiewicz Akty do Dworku Marii Dąbrowskiej w Lusowie na sentymentalną podróż do dawnego świata zabawek i bajek. Do rezerwatu archeologicznego na Zawodziu, gdzie w klimacie średniowiecza rekonstrukcje i archeologia eksperymentalna. Więcej na muzeumwkaliszu.pl.
2: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
0: Reklama.

Nie ma drugiego takiego wydarzenia w naszym kraju. Wystartowało 66. Kalijskie Spotkanie Teatralne, jedyny w Polsce festiwal sztuki aktorskiej. Ten festiwal potrwa do 16 maja, a w 19 konkursowych przedstawieniach zaprezentuje się ponad 100 aktorów. W Kaliszu zagrają m.in. Agata Kulesza, Danuta Stenka, Maja Komorowska, Borys Szyc, Jan Englert i Daniel Olbrychski. A dzisiaj trzy przedstawienia. Pierwsze to Aleksander 2.0, drugie dramat rodzinny Mój syn chodzi tylko trochę wolniej, a trzeci to spektakl Propozycja gospodarzy, thriller polityczno-psychologiczny Śmierć i dziewczyna, oczywiście z Teatru imienia Wojciecha Bogusławskiego. A festiwal to nie tylko konkursowe spektakle, także bogaty program wydarzeń towarzyszących. Są spotkania z twórcami, dyskusje oraz koncerty. No i ważnym elementem cały czas pozostaje plebiscyt publiczności, w którym to właśnie widzowie wybierają swoich festiwalowych faworytów. Szczegóły, jeżeli chodzi o kaliskie spotkania

0: Reklama.
1: Szykujesz kampera w trasy? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1 zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
2: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
1: Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okulna 1. Zapraszamy.
3: Koncert z okazji Dnia Matki. Szlagierowa gala z humorem już 23 maja w Krotoszynie. Kino Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Duża dawka najlepszych szlagierów i dobrego humoru. Bilety w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Nie może Was tam zabraknąć.
0: Reklama.
4: Będzie bardzo przyjemny temat. Będziemy mówić o tym, jak sobie świetnie radzą siatkarki.
5: Młode siatkarki Barycze Janków-Przygocki, tak, i działającej przy tym klubie Akademii z siatkówką na całego, z kolejnymi medalami, tym razem srebro i brąz z finału Mistrzostw Wielkopolski w minisiatkówce w kategorii trójek. A więcej szczegółów już za kilka chwil.
4: Wiadomości o 11.30.
6: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Johnny Money Cheating. 11:30 na zegarze. Przed nami wiadomości z południowej Wielkopolski. Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Nie żyje Kazimierz Wiktorowicz, były żołnierz Armii Krajowej oraz honorowy przyjaciel Kalisza. Dwa auta zderzyły się z łosiem na obwodnicy Ostrowa. Pleszew upamiętnił dawną społeczność żydowską, a w sporcie sukcesy zawodniczek Baryczy Janków-Przygocki.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: W wieku 100 lat zmarł major Kazimierz Wiktorowicz, były żołnierz Armii Krajowej oraz honorowy przyjaciel Kalisza. O jego śmierci poinformował w mediach społecznościowych prezydent Kalisza Krystian Kinastowski. Major Wiktorowicz odznaczony był m.in. Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem Armii Krajowej, Złotym Krzyżem Zasługi, odznaką weterana walk o niepodległość czy brązowym medalem Sił Zbrojnych w służbie ojczyzny. Natomiast kaliskie władze uhonorowały go odznaką honorową miasta Kalisza i tytułem honorowego przyjaciela Kalisza.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Wczoraj doszło do zderzenia dwóch aut z łosiem, który wyszedł na obwodnicę Ostrowa Wielkopolskiego.
3: Około godziny 4:30 zostaliśmy poinformowani o zdarzeniu drogowym na obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego, gdzie doszło do zderzenia się dwóch pojazdów z łosiem. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało.
2: Powiedziała Radio Centrum aspirant Ewa Golińska-Jurasz, rzeczniczka prasowa ostrowskiej policji. Kierowcy byli trzeźwi, a policjanci apelują o ostrożność, w szczególności na drogach przebiegających w pobliżu kompleksów leśnych.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: W Pleszewie powstało miejsce pamięci poświęcone dawnej społeczności żydowskiej. Pomiędzy blokami na osiedlu Mieszka I odsłonięto lapidarium i symboliczny obelisk.
4: Lapidarium stanęło na terenie dawnego kirkutu, czyli cmentarza żydowskiego. W czasie wojny cmentarz zniszczono, macewy rozgrabiono, część udało się odzyskać, były m.in. w pleszewskich chodnikach. Trzy najlepiej zachowane trafiły do lapidarium. Na obelisku znajdują się też tablice pamiątkowe po polsku, po angielsku i po hebrajsku, ale też kod QR prowadzący do strony o historii pleszewskich Żydów. Pojawili się oni w Pleszewie na początku XIX wieku. W 1817 roku zakupili za miastem ziemię pod Kirkut. Wiodła do niego ulica Górna, dzisiaj Podgórna. Dzięki pierwszemu rabinowi Eliasowi Gutmacherowi w latach 30. XIX wieku pobudowano synagogę przy ulicy Sienkiewicza, która jest ruiną. Najwięcej Żydów, 900, mieszkało w Pleszewie około roku 1860. Co szósty pleszewianin był wyznania mojżeszowego. Zasiadali w Radzie Miejskiej, trudnili się handlem, rzemiosłem, prowadzili szynki, współtworzyli historię Pleszewa przez cztery pokolenia. Stopniowo miasto opuszczali. Ostatnich hitlerowcy wywieźli do Łodzi, a potem do obozów zagłady. Nowe lapidarium ma zachować pamięć o ich historii i obecności w Pleszewie. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
2: Srebro i brąz z finału Mistrzostw Wielkopolski w minisiatkówce w kategorii trójek, który wczoraj odbył się w Szamotułach, przywiozły reprezentantki Baryczy Janków-Przygocki i działającej przy tym klubie Akademii z siatkówką na całego. Jednocześnie wywalczyły dwa kolejne bilety na finały Mistrzostw Polski.
5: Pierwsza ekipa Baryczy Janków-Przygocki w składzie Oliwia Wachowska, Zuzanna Wolska, Kornelia Grzeszczyk i Michalina Szewczyk wywalczyła srebrny medal. Brązowe krążki przypadły w udziale drugiej drużynie tego klubu, która zagrała w następującym zestawieniu: Iga Zawadzka, Maja Kołodziej, Nikola Wolińska, Laura Kłokowska i Gabriela Cułot. Tytuł mistrzowski wywalczyły siatkarki Woleju Poznań. Co istotne, obie ekipy Baryczy Janków-Przygocki zagwarantowały sobie awans na Mistrzostwa Polski, które odbędą się w Gliwicach. Po trzech singielkach z awansem to już czwarty i piąty zespół klubu z Jankowa-Przygockiego, który wywalczył bilety na Mistrzostwa Polski. A jeszcze powalczą o to dwójki i trójki, co pokazuje, że trenerski duet Michał Wachowski i Katarzyna Pawlicka znakomicie szkoli młode siatkarki i nie tylko w Wielkopolsce, jest w minisiatkówce prawdziwą potęgą. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 26 minut 12:00.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz roślin do ogrodu lub na balkon? Z pomocą przychodzisz kółka drzew i krzewów ozdobnych Olea. W naszej ofercie znajdziesz trawy ozdobne, hortensje, rośliny balkonowe i wiele innych roślin. Szkółka drzew i krzewów Olea. Kalisz, ulica Świętego Michała 114. Czynne od poniedziałku do piątku od 8.30 do 17.00. W soboty od 9.00 do 13.00. www.oleaszkółka.pl.
2: Szykuj się na Allegro Smart Weeks Festiwal Ultra Okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
3: Jak tak, to Allegro.
4: Spotkaj się z wielką sztuką, z mistrzami aktorstwa, z samym sobą. 66. Kaliskie Spotkania Teatralne. Festiwal Sztuki Aktorskiej. 19 spektakli, ponad 100 ról aktorskich. Kalisz, 18 kwietnia, 16 maja. Główny sponsor MTM Consulting Developer. Platynowy sponsor Calmedica.
0: Reklama.
5: I mamy weekend. I gra muzyka.

0: Dziwisz się, co myślą dzieci na poważne tematy, bo dziecko potrafi.
1: Posłuchajcie dzieci z niepublicznego przedszkola we Wtórku.
2: Skąd się bierze prąd?
3: Z deszczu.
4: Z kabla.
2: Z kabla. A skąd się bierze w kablu?
4: Muszę podłączyć.
5: Wiatraków.
2: I co te wiatraki robią?
5: Kręcą się i wtedy się robi prąd.
6: Z elektrowni.
2: Z elektrowni. A jak, skąd się bierze w elektrowni?
6: Z prądu.
7: Z burzy.
8: Bierze się z takich wieży, co mają prąd.
9: Słupy energetyczne.
2: Aha. I skąd się bierze w tych słupach energetycznych?
9: Z liny.
2: Z liny, okej.
10: Z węgla.
0: Zdziwisz się, co myślą dzieci na poważne tematy, bo dziecko potrafi.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Mieszkanie komunalne dla absolwenta proponuje Białystok, a chodzi o to, żeby zatrzymać studentów na swojej uczelni. Posłuchajcie o tym w wiadomościach o 12.
2: Reklama.
3: Hej, słyszałaś? W Tip Topie sprzedają teraz używaną odzież na kilogramy.
4: Nie do wiary.
5: Odzież używana na kilogramy?
3: Tak, modna odzież używana na wagę. Światowe marki. I to wszystko w super cenie.
5: Trzeba się tam wybrać.
6: Tak, to nowość. Oferujemy modną odzież na wagę oraz buty, torby, torebki, zabawki, gadżety i inne rzeczy. Tip Top, Ostrów Wielkopolski, Głogowska 14, pierwsze piętro.
7: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
8: Kochanie, a wjazd i podjazd uwzględniłeś?
9: Oczywiście.
8: A przydomowy parking?
9: Naturalnie.
8: A taras?
9: Bezwzględnie.
8: I to wszystko sama zaprojektowałaś?
9: Poniekąd. Pomógł mi Wesołek.
8: Wiedziałem, bo u Wesołka darmowy projekt kostki brukowej firmy Drogbruk.
9: I gwarancja super ceny.
8: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. Kalisz Piłsudskiego 17. mbwesołek.pl.
2: Reklama.
0: I mamy weekend. I gra muzyka.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem programu jest firma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło Kalisza.
2: Pogoda na dziś.
3: No, poranek mieliśmy bezchmurna, teraz trochę tych chmur się pojawia. Po południu dopiero to zachmurzenie wzrośnie do umiarkowanego. Dzisiaj temperatura maksymalna w regionie od 18 nawet do 21 stopni, a najcieplej na południu regionu. Wiatr słabiej umiarkowany z kierunków południowych, spada ciśnienie, biometr korzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem programu jest firma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło Kalisza.
3: Właśnie minęła 12.
4: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Zbigniew Ziobro miał wyjechać z Węgier do Stanów Zjednoczonych. Białystok oferuje mieszkania komunalne absolwentom swoich uczelni. Po południu poznamy siatkarskich mistrzów Polski. To może być Aluron, CMC Warta Zawiercie albo Bogdanka Luk Lublin. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zbigniew Ziobro opuścił Węgry i przebywa w Stanach Zjednoczonych, podała Telewizja Republika. Były minister sprawiedliwości w kraju ma odpowiadać za nadużycia w Funduszu Sprawiedliwości. Nowy premier Węgier Peter Modzior zapowiadał wcześniej, że nie przedłuży Ziobrze azylu na Węgrzech. Izrael poinformował o deportowaniu dwóch zatrzymanych aktywistów globalnej flotylli Sumut, płynącej z pomocą humanitarną do Strefy Gazy. Obaj od ponad tygodnia przebywali w izraelskim areszcie. Jak zatrzymać studentów na swojej uczelni, pomysł ma Białystok. Proponuje mieszkanie komunalne dla absolwenta, mówi zarządzający mieniem komunalnym Andrzej Ostrowski.
6: Zdolni ludzie, którzy ukończyli studia ze średnią 4,5 minimum, nie ukończyli 35 roku życia. Podstawowy wymóg, umowa o pracy na terenie miasta, czyli te osoby muszą tu pracować w Białymstoku.
5: Dotąd z takiej propozycji skorzystało 160 osób. Trzęsienie ziemi w Chile w środkowej części kraju odnotowano wstrząs o magnitudzie 5,8, poinformowało Europejskie Śródziemnomorskie Centrum Sejsmologiczne. Epicentrum znajdowało się niedaleko portowego miasta Lebu. Na razie nie ma informacji o tym, by ktoś ucierpiał albo o dużych zniszczeniach. Jutro w 13 tysiącach szkół zacznie się egzamin ósmoklasisty. Choć stres, jak mówią uczniowie, jest obecny, do testu przygotowywali się od dawna.
7: Ja na przykład dużo się uczę w domu. No myślę, że całkiem dużo nadrobiłam, bo miałam spore zaległości z matematyki. Teraz jest dużo lepiej.
5: Wyniki egzaminów 3 lipca liczą się, bo mają znaczenie w kontekście dostania się do wybranej szkoły średniej. Na pocieszenie można powiedzieć, że egzaminu nie można nie zdać. Zawiercie kontra Lublin. Dziś poznamy siatkarskich mistrzów Polski. Piąte i zarazem ostatnie spotkanie serii finałowej rozegrane zostanie w Sosnowcu. Ostateczny pojedynek o 14:45, a mierzą się Aluron CMC Warta Zawiercie i Bogdanka Luk Lublin.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Dużo odpoczynku, a to tak specjalnie życzę tego odpoczynku tym wszystkim, którzy dzisiaj będą się musieli tam starać bardzo mocno nad tymi arkuszami, czyli i ósmoklasiści, no i maturzyści, bo oni cały czas jeszcze walczą. Forgive me, friends. Smith and Tell.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.

0: Googlotki, czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego.
1: 66. urodzina obchodzi dziś lider YouTube Bono, czyli Paul Hewson. Urodził się 10 maja 1960 roku w Dublinie jako syn urzędnika pocztowego i krawcowej. Choć jego pasją w czasach szkolnych były szachy, jako nastolatek pracował na stacji benzynowej jako listonosz i sprzedając kalendarze, ostatecznie związał swoje życie z muzyką. Na scenie zadebiutował w 1976 roku wraz z zespołem Feedback, który 2 lata później zmienił nazwę na YouTube. Grupa już od 5 dekad jest jednym z najpopularniejszych i najbardziej cenionych zespołów rockowych na świecie. Koncertują nieprzerwanie od dziesiątek lat, a jednym z elementów, który kojarzy się z ich występami, są okulary Bono. Wokalista już od dawna nie rozstaje się ze szkłami, choć wydawać by się mogło, że to taki element wizerunku scenicznego, to powód jest zupełnie inny. Bono od 30 lat zmaga się z bardzo poważną chorobą oczu, jaskrą. Wokalista ma na swoim koncie mnóstwo przebojów i nagród za swoją działalność nie tylko muzyczną. Zdobył 22 nagrody Grammy, ma też na koncie Złoty Glob, był nominowany do Oscara i Pokojowej Nagrody Nobla.
0: Googlotki, czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego.

0: Reklama.
1: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
0: Reklama.

0: niestety, my skoro mamy weekend, to znowu okazuje się, że na drogach pojawili się pijani kierowcy, też to nie tylko w weekend, ale na szczęście nasi policjanci czuwają.
1: No niestety, trzeba sobie to jasno powiedzieć, ci pijani kierowcy nie znikają niezależnie od okoliczności.
0: To czy taka to jest, plaga nasza.
1: Czy to jest tydzień, weekend, czy to jest ciepło, zimno, no tak. Kolejni trzej pijani kierujący, rekordzista, niechlubny rekordzista, prawie 3 promila alkoholu w organizmie, no w takim stanie prowadzić samochód.
0: No właśnie, w takim stanie prowadził samochód, a o innych jeszcze takich zatrzymanych kierowcach będziemy mówić w wiadomościach o 12.30.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. 1, 2.

0: 12.30, wiadomości z naszej najbliższej okolicy i Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: W tym serwisie powiemy o kaliskich spotkaniach teatralnych, kilka słów o wczorajszej inauguracji oraz o tym, co czeka nas dziś, a także nietrzeźwi kierowcy zatrzymani przez ostrowskich mundurowych.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Narodowy Stary Teatr imienia Heleny Modrzejewskiej w Krakowie swoim spektaklem Sceny z życia małżeńskiego zainaugurował 66. Kaliskie spotkania teatralne. Bogata w środki wyrazu i świetna pod względem aktorskim sztuka pokazała, co może czekać nas w ciągu nadchodzącego tygodnia.
3: Ja się ogromnie cieszę, bo mam poczucie, że udało się w tym roku Kaliszowi zebrać rzeczywiście taki crème de la crème. To są najgłośniejsze spektakle aktorskie, które wydarzyły się w Polsce w minionym sezonie. Nie ułatwiamy sobie tym zadania, ale takie utrudnianie sobie zadania, kiedy ogląda się świetnych aktorów w świetnych spektaklach, no to jest rozkosz.
2: Powiedział Radio Centrum Łukasz Maciejewski, juror i krytyk teatralny. Kaliskie spotkania teatralne to jedyny w Polsce festiwal sztuki aktorskiej, podczas którego jury ocenia nie całokształt spektaklu, a grę każdego z aktorów. Dla artystów jednak to nie tylko sprawdzenie się i pokazanie swojego kunsztu, ale przede wszystkim możliwość spotkania z niezwykłą festiwalową publicznością.
4: Dla nas ten festiwal jest ważny. Przyjeżdżamy tutaj od lat i on też się dla nas wiąże ze wspomnieniami i zawsze jesteśmy tutaj cudownie przyjmowani, publiczność zawsze na nas czeka. Czujemy to zaproszenie, czujemy tą nieustanną otwartość, wielką serdeczność ze strony publiczności i wtedy się przestaje myśleć, że to jest festiwal sztuki aktorskiej w takim sensie festiwalowym, a bardziej się czuje, że to jest świetne spotkanie z publicznością.
2: Powiedziała Radio Centrum Ewa Kaim, aktorka Narodowego Starego Teatru w Krakowie, a przed publicznością kolejnych 16 spektakli przygotowanych przez teatry z całej Polski.
5: Zasada Hitchcocka, najpierw trzęsienie ziemi, a potem napięcie rośnie, chyba wciąż obowiązuje, więc tak się staramy. Liczba wrażeń będzie z każdym dniem rosła i rosła. Generalnie mam nadzieję, że udało nam się zaprosić naprawdę fantastyczne przedstawienia, więc mam nadzieję, że wrażenia każdego dnia będą bardzo bogate.
2: Powiedział Radio Centrum Bartosz Zaczykiewicz, dyrektor Teatru imienia Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu, a dziś aż 3 spektakle. Aleksander 2.0 Stowarzyszenia Wątki Sztuki imienia Stanisława Jerzego Łapińskich oraz Teatru Powszechnego w Warszawie imienia Zygmunta Hibnera, Mój Syn Chodzi Tylko Trochę Wolniej Teatru Ateneum imienia Stefana Jaracza w Warszawie oraz Śmierć i Dziewczyna Teatru imienia Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu. Partnerem medialnym kaliskich spotkań teatralnych jest Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: 3 nietrzeźwych kierowców wyeliminowali z ruchu ostrowscy policjanci. Niechlubnym rekordzistą okazał się 52-latek, który prowadził auto, mając blisko 3 promile alkoholu w organizmie. Funkcjonariusze podkreślają, że pijani kierowcy wciąż stanowią śmiertelne zagrożenie na drogach.
6: Do pierwszego zatrzymania doszło 7 maja w Gorzycach Wielkich. Policjanci prewencji zatrzymali kierowcę Renault po zgłoszeniu od świadka, który podejrzewał, że mężczyzna może być pijany. Patrol szybko pojawił się na miejscu i potwierdził przypuszczenia. Badanie wykazało niemal 3 promile alkoholu. Tego samego dnia po godzinie 19 w Radziwiłłowie interweniowali policjanci po zdarzeniu z udziałem motocyklisty. Kierujący stracił panowanie nad pojazdem i przewrócił się. Jak się okazało, miał 1,8 promila alkoholu. Kolejny nietrzeźwy kierowca wpadł 8 maja nad ranem w Ostrowie Wielkopolskim. Patrol drogówki zatrzymał 61-letniego mieszkańca miasta, który prowadził dacię, mając 0,8 promila alkoholu w organizmie. Wszyscy zatrzymani odpowiedzą teraz przed sądem. Policja po raz kolejny apeluje o rozsądek i przypomina, nawet niewielka ilość alkoholu obniża refleks i zdolność oceny sytuacji na drodze. Jeśli pijesz, nie wsiadaj za kierownicę. Dla Radia Centrum, Mateusz Kurzej.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 25 minut zostało do 13:00.

0: Reklama.
1: Nie wiem, którą założyć. Białą? Ładna. A ta? Za kolorowa. A może ze stójką albo w tym fasonie? Którą koszulę mam ubrać?
2: Feniks, skarbie, Feniks. Nieważne, którą i jaką, w Feniksie wyglądasz znakomicie.
3: Producent koszul męskich Feniks poleca wszelkiego rodzaju koszule od wizytowych po dzienne. Zapraszamy do sklepu firmowego Kalisz, ulica Towarowa 1B oraz do sklepów patronackich na terenie całego kraju.
1: Feniks to styl i elegancja.
4: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
5: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
4: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
5: A w środku?
4: Ogromny bagażnik, 604 litry.
5: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
4: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
6: Kia. Movement that inspires.
0: Reklama.
7: Radio Centrum, żeby było słychać.

0: Piękny film pojawi się w najbliższym poniedziałkowym klubie filmowym w Kinie Centrum. Dmuchawcy w reżyserii Mamo Cosetto to unikalny, eksperymentalny film wizualny, który ukazuje postapokaliptyczny świat z perspektywy nasion. No bo właśnie głównymi bohaterami są cztery małe nasiona tytułowego dmuchawca, czyli mniszka lekarskiego. Te nasiona zostają oddzielone od rośliny matki po katastrofie nuklearnej, a ich tułaczka przedstawiona jest jako taki naprawdę piękny, wizualny poemat. Ten film nie jest tradycyjną animacją, łączy autorską animację z mikrofotografią natury. Ta produkcja zdobyła uznanie na międzynarodowych festiwalach, w tym prestiżową nagrodę Fipresci w Cannes oraz wyróżnienie jury w Annecy. A już jutro Dmuchawcy o godzinie 19 w Kinie Centrum w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.
1: Warto się wybrać.

0: Radiocentrum. Fakty warte uwagi.
1: Statek Hondius przybył już na Teneryfę, a na tym wycieczkowcu potwierdzono zakażenie groźnym hantawirusem. Szczegóły w wiadomościach o 13:00.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem programu jest firma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło kalisza.
2: Pogoda na dziś.
3: Na cały czas jest z nami wyższy wierzch serii z nad północno-zachodniej Rosji. Od zachodu napływa zdecydowanie cieplejsze powietrze z południa Europy, dokładnie z nad południowej Hiszpanii. Niedługo powinniśmy zobaczyć na termometrach bardzo przyjemne wartości. Dzisiaj do 21 stopni w regionie. Wiatr słabiej umiarkowany z kierunków południowych. Mnóstwo słońca, spada ciśnienie, teraz 1003 hektopaskale na barometrach. Biometr korzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem programu jest firma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło kalisza.
4: Właśnie minęła
3: 13.
4: Radio
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Jarosław Kaczyński mówi o grupach w Polsce, które przygotowywały zamach smoleński. Zaczęła się akcja ewakuacji statku wycieczkowego na Teneryfie. Iga Świątek zagra o 1/8 turnieju tenisowego w Rzymie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jarosław Kaczyński powtórzył dziś, że 16 lat temu doszło do zamachu w Smoleńsku na prezydenta Polski. Znaczna część naszego społeczeństwa nie chce przyjmować do wiadomości prawdy, mówił publicznie podczas miesięcznicy śmierci Lecha Kaczyńskiego. To twarda, nieprzyjemna prawda o zamachu, którego dopuścił się Władimir Putin i jego współpracownicy, także ci, którzy są w Polsce, mówi Jarosław Kaczyński. Statek Hondius przybył już na Teneryfę. Pasażerowie zostaną odesłani samolotami do swoich krajów. Na wycieczkowcu potwierdzono zakażenie groźnym hantawirusem. 3 osoby zmarły. Potwierdzono 8 zakażeń. Mieszkańców Teneryfy uspokaja szef Światowej Organizacji Zdrowia, Tedros Ghebreyesus.
6: Ta choroba to nie COVID i wielokrotnie powtarzaliśmy to jako WHO. Oczywiście jest jeszcze jedna kwestia, na którą chcę zwrócić uwagę w moim przesłaniu do mieszkańców Teneryfy. Ryzyko dla ludności i dla lokalnej społeczności jest niskie.
5: Statek po opuszczeniu go przez pasażerów z 30 zdrowymi członkami załogi na pokładzie, w tym kapitanem, Polakiem Janem Dobrogowskim, popłynie do Holandii i zostanie tam poddany dezynfekcji. Z kolei statek towarowy został trafiony niezidentyfikowanym pociskiem niedaleko Kataru. Uderzenie pociskiem wywołało niewielki pożar, który został ugaszony. Kapitan statku nie poinformował o ofiarach ani możliwym wpływie na środowisko. Irańska Gwardia Rewolucyjna ostatnio zagroziła atakiem na wrogie, jak to ujęła, statki w tym regionie. Iga Świątek zagra dziś w Rzymie z Włoszką Elisabetą Cocciaretto. Stawką spotkania awans do 1/8 finału. Do optymalnej formy jeszcze mi trochę brakuje, ale jestem na właściwej drodze, mówi przed dzisiejszym meczem Polka. Czuję na treningach, że robię postęp. Oczywiście nie zawsze potrafię to pokazać w trakcie meczu, ale krok po kroku to proces. Mecz Igi Świątek wieczorem, ale nie wcześniej niż o 19:00.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 3 minuty po 13:00.

0: Reklama.
1: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
2: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: W sobotę 16 maja Noc Muzeów. Od 18 do północy zapraszamy całkowicie bezpłatnie do Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej przy Kościuszki na fascynujące zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem oraz wystawę Kulisiewicz Akty do Dworku Marii Dąbrowskiej w Rusowie na sentymentalną podróż do dawnego świata zabawek i bajek. Do rezerwatu archeologicznego na Zawodziu, gdzie w klimacie średniowiecza rekonstrukcje i archeologia eksperymentalna. Więcej na muzeumwkaliszu.pl.
0: Reklama. Radio Centrum.

0: 18 minut po godzinie 13 w niedzielę 3 maja Krzysztof Kapusta wyszedł z domu i do chwili obecnej nie nawiązał kontaktu z rodziną. Wydział Kryminalny Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim prowadzi poszukiwanie opiekuńcze. Ktokolwiek wie, gdzie może przebywać Krzysztof Kapusta lub posiada informacje, które mogą pomóc w jego odnalezieniu, proszony jest o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Ostrowie Wielkopolskim lub najbliższą jednostką policji.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: z używaną odzież na kilogramy.
1: Nie do wiary.
2: Odzież używana na kilogramy?
0: Tak, modna odzież używana na wagę. Światowe marki. I to wszystko w super cenie.
2: Trzeba się tam wybrać.
3: Tak, to nowość. Oferujemy modną odzież na wagę oraz buty, torby, torebki, zabawki, gadżety i inne rzeczy. Tip Top, Ostrów Wielkopolski, Głogowska 14, pierwsze piętro.
4: Tysiące roślin w jednym miejscu. Unikalne odmiany, gorące nowości i wyjątkowe promocje. Prosto od pszczółkarzy polskich i z całej Europy. Nie przegap największego wydarzenia ogrodowego w Wielkopolsce. Ostrów 3MK Arena Ostrów, 16 i 17 maja. Do zobaczenia. Reklama.
5: Już za kilka minut wiadomości. No cóż, to nie będzie dobra wiadomość dla kibiców.
6: Zwłaszcza piłki nożnej w Kaliszu, okolicach, w powiecie kaliskim. No KKS Kalisz walczy o utrzymanie w drugiej lidze, no ale ten ostatni wynik raczej im nie pomoże. Przegrana 2-3, mimo prowadzenia 2 bramkami, no nie udało się.
5: No, bywa i tak. Nie tylko o sporcie w wiadomościach o 13.30.
7: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: 13.30, przed nami wiadomości z naszej najbliższej okolicy. Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Ciało mężczyzny wyłowiono dzisiaj rano z Prosny. Kaliskie Starostwo Powiatowe stawia na ogrody wertykalne, a w sporcie bolesna porażka kaliskich piłkarzy.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Tragiczne odkrycie przy Kaliskim Teatrze. Dzisiaj rano służby zostały poinformowane o ciele unoszącym się na rzece.
3: Około godziny w pół do szóstej rano Kaliska Straż Pożarna otrzymała zgłoszenie o tym, że nieopodal placu Bogusławskiego w rzece Prośnie znajduje się człowiek. Na miejsce dyżurny straży skierował 3 zastępy Państwowej Straży Pożarnej, które po dojeździe przystąpiły do podjęcia osoby z wody. Niestety, po wydobyciu osoby na brzeg ze względu na stan ciała odstąpiono od udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy.
2: Powiedział Radio Centrum aspirant Jakub Pietrzak, rzecznik prasowy Kaliskiej Straży Pożarnej. Na miejscu pracowała również policja.
4: W niedzielę nad ranem oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu został powiadomiony o odnalezieniu w rzece zwłok 52-letniego mężczyzny. Ciało mężczyzny decyzją prokuratora zostało zabezpieczone do sekcji. Wstępnie nie stwierdzono obrażeń wskazujących na udział osób trzecich. Na chwilę obecną policjanci gromadzą materiał dowodowy w tej sprawie po to, aby wyjaśnić okoliczności i przyczynę śmierci mężczyzny.
2: Przekazała Radio Centrum podkomisarz Anna Jaworska-Wojnicz, oficer prasowa Kaliskiej Policji. W związku ze sprawą do wyjaśnienia został zatrzymanych 2 mężczyzn, którzy po wytrzeźwieniu zostaną przesłuchani.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: W budynku starostwa powiatowego w Kaliszu wyrosną ogrody. Będą to mobilne ogrody wertykalne, sadzone na ścianach pionowo dzięki specjalnym konstrukcjom. Jak informuje starostwo powiatowe w Kaliszu, urząd ma być miejscem jeszcze bardziej przyjaznym dla mieszkańców. To rozwiązanie nie tylko estetyczne, ale także m.in. poprawiające jakość powietrza i wpływające pozytywnie na zdrowie oraz samopoczucie. Na stworzenie zielonych przestrzeni samorząd otrzymał 28 tysięcy złotych dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Całkowita wartość projektu to około 48 tysięcy złotych. Kolejna wyjazdowa porażka KKS-u Kalisz. Choć Kaliszanie prowadzili już 2-0 z rezerwami Śląska Wrocław, to ostatecznie przegrali 2-3 i nie przywieźli żadnych punktów. Porażka na Śląsku sprawiła, że szanse na utrzymanie się KKS-u w gronie drugoligowców mocno zmalały.
5: Sobotni mecz 31. kolejki Betlig drugiej ligi od pierwszych minut był zacięty, ale to Kaliszanie otworzyli wynik w 25. minucie. Wtedy to Toki Hirosawa zagrał piłkę w pole karne, dopadł do niej Jakub Paszkowski i pewnie wykończył akcję. Do przerwy goście utrzymali korzystny wynik. Również druga połowa rozpoczęła się po myśli piłkarzy KKS-u, bowiem w 53. minucie podwyższyli prowadzenie. Po kolejnej kontrze precyzyjnym strzałem z okolic 11 metra popisał się Karol Danielak. Gdy wydawało się, że podopieczni Artura Derbina mają mecz pod kontrolą, to sytuacja się zmieniła o 360 stopni. W ciągu 3 minut KKS Kalisz stracił 2 bramki i kapitana drużyny. W 65. minucie Bartosz Kieliba ostro faulował jednego z rywali, za co otrzymał czerwoną kartkę. Po tej sytuacji wrocławianie mieli rzut wolny, z którego Wiktor Kamiński zdobył kontaktową bramkę. Zaledwie 2 minuty później celnym strzałem z dystansu do wyrównania doprowadził Łukasz Gerstenstein. Po tym fragmencie kaliszanie nie potrafili już nawiązać wyrównanej walki, a gospodarze decydujący cios zadali w 82. minucie. Gola na wagę zwycięstwa dla Śląska zdobył celnym uderzeniem głową Hubert Muszyński. Tymczasem KKS kończył mecz w podwójnym osłabieniu, bowiem w doliczonym czasie czerwoną kartkę za nieprzepisowe zatrzymanie rywala ujrzał Mateusz Wypych. Po tej porażce sytuacja KKS-u w kontekście utrzymania się w drugiej lidze jeszcze bardziej się skomplikowała. Do końca sezonu Kaliszanom pozostały 3 mecze. Szanse na bezpośrednie utrzymanie spadły praktycznie do zera, a żeby zagrać w barażach, Kaliszanie muszą zapunktować w ostatnich kolejkach i liczyć na korzystne rezultaty w meczach rywali z dołu tabeli. Paweł Figiel, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 26 minut 14.

reklama. Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek. Reklama.

No to sprawdźmy, co tam u naszych kochanych naukowców. Badania pokazują, że osoby bardziej ciekawe świata częściej sięgają po książki, bo ich głowa domaga się nowych historii, nowych faktów, pomysłów. No i trudno się dziwić. Książki wciąż pozostają jednym z najlepszych treningów dla pamięci, uwagi i wyobraźni, szczególnie dzisiaj w świecie krótkich filmów i informacji przewijanych w kilka sekund. A to dobra okazja, żeby przypomnieć, że trwa właśnie tydzień bibliotek. Bardzo dużo fajnych rzeczy się dzieje. Na to święto wszystkich, którzy kochają czytać, odkrywać i zadawać pytania. A w kalendarzu mamy dziś także Dzień Pracownika Gospodarki Komunalnej, czyli wszystkich tych osób, które codziennie dbają, żeby nasze miasta i miejscowości były czyste i zadbane. Obchodzimy również Międzynarodowy Dzień Drzewa Arganowego, dzięki któremu mamy cenny olejek, a w kalendarzu także z przymrużeniem oka Dzień Zeus. No i tutaj raczej uważajcie ze składaniem życzeń. Radio Centrum 106.4 FM.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Chwila oddechu dla maturzystów, a już powoli szykują się do swojego sprawdzianu ósmoklasiści. Ich egzamin odbędzie się od poniedziałku do środy. Ale na razie i jedni, i drudzy jeszcze mają trochę odpoczynku, bo dzisiaj niedziela. Ja pięknie wam już dziękuję za wspólnie spędzony czas. Marzanna Farysiak, do usłyszenia, pa, pa.
0: Reklama.
2: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
3: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
2: Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okulna 1. Zapraszamy.
4: Koncert z okazji Dnia Matki. Szlagierowa gala z humorem już 23 maja w Krotoszynie. Kino Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Duża dawka najlepszych szlagierów i dobrego humoru. Bilety w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Nie może was tam zabraknąć.
5: Potrzebujesz roślin do ogrodu lub na balkon? Z pomocą przychodzi szkółka drzew i krzewów ozdobnych Olea. W naszej ofercie znajdziesz trawy ozdobne, hortensje, rośliny balkonowe i wiele innych roślin. Szkółka drzew i krzewów Olea. Kalisz, ulica Świętego Michała 114. Czynne od poniedziałku do piątku od 8.30 do 17.00. W soboty od 9.00 do 13.00. www.oleaszkółka.pl.
0: Reklama.
6: Radio Centrum, żeby było słychać.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem programu jest firma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło kalisza.
2: Pogoda na dziś.
3: Ale nam się zrobiło przyjemnie, gorąco nawet momentami, choć w cieniu delikatnie chłodniej, czyli dla niektórych to taka wiosna w sam raz, bo dziś maksymalnie w południowej Wielkopolsce zobaczymy w okolicach 20-21 stopni. No jak się termometr słońcu nagrzeje, to pewnie nieco wyżej. Wiatr teraz z południowego wschodu wieje słabo, 13 km na godzinę, a na barometrach mamy 1012 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem programu jest firma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło kalisza.
4: Właśnie minęła
3: 14.
4: Radio
5: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Zbigniew Ziobro najprawdopodobniej jest w Stanach Zjednoczonych, opuścił Węgry. Maturzyści mają chwilę przerwy, za nami pierwszy tydzień matur, a na jutrzejszy egzamin szykują się już ósmoklasiści. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zbigniew Ziobro najprawdopodobniej jest w Stanach Zjednoczonych. Politycy koalicji rządzącej nazywają go tchórzem, a koledzy z PiSu bronią byłego ministra sprawiedliwości. Ziobro ukrywał się przed polską prokuraturą na Węgrzech, ale od wczoraj w Budapeszcie rządzi Peter Modzior, który w odróżnieniu od Viktora Orbana już jakiś czas temu zadeklarował, że nie będzie chronić polityka PiSu. Mówią europosłanka lewicy Joanna Scheuring-Wielgus, a z drugiej strony Jarosław Sellin z PiSu.
7: Miękiszon, fujara i tchórz. To są cytaty ze Zbigniewa Ziobry, serwował nam z mównicy sejmowej i dokładnie tak się zachował.
8: Nie mają szansy w obecnej sytuacji takiego podporządkowania wymiaru sprawiedliwości rządowi na sprawiedliwe potraktowanie przez wymiar sprawiedliwości w Polsce.
6: Z Polski wyjechał też zastępca Ziobry, Marcin Romanowski. Obaj w Polsce mieliby odpowiadać za nadużycia finansowe w Funduszu Sprawiedliwości. Za nami pierwszy tydzień matur. Jutro maturzyści zdają egzamin z rozszerzonej matematyki. Niektórzy są jeszcze pod wrażeniem piątkowych egzaminów z rozszerzonej biologii i filozofii.
9: Jestem dobrze nastawiony. Podsumowałabyś ją raczej, że była łatwa?
10: Nie, tak bym nie podsumowała jej na pewno i pewnie się będę musiała zapisać w przyszłym roku jeszcze raz.
9: Łatwiejsza niż próbna, ale mi się wydaje, że trochę trudniejsza niż w zeszłym roku.
11: Okej, okay, i w jaki wynik mierzymy?
9: Mam nadzieję, że około 70%.
6: Ze zdającymi w 9 liceum w Poznaniu rozmawiał Adam Kaźmierczak. Maraton potrwa do końca maja, a jutro swoje egzaminy zaczynają też ósmoklasiści. Tymczasem prokuratura bada sprawę publikowania zdjęć arkuszy maturalnych w internecie. W czasie egzaminów z polskiego, matematyki i języka obcego na bieżąco pojawiały się zdjęcia pytań. Obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia telefonów na egzamin, ale niektórzy maturzyści go łamali. Wiele osób zostało przyłapanych. Dla nich tegoroczne matury już się skończyły. Będą mogli zdawać najwcześniej za rok. Mistrzowie NBA Oklahoma City Thunder są o krok od awansu do finału konferencji zachodniej. Wygrali w nocy z Los Angeles Lakers trzeci mecz i brakuje im już tylko jednego zwycięstwa. W podobnej sytuacji na wschodzie jest New York Knicks Jeremiego Sochana. Też prowadzą 3-0 z Filadelfią. Dzisiaj mogą zapewnić sobie finał konferencji.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Dzień dobry, dzień dobry. Karolina Romka z tej strony mikrofonu. Niedziela, 9 maja w kalendarzu. Jak pięknie, jak słonecznie. Mam nadzieję, że macie możliwość, żeby skorzystać z tej pogody. A jeżeli chodzi o to, co ma do zaoferowania park, no to ta zieleń taka soczysta i te wszystkie odgłosy natury, to sprawia, że można naprawdę się mocno zrelaksować. Mam nadzieję, że macie ku temu okazję. Warto chociaż takie pół godziny, no nie, to mało. Chociaż godzinkę sobie właśnie tak wykombinować, zorganizować tak czas, żeby rzeczywiście spróbować trochę odpocząć. Trzymam kciuki, żeby się udało. Coś tam ma się nam psuć w pogodzie, ale na razie absolutnie tego nie przewidujemy. Zostańmy przy tym, że jest naprawdę przyjemnie. Korzystajcie z tego dnia, bo zachód słońca dzisiaj o 20.16, więc dzień coraz dłuższy. Z pozdrowieniami tak na dzień dobry dla każdej załzy. No dzisiaj takie nietypowe święto w kalendarzu, no ale mam nadzieję, że mocno załzowate dzisiaj z okazji swojego święta nie będziecie.
5: I mamy weekend. I gra muzyka.
3: 3,5 minuty po 14.00.

0: reklama.
1: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
2: Melatonina lekam. Teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
3: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu wzmacniacz zapachu Endless Scent 11,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 13,49 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action niskie ceny, duży uśmiech.
0: Reklama.
4: Pamiętajcie, że jeszcze się dzieje na Winiarach, jeszcze tam ćwiczą, jeszcze trwa Formoza Challenge, czyli jeszcze dzisiaj do godziny 16 są utrudnione, no i autobusy także komunikacji miejskiej linii 1 i 11 kursują skróconymi trasami, więc tutaj też będą inaczej wyglądały te trasy. Leśna 1, 2, Leśna Winiary Pętla 2. Zerknijcie także na naszą stronę internetową, gdzie szczegóły.
0: www.rc.fm

To oczywiście Bryan Adams, The Best of Me. No właśnie, najlepsi z najlepszych dzisiaj, którzy świętują. Dzisiaj ich święto i do nieurodzinowa imieniny. Ja to oczywiście przypominam, żebyście też pamiętali o tym, żeby złożyć im życzenia. To zawsze miło. Może zabrać ich na spacer, na jakieś dobre lody, albo mrożoną kawę, albo po prostu pobyć. Pamiętajcie, że najlepszym prezentem jest wasz czas, nic więcej. A imieniny dzisiaj ma Antoni, Beatrycze, Felix, Jan, Samuel i Sylwester. No proszę, Sylwester w maju. To też jest bardzo dobry powód, żeby poświętować. Co ja dla was mam? Mam dla was Roxy i Fausta na szeroką wodę. Już teraz 18 minut po godzinie 14.

0: Zbliża się godzina 14.30, czas na kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski. Te przedstawi Dawid Nawrocki.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: W tym serwisie powiemy o kaliskich spotkaniach teatralnych, kilka słów o wczorajszej inauguracji oraz o tym, co czeka nas dziś, a także tydzień bibliotek w Nowych Skalmierzycach.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Narodowy Stary Teatr imienia Heleny Modrzejewskiej w Krakowie swoim spektaklem Sceny z życia małżeńskiego zainaugurował 66. Kaliskie spotkania teatralne. Bogata w środki wyrazu i świetna pod względem aktorskim sztuka pokazała, co może czekać nas w ciągu nadchodzącego tygodnia.
3: Ja się ogromnie cieszę, bo mam poczucie, że udało się w tym roku Kaliszowi zebrać rzeczywiście taki crème de la crème. To są najgłośniejsze spektakle aktorskie, które wydarzyły się w Polsce w minionym sezonie. Nie ułatwiamy sobie tym zadania, ale takie utrudnianie sobie zadania, kiedy ogląda się świetnych aktorów w świetnych spektaklach, no to jest rozkosz.
2: Powiedział Radio Centrum Łukasz Maciejewski, juror i krytyk teatralny. Kaliskie spotkania teatralne to jedyny w Polsce festiwal sztuki aktorskiej, podczas którego jury ocenia nie całokształt spektaklu, a grę każdego z aktorów. Dla artystów jednak to nie tylko sprawdzenie się i pokazanie swojego kunsztu, ale przede wszystkim możliwość spotkania z niezwykłą festiwalową publicznością.
4: Dla nas ten festiwal jest ważny. Przyjeżdżamy tutaj od lat i on też się dla nas wiąże ze wspomnieniami. I zawsze jesteśmy tutaj cudownie przyjmowani. Publiczność zawsze na nas czeka. Czujemy to zaproszenie, czujemy tą nieustanną otwartość, wielką serdeczność ze strony publiczności. I wtedy się przestaje myśleć, że to jest festiwal sztuki aktorskiej w takim sensie festiwalowym, a bardziej się czuje, że to jest świetne spotkanie z publicznością.
2: Powiedziała Radio Centrum Ewa Kaim, aktorka Narodowego Starego Teatru w Krakowie, a przed publicznością kolejnych 16 spektakli przygotowanych przez teatry z całej Polski.
5: Zasada Hitchcocka, najpierw trzęsienie ziemi, a potem napięcie rośnie, chyba wciąż obowiązuje, więc tak się staramy. Liczba wrażeń będzie z każdym dniem rosła i rosła. Generalnie mam nadzieję, że udało nam się zaprosić naprawdę fantastyczne przedstawienia, więc mam nadzieję, że wrażenia każdego dnia będą bardzo bogate.
2: Powiedział Radio Centrum Bartosz Zaczykiewicz, dyrektor Teatru imienia Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu. A dziś aż 3 spektakle. Aleksander 2.0 Stowarzyszenia Wątki Sztuki imienia Stanisława i Jerzego Łapińskich oraz Teatru Powszechnego w Warszawie imienia Zygmunta Hibnera, Mój Syn Chodzi, tylko trochę wolniej, Teatru Ateneum imienia Stefana Jaracza w Warszawie oraz Śmierć i Dziewczyna Teatru imienia Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu. Partnerem medialnym kaliskich spotkań teatralnych jest Radio Centrum.
1: Warto się wybrać.
2: Biblioteka Publiczna w Nowych Skalmierzycach zaprasza mieszkańców do wspólnego świętowania Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek pod hasłem Biblioteka otwierasz, odkrywasz.
6: Poniedziałek o godzinie 17:00 zapraszamy na występ grupy teatralnej Maski z Centrum Kultury oraz Kamishibai, japońską sztukę czytania bajek dla najmłodszych z naszą bibliotekarką Agnieszką. We wtorek o godzinie 17:00 widzowie zobaczą spektakl Alojzy Inteligentny i Sekret z Wyspy Wyobraźni w wykonaniu Teatru Maska z Krakowa. W środę o godzinie 17:15 zaplanowano seans filmowy dla dzieci. W czwartek od godziny 16:30 odbędzie się spotkanie autorskie z Aleksandrą Struską-Musiał, autorką popularnej serii dla dzieci Stefcia.
2: Powiedziała Radio Centrum Małgorzata Jarosik, dyrektor Centrum Kultury oraz Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. Tydzień zakończą w piątek o 16:30 warsztaty familijne ze strefą odkrywania wyobraźni i aktywności słowa pod tytułem Biblioteka w powiększeniu. Wszystkie wydarzenia są bezpłatne i odbędą się w Centrum Aktywności Społecznej Kolejarz, gdzie mieści się główna siedziba Nowoskalmierzyckiej Biblioteki.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
2: Szykuj się na Ale.

Zerkam do mojego kalendarza, sprawdzam, cóż tam dzisiaj za święta, oprócz tego dnia Zołzy, tak przy niedzieli. Jeszcze mamy Dzień Pracownika Gospodarki Komunalnej. Bardzo ważne, bardzo dziękujemy za waszą pracę i jeszcze Międzynarodowy Dzień Drzewa Arganowego. Argan. Oj, olej na przykład do ciała, do twarzy. Cudny. No i cały czas trwa Tydzień Bibliotek z pozdrowieniami dla wszystkich bibliotekarzy i tych, którzy w bibliotekach uwielbiają spędzać czas i czytają. Jak dobrze, że w Kaliszu mamy tyle fajnych bibliotek i bibliotekarzy. W Ostrowie zresztą też, więc może w poniedziałek tak wpadnijcie jeszcze z życzeniami.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: 5,5 minuty do godziny 15, czyli za kilka chwil kolejne wiadomości z kraju i ze świata. No jest szansa, że będzie nieco taniej na stacjach paliw. O ile? Sprawdzimy to za moment. Jeżeli chodzi o zamki, jakby komuś się coś marzyło, to bardzo proszę, Hiszpania ponoć ma ich 10 tysięcy i nie wie, co z nimi robić. Do tego dorzucimy jeszcze przypomnienie o tym, co dzieje się w ramach Tygodnia Bibliotek w całej Polsce. Szczegóły w wiadomościach, które na antenie Radia Centrum już o godzinie 15. Radio Centrum 106.4 FM.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem programu jest firma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło kalisza.
2: Pogoda na dziś.
3: Bardzo przyjemnie, bardzo słonecznie i 20 stopni tyle na moim radiowym termometrze. Do tego wiatr, który z południowego wschodu wieje słabo, więc nie sprawia, że temperatura odczuwalna jest niższa. Teraz 13 km na godzinę. Na barometrach mamy 1011 hektopaskali. Ciśnienie bardzo wolno, ale w dół biometr jest obojętny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem programu jest firma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło kalisza.
4: Właśnie minęła
3: 15.
4: Radio
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Paliwa w przyszłym tygodniu mogą być tańsze nawet o 30 groszy. W Łodzi ruszają konsultacje społeczne o nocnej prohibicji w całym mieście. Trwa tydzień bibliotek. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jest szansa na obniżki cen paliw. W nadchodzącym tygodniu mogą dotyczyć wszystkich rodzajów, także gazu. 95 i diesel mogą być tańsze nawet o 30 groszy, a gaz o 10, mówi analityczka rynku paliw z biura Reflex Urszula Cieślak.
6: To będzie oznaczało, że benzyna Euro Super 95 powinna spadać w okolice 6,15-6,17 groszy za litr. Olej napędowy do poziomu poniżej 7 zł. Możliwe poziomy to około 6,96-6,95 za litr.
5: A dzisiaj maksymalna cena paliw to 6,35 za benzynę i 7,03 za olej. W Łodzi ruszyły konsultacje społeczne w sprawie rozszerzenia nocnej prohibicji na całe miasto. Ograniczenie od ponad pół roku obowiązuje na kilku osiedlach w centrum, mówi Tomasz Korowczuk z magistratu.
7: Jako miasto chcemy zebrać opinię mieszkańców, zanim zapadną jakiekolwiek wiążące decyzje w tej sprawie.
5: Dane Straży Miejskiej pokazują, że ograniczenie działa.
8: To jest spadek mniej więcej z poziomu około 450 do 187 interwencji, więc ponad połowę. To mówimy o skali miesięcznej.
5: Mówi przewodniczący Rady Miejskiej Bartosz Domaszewicz z Koalicji Obywatelskiej. Ewentualną uchwałę w tej sprawie można podjąć po wakacjach. Hiszpania nie wie, co zrobić ze swoimi zamkami. Ma ich 10 tysięcy. Remonty są drogie, a bez nich zabytki mogą się zawalić, alarmuje hiszpański dziennik El País. Niektóre historyczne budowle zostały zajęte przez squattersów, dodaje gazeta. Debata na temat stanu zamków rozgorzała po tym, jak w marcu na oczach turystów zawaliła się wieża średniowiecznego zamku w Escalonie w środkowej Hiszpanii. Odłamki uszkodziły kilka zaparkowanych w pobliżu samochodów. Spotkania z autorami, warsztaty i rozmowy. Takie atrakcje w bibliotekach w całej Polsce. Jeszcze do piątku potrwa tydzień bibliotek, mówi Monika Pacek, kierowniczka Biblioteki Miejskiej w Mrągowie.
9: Obchodzimy już cyklicznie w dniach 8-15 maja właśnie święto wszystkich bibliotek w kraju. Jego celem jest popularyzacja czytelnictwa, podkreślenie roli bibliotek w edukacji, w kulturze.
5: Tegoroczne hasło akcji to biblioteka. Otwierasz, odkrywasz.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: A w takiej bibliotece, oj, to można wiele ciekawych rzeczy odkryć. To już teraz wam podpowiem, że w Ostrzeszowie będzie w bibliotece spotkanie imienia Stanisława Czerniaka, w tej właśnie będzie się działo. Tutaj spotkanie z Mariuszem Kędzierskim, artystą, mówcą motywacyjnym, autorem książki Marzenia tworzą zmiany. To spotkanie 11 maja dokładnie, czyli już jutro o godzinie 17. Wpadajcie do biblioteki, jeżeli macie ochotę na takie niezwykłe spotkanie. Zresztą w wielu bibliotekach w naszym regionie nadal się dzieje. 3 minuty po 15.

0: Where did you come from, Karnadziu?
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
1: Reklama.

0: Warto się wybrać.
1: Przed nami noc muzeów. Po raz kolejny będzie się sporo działo, a to dokładnie 16 maja, więc jeszcze tylko 6 dni zostało. Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej zaprasza do swoich placówek w nietypowych godzinach z okazji właśnie Międzynarodowego Dnia Muzealnika. I tak przy ulicy Kościuszki w Machu Głównym, w Dworku Marii Dąbrowskiej w Rusowie oraz w rezerwacie archeologicznym w Kaliszu Zawodziu otwarte będą dla zwiedzających od 18 do 24, czyli do północy, wszelkie atrakcje. Wstęp w tym czasie będzie także bezpłatny. A tam będzie zwiedzanie z przewodnikiem. Pamiętajcie, że bezpłatne wejściówki będą do odebrania. W kasie będą warsztaty edukacyjne dla dzieci, będą wernisaże. Będzie się trochę ciekawych rzeczy działo. W Rusowie z kolei także świat starych zabawek, pokaz bajek z retroprojektora. To dopiero jest zagwozdka, zwłaszcza dla tych najmłodszych, którzy przyzwyczajeni przecież do gapienia się w ekrana, a tu, no, będzie to zupełnie w nowej odsłonie, więc śmiało można tych najmłodszych milusińskich i nastoletnich pewnie też ze sobą zabrać. Noc muzeów także w Nowych Skalmierzycach, tutaj w Centrum Aktywności Społecznej Kolejarz, a tutaj także inauguracja Izby Pamięci Ziemi Skalmierzyckiej. Szczegóły znajdziecie także w naszej internetowej gazecie
0: www.rc.fm.
1: Szukajcie w kulturze i w dziale Warto się wybrać.

0: Minęła godzina 15.30, czas na kolejne wiadomości. Te przedstawi Dawid Nawrocki.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Ciało mężczyzny wyłowiono dzisiaj rano z Prosny. Kaliskie Starostwo Powiatowe stawia na ogrody wertykalne, a w sporcie udana sobota dla fanów ostrowskiego futbolu.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Tragiczne odkrycie przy Kaliskim Teatrze. Dzisiaj rano służby zostały poinformowane o ciele unoszącym się na rzece.
3: Około godziny 5:30 rano Kaliska Straż Pożarna otrzymała zgłoszenie o tym, że nieopodal placu Bogusławskiego w rzece Prośnie znajduje się człowiek. Na miejsce dyżurny straży skierował 3 zastępy Państwowej Straży Pożarnej, które po dojeździe przystąpiły do podjęcia osoby z wody. Niestety, po wydobyciu osoby na brzeg, ze względu na stan ciała, odstąpiono od udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy.
2: Powiedział Radio Centrum aspirant Jakub Pietrzak, rzecznik prasowy Kaliskiej Straży Pożarnej. Na miejscu pracowała również policja.
4: W niedzielę nad ranem oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu został powiadomiony o odnalezieniu w rzece zwłok 52-letniego mężczyzny. Ciało mężczyzny decyzją prokuratora zostało zabezpieczone do sekcji. Wstępnie nie stwierdzono obrażeń wskazujących na udział osób trzecich. Na chwilę obecną policjanci gromadzą materiał dowodowy w tej sprawie po to, aby wyjaśnić okoliczności i przyczynę śmierci mężczyzny.
2: Przekazała Radiu Centrum podkomisarz Anna Jaworska-Wojnicz, oficer prasowa kaliskiej policji. W związku ze sprawą do wyjaśnienia został zatrzymanych 2 mężczyzn, którzy po wytrzeźwieniu zostaną przesłuchani.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: W budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu wyrosną ogrody. Będą to mobilne ogrody wertykalne, sadzone na ścianach pionowo dzięki specjalnym konstrukcjom. Jak informuje Starostwo Powiatowe, urząd ma być miejscem jeszcze bardziej przyjaznym dla mieszkańców. To rozwiązanie nie tylko estetyczne, ale także między innymi poprawiające jakość powietrza i wpływające pozytywnie na zdrowie oraz samopoczucie. Na stworzenie zielonych przestrzeni samorząd otrzymał 28 tysięcy złotych dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Całkowita wartość projektu to około 48 tysięcy złotych. Rzadko zdarza się tak udana sobota dla drużyn piłkarskich z powiatu ostrowskiego. W jeden dzień wygrały 2 drużyny: Pogoni Nowe Skalmierzyce, Ostrowi 1909 Ostrów i Centry 1946 Ostrów. Były to w większości bardzo ważne wygrane nad wyżej notowanymi rywalami.
5: Pogoń Nowe Skalmierzyce długo czekała na wygraną na własnym boisku. W sobotę zespół Piotra Skokowskiego pokonał 2-0 Lipno Stęszew po golach Marcina Manikowskiego i Macieja Mikulskiego. Wygrana nad wyżej notowanym rywalem mogła być efektowniejsza, ale brakowało skuteczności. Pogoń z dorobkiem 32 punktów jest nadal 15 w tabeli Betclic trzeciej ligi w grupie drugiej. Przełamanie na boisku za Parowozownią zanotowała także Ostrowia 1909, która pokonała 4-1 Huragan Powiedziska. Kapitalne spotkanie zagrał Cezary Stańczyk, który popisał się nie tylko hat-trickiem, ale także asystował przy czwartej bramce Michała Derwicha. Ostrowia po tym zwycięstwie ma 28 punktów i zajmuje 14 miejsce w tabeli Arbut czwartej ligi. Na dobre w rundzie wiosennej przełamali się piłkarze Centry 1946 Ostrów w Redbox 5 lidze. W sobotę, choć przegrywali 0-1 na wyjeździe z Dobroczanką Pępowo, wygrali 2-1 i odnieśli trzecie z rzędu zwycięstwo. Z dorobkiem 33 punktów są na 9 miejscu w tabeli Redbox 5 ligi. Wygrały również rezerwy Pogoni Nowe Skalmierzyce, które pokonały 2-1 Koronę Wilkowice, co daje im 5 miejsce w tej samej lidze co gra Centra. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
2: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
0: Reklama.

Jak tam wasze popołudnie? Już prawie 15 minut do godziny 16, niedzielne popołudnie, które tak mam nadzieję, że mija wam leniwie. Oczywiście serdecznie pozdrawiam i łączę się w bólu z tymi, którzy są w pracy i mam nadzieję, że tam bez żadnych problemów wam wszystko jakoś przejdzie i dotrwacie do tego wolnego. A jeżeli chodzi o przygotowanie do poniedziałku, no to spokojnie, jeszcze jest czas, jeszcze możecie korzystać z niedzielnego, przyjemnego bardzo popołudnia, bo przecież jest naprawdę fajnie. I to słońce, i ta zieleń, i te odgłosy wszystkie. No chyba, że gdzieś tam bardziej przeszkadzają inne odgłosy, czyli warkot silników. No cóż, sezon się rozpoczął, więc z pozdrowieniami dla motocyklistów, ale tam niektórym tłumik by się przydał, nie ukrywam. W każdym razie, wracając do niedzieli, pamiętajcie, że w poniedziałek, mimo że ciepło, to gdzieś tam opada deszcz, ale spokojnie, z cukru nie jesteście, dacie radę, a wiecie doskonale, że deszcz jest nam naprawdę bardzo, bardzo, bardzo potrzebny. Więc trzymamy kciuki, żeby było go tyle, żeby rzeczywiście te kwestie związane z suszą gdzieś tam poszło już w niepamięć, aby tak się wydarzyło właśnie i żadnych pożarowych alertów, żeby już nie było. A co do korzystania z dnia, to ja was nastroję, jeżeli gdzieś tam wasz humor gdzieś sobie poszedł, mam nadzieję, że tak nie jest, to pamiętajcie, że muzyka łagodzi obyczaje, a ja dla was mam już teraz kawałek, który robi to wyśmienicie. What a Wonderful World i Louis Armstrong. Koniecznie zróbcie głośniej.

0: Nie ma to jak energetyczny kawałek właśnie na niedzielne popołudnie. Zbliża się godzina 16.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Więc kolejne wiadomości, w nich m.in. tanieją noclegi w Zakopanem. Dlaczego? Szczegóły już o pełnej.
2: Reklama.
3: Taxi Echo, idealne, gdy wygodnie, musisz wnet dojechać gdzieś.
2: Telefon 196-23.
3: Taxi Echo, prosta sprawa, dzwonisz kilka i już wsiadasz, i już osiągnięty cel.
2: Jedynym celem Taxi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23. Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem programu jest firma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło kalisza.
2: Pogoda na dziś.
3: Zachmurzenie jest, ale zdecydowanie dużo więcej słońca. 21 stopni tyle na moim radiowym termometrze. W słońcu pewnie jeszcze nieco przyjemniej. Do tego wiatr z południowego wschodu, który wieje cały czas słabo, teraz 13 km na godzinę. Ciśnienie powoli w dół, warunki biometeo są obojętne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem programu jest firma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło kalisza.
4: Właśnie minęła
3: 16.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Plażowicze w Mikoszewie natknęli się na martwego wieloryba. Wojna na Bliskim Wschodzie sprawia, że tanieją noclegi w Zakopanem. Wieczorem El Clasico Barcelona może zostać mistrzem Hiszpanii. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na plaży w Mikoszewie leży martwy wieloryb. Pobrano od niego próbki do badań. Dzięki temu być może uda się ustalić, jaki to gatunek. Określenie przyczyny śmierci wodnego ssaka może być utrudnione ze względu na zaawansowany rozkład szczątek. Od pewnego czasu zapewne dryfował, mówi dr Tomasz Kijewski z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk.
6: Zasadniczo tak duże ssaki morskie nie żyją w Bałtyku, nie lubią tej wody, jest ona dla nich za mało słona. To się przekłada na problemy skórne, to się przekłada na problemy z pływalnością, bo tu też inaczej się pływa, jeżeli ta woda jest mniej zasolona. Nerki też cierpią w związku z tym, więc nie jest to dobre środowisko dla tych zwierząt.
5: A do naszego morza na ogół trafiają przez przypadek. W ciągu kilku dni Urząd Morski zabierze z plaży wieloryba. Tańsze ma być w tegoroczne wakacje nocowanie w Zakopanem. Ceny spadają, bo przez wojnę na Bliskim Wschodzie turyści z tego regionu rezygnują z przyjazdu. Wiele obiektów nastawionych wyłącznie na arabskich turystów będzie musiało zmienić cennik, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
7: Ponieważ cena, która była do zniesienia przez turysta arabskiego, nie będzie akceptowalna przez Polaka, Litwina, Słowaka.
5: Turystom z Bliskiego Wschodu oferowano luksusowe apartamenty. Eksperci spodziewają się obniżek rzędu 30%. Stany Zjednoczone są coraz mniej lubianym państwem na świecie, a wśród Europejczyków panuje pesymizm. Grenlandia powinna sama decydować o sobie. Takie najważniejsze wnioski o nastrojach ludzi wynikają z opublikowanego globalnego indeksu percepcji demokracji. Sondaż został przeprowadzony na próbie 94 tysięcy osób w prawie 100 krajach, także w Polsce. W Hiszpanii wielkie piłkarskie święto na Camp Nou w Barcelonie. Oto duma Katalonii może zostać mistrzem Hiszpanii i to w wyjątkowych okolicznościach. Wieczorem El Clasico, mecz z Realem Madryt. Jeśli Barsa wygra, zapewni sobie tytuł na 3 kolejki przed końcem Primera División.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Takie wiadomości i po wiadomościach oczywiście życzę także udanych sportowych emocji. Jeżeli kibicujecie, to będzie oczywiście ich sporo. 3,5 minuty już po godzinie 16.

0: Reklama.
1: Nie wiem, którą założyć. Białą? Ładna. A ta? Za kolorowa. A może ze stójką albo w tym fasonie? Którą koszulę mam ubrać?
2: Feniks, skarbie, Feniks! Nieważne, którą i jaką, w Feniksie wyglądasz znakomicie.
3: Producent koszul męskich Feniks poleca wszelkiego rodzaju koszule od wizytowych po dzienne. Zapraszamy do sklepu firmowego Kalisz, ulica Towarowa 1B oraz do sklepów patronackich na terenie całego kraju.
1: Feniks to styl i elegancja.
4: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
5: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Reklama.

0: Radio Centrum z kulturą.
1: No i przed nami cały czas dzieje się sporo, bo spotkania teatralne w toku. Dziś kolejny dzień, a to już 66. Kaliskie spotkania teatralne, Festiwal Sztuki Aktorskiej. Pamiętajcie, że nawet jeżeli gdzieś tam bilety wykupione, to jest jeszcze szansa na to, żeby dostać wejściówki. Jeżeli pojawicie się w kasie odpowiednio wcześnie, to być może się uda. Aczkolwiek wiem, że od czasu do czasu również jakaś pula biletów gdzieś tam się pojawia, więc myślećcie śmiało. Pamiętajcie także, że są spotkania z aktorami. Te również są dostępne zupełnie już bezpłatnie, więc jeżeli chcecie zobaczyć swoich ulubionych aktorów, którzy akurat w tym roku zawitali do Kalisza, to możecie wpadać po spektaklach. Wszędzie również w programie znajdziecie informacje. To wszystko jest w malarni, czyli w jednej z sal teatru. No a wieczorem także możliwość, żeby spotkać ich już zupełnie prywatnie, już na luzie, bo jest jeszcze wieczór od tego w Kontrabasie. Klub Kontrabas przy teatrze, tam dzieje się także sporo przyjemnych rzeczy. No i oczywiście również muzyka na żywo. Dzisiaj około 23:00 Modest Project będzie się działo, a już jutro, czyli przy poniedziałku około 23:00 również koncert Tomek Ratajczak i goście. Można wpadać, można się świetnie pobawić, a przy okazji również trochę kultury i tych spotkań towarzyskich, dla których zawsze warto wpaść.
2: Not working hard, yeah right, picture that with a Kodak, or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak, took my life from negative to positive, I just want y'all to know that, and tonight, let's enjoy life.

0: Reklama.
1: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
0: Reklama.

0: 16.30 minęła, czas na wiadomości. Dawid Nawrocki.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Nie żyje Kazimierz Wiktorowicz, były żołnierz Armii Krajowej oraz honorowy przyjaciel Kalisza. Dwa auta zderzyły się z łosiem na obwodnicy Ostrowa. Pleszew upamiętnił dawną społeczność żydowską, a w sporcie sukcesy zawodniczek Bary czy Janków Przygocki.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: W wieku 100 lat zmarł major Kazimierz Wiktorowicz, były żołnierz Armii Krajowej oraz honorowy przyjaciel Kalisza. O jego śmierci poinformował w mediach społecznościowych prezydent Kalisza Krystian Kinastowski. Major Wiktorowicz odznaczony był m.in. Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem Armii Krajowej, Złotym Krzyżem Zasługi, odznaką weterana walk o niepodległość czy brązowym medalem Sił Zbrojnych w służbie ojczyzny. Natomiast kaliskie władze uhonorowały go odznaką honorową miasta Kalisza i tytułem honorowego przyjaciela Kalisza.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Wczoraj doszło do zderzenia dwóch aut z łosiem, który wyszedł na obwodnicę Ostrowa Wielkopolskiego.
3: Około godziny 4.30 zostaliśmy poinformowani o zdarzeniu drogowym na obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego, gdzie doszło do zderzenia się dwóch pojazdów z łosiem. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało.
2: Powiedziała Radio Centrum aspirant Ewa Golińska-Jurasz, rzeczniczka prasowa ostrowskiej policji. Kierowcy byli trzeźwi, a policjanci apelują o ostrożność, w szczególności na drogach przebiegających w pobliżu kompleksów leśnych.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: W Pleszewie powstało miejsce pamięci poświęcone dawnej społeczności żydowskiej. Pomiędzy blokami na osiedlu Mieszka I odsłonięto lapidarium i symboliczny obelisk.
4: Lapidarium stanęło na terenie dawnego Kirkutu, czyli cmentarza żydowskiego. W czasie wojny cmentarz zniszczono, macewy rozgrabiono, część udało się odzyskać, były m.in. w pleszewskich chodnikach. Trzy najlepiej zachowane trafiły do lapidarium. Na obelisku znajdują się też tablice pamiątkowe po polsku, po angielsku i po hebrajsku, ale też kod QR prowadzący do strony o historii pleszewskich Żydów. Pojawili się oni w Pleszewie na początku XIX wieku. W 1817 roku zakupili za miastem ziemię pod Kirkut. Wiodła do niego ulica Górna, dzisiaj Podgórna. Dzięki pierwszemu rabinowi Eliasowi Gutmacherowi w latach 30. XIX wieku pobudowano synagogę przy ulicy Sienkiewicza, która jest ruiną. Najwięcej Żydów, 900, mieszkało w Pleszewie około roku 1860. Co szósty pleszewianin był wyznania mojżeszowego. Zasiadali w Radzie Miejskiej, trudnili się handlem, rzemiosłem, prowadzili szynki, współtworzyli historię Pleszewa przez cztery pokolenia. Stopniowo miasto opuszczali. Ostatnich hitlerowcy wywieźli do Łodzi, a potem do obozów zagłady. Nowe lapidarium ma zachować pamięć o ich historii i obecności w Pleszewie. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
2: Srebro i brąz z finału Mistrzostw Wielkopolski w minisiatkówce w kategorii trójek, który wczoraj odbył się w Szamotułach, przywiozły reprezentantki Baryczy Janków-Przygocki i działającej przy tym klubie Akademii z siatkówką na całego. Jednocześnie wywalczyły dwa kolejne bilety na finały Mistrzostw Polski.
5: Pierwsza ekipa Baryczy Janków-Przygocki w składzie Oliwia Wachowska, Zuzanna Wolska, Kornelia Grzeszczyk i Michalina Szewczyk wywalczyła srebrny medal. Brązowe krążki przypadły w udziale drugiej drużynie tego klubu, która zagrała w następującym zestawieniu: Iga Zawadzka, Maja Kołodziej, Nikola Wolińska, Laura Kłokowska i Gabriela Cułot. Tytuł mistrzowski wywalczyły siatkarki w Oleju Poznań. Co istotne, obie ekipy Baryczy Janków-Przygocki zagwarantowały sobie awans na Mistrzostwa Polski, które odbędą się w Gliwicach. Po trzech singielkach z awansem to już czwarty i piąty zespół klubu z Jankowa Przygockiego, który wywalczył bilety na Mistrzostwa Polski, a jeszcze powalczą o to dwójki i trójki, co pokazuje, że trenerski duet Michał Wachowski i Katarzyna Pawlicka znakomicie szkoli młode siatkarki nie tylko w Wielkopolsce, jest w minisiatkówce prawdziwą potęgą. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 25 minut pozostało do godziny 17:00.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Bo miłość jest
4: wyjątkowy koncert. Koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki. Zapraszamy już 22 maja do Auli Uniwersytetu Kaliskiego przy ulicy Nowy Świat 4 w Kaliszu. Bilety, Kasa Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz na kupbilecik.pl. To będzie wspaniała zabawa przy największych przebojach Teresy Werner.
5: Kochanie, a wjazd i podjazd uwzględniłaś?
6: Oczywiście.
5: A przydomowy parking?
6: Naturalnie.
5: A taras?
6: Bezwzględnie.
5: I to wszystko sama zaprojektowałaś?
6: Poniekąd. Pomógł mi Wesołek.
5: Wiedziałem, bo u Wesołka darmowy projekt kostki brukowej firmy Drogbruk.
6: I gwarancja super ceny.
5: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. Kalisz Piłsudskiego 17. mbwesołek.pl.
0: Reklama.

Phil Collins za nami, a przed nami, no cóż, już plany na kolejny tydzień. Pozwólcie, że ja wam dam znać, co byście nie byli zdziwieni i żebyście byli przygotowani. Dbam o to, co by was nic nie zaskoczyło. Więc święta, jakie mamy od kolejnego tygodnia. Przy poniedziałku mamy dzień bez śmiecenia i dzień doradcy podatkowego. No cóż, to też ważna fucha, można by rzec. Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek to bardzo ważne święto. Pamiętajcie, żeby dziewczynom składać życzenia 12 maja we wtorek. Co mamy jeszcze w kalendarzu? Otóż jeszcze mamy coś dla tych, którzy lubią specjały kulinarne, przeróżne. W środę, 13 maja, Międzynarodowy Dzień Humusu. I dla wegan, i dla wegetarian, ale też dla tych, którzy na co dzień zajadają mięsko, ale mogą też skosztować czegoś innego, bo czemu by nie? Dzień farmaceuty przypada na czwartek, a w piątek, piąteczek, piątunia jest Międzynarodowy Dzień Rodzin, Święto Polskiej Muzyki i Plastyki. Do tego dzień nie zapominajki, no proszę, jakie miłe tematy. Dla tych, które pamiętają, Międzynarodowy Dzień Pończoch Nylonowych również i Dzień Dojazdu Rowerem do Pracy. Tak, to na piątek sobie zaplanujcie. Mam nadzieję, że pogoda będzie sprzyjać się. A przy sobocie mamy Międzynarodowy Dzień Whisky i Dzień Wolnej Kultury. Czy na niedzielę coś ciekawego wypadnie? Ja myślę, że tutaj Światowy Dzień Pieczenia idealnie się wpasuje właśnie w takie niedzielne popołudnie. Jeżeli macie ochotę coś smacznego upiec, no to można właśnie w ten sposób poświętować. No dobrze, to ja już swoje zrobiłam, a teraz wracam do tego, co jest najlepsze na 106.4, czyli muzyka. Paula Abdul i Straight Up. A na zegarze już 10 minut do godziny 17.00.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Za chwilę kolejne wiadomości z kraju i ze świata. W nich między innymi o tym, co całkiem niedaleko Kalisza, bo w Poznaniu biegli dla tych, którzy nie mogą, czyli bieg charytatywny w Poznaniu, a tu, z tego co wiem, sporo Kaliszan również brało w nim udział i sporo osób z naszego regionu. Co jeszcze w Bydgoszczy? Startuje ogromna rozbudowa Filharmonii Pomorskiej. Będzie można tam odwiedzać i posłuchać. Szczegóły w wiadomościach o 17.
2: Reklama. Koncert z okazji Dnia Matki. Szlagierowa gala z humorem już 23 maja w Krotoszynie. Kino Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Duża dawka najlepszych szlagierów i dobrego humoru. Bilety w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Nie może was tam zabraknąć. Reklama.

0: Dobry kawałek filmowy, Empire State of Mind, Jay-Z, Alicia Keys i już czas na to, żebym opowiedział wam o pogodzie.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
2: Sponsorem programu jest firma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło kalisza.
3: Pogoda na dziś.
0: No i cały czas ten wyższyk serii nad nami, cały czas on odpowiada za pogodę w naszym regionie i jest ciepłe powietrze z południa Europy, dokładnie z nadpołudniowej Hiszpanii, dlatego tak słonecznie, dlatego tak gorąco, 19 stopni na moim radiowym termometrze. Wiatr na razie wieje słabo, warunki biometeo są jeszcze obojętne.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
2: Sponsorem programu jest firma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło kalisza.
0: Właśnie minęła 17. Radio
3: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Zbigniew Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych. Rząd zapowiada wniosek o ekstradycję. Śledczy badają, jak doszło do wypadku na zawodach skuterów wodnych. W Poznaniu odbył się bieg charytatywny.
5: Fajne, że w tym samym czasie na świecie to wszystko się dzieje, nie?
4: Tak, bo to był bieg Wings for Life. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zbigniew Ziobro jest już w Stanach Zjednoczonych. W mediach pojawiły się zdjęcia Ziobry na amerykańskim lotnisku. Były minister ma usłyszeć w Polsce zarzuty w związku z nadużyciami w Funduszu Sprawiedliwości. W ostatnim czasie był na Węgrzech. Obecny minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że jeśli te informacje się potwierdzą, Polska wystąpi do Stanów Zjednoczonych z wnioskiem o ekstradycję Ziobry. Jak pisze portal wyborcza.pl, w USA jest tylko Zbigniew Ziobro, nie było jego zastępcy Marcina Romanowskiego, ten nadal przebywa na Węgrzech. No to dlatego, jak twierdzą rozmówcy portalu, że jego sytuacja prawna jest bardziej skomplikowana. Biegli dla tych, którzy biegać nie mogą. W Poznaniu odbyła się impreza Wings for Life. Biegacze z całego kraju przyjechali do Wielkopolski, aby uciekać najdłużej, jak tylko potrafią, przed Adamem Małyszem, który ścigał ich swoim samochodem.
6: Ta formuła jest fajna, że to jest trochę coś innego niż taki klasyczny uliczny bieg. Jest ten samochód, jest trochę adrenalina.
5: Ten bieg dla mnie jest istotnie ważny. Mam córkę, którą niepełnosprawna, która jeździ na wózku, więc dla mnie to najważniejszy bieg, można powiedzieć, w roku. Fajne, że w tym samym czasie na świecie to wszystko się dzieje, nie?
4: Cały dochód z imprezy przeznaczony jest na pomoc osobom z uszkodzonym rdzeniem kręgowym. W ubiegłym roku udało się zebrać 8,5 miliona euro. Władze w Londynie wysłały lekarzy armii brytyjskiej ze spadochronami, a także sprzęt medyczny na odległą wyspę Tristan da Cunha na południowym Atlantyku, donosi portal BBC. Mają udzielić pomocy obywatelowi brytyjskiemu, którego podejrzewa się zakażenie tzw. hantawirusem. Będzie śledztwo w związku ze śmiertelnym wypadkiem, do którego doszło wczoraj na Wiśle w Płocku podczas zawodów skuterów wodnych. Przesłuchano już kilkunastu świadków. Zabezpieczono pojazdy, które się zderzyły, dokumentację i nagrania z przebiegu zawodów. W wypadku zmarł 18-letni sternik jednego ze skuterów. W Bydgoszczy startuje ogromna rozbudowa Filharmonii Pomorskiej. W planach jest przebudowa obecnego już 70-letniego budynku w centrum miasta, a także budowa nowego gmachu z salą koncertową, restauracją i zapleczem dla artystów.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Już prawie 4 minuty po godzinie 17, już nam niedzielne popołudnie się rozkręca, coraz bliżej wieczoru, no i coraz bliżej planowania kolejnego nowego tygodnia. I jeszcze wam oczywiście zagram sporo przyjemności.

0: Reklama.
1: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV, plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
0: Reklama.

0: prowadzisz? Kieruj się radiem.
1: Tak, przy poniedziałku trzeba znowu wyjechać w trasę do pracy, dzieci do szkoły, jakieś zakupy, inne zobowiązania, więc ja szybko wam przypomnę o kwestiach związanych, które na waszej drodze są w naszym regionie. Pamiętajcie, że trwa remont na Suli Sławickiej, to w Kaliszu Kordeckiego, naprzeciwko numer 38 jest wykop na jednym pasie. No i Wojciechowskiego numer 5 na prawym pasie, jadąc od piekarni wykop, a na lewym naprawa nawierzchni parkingu, więc są zwężenia. No i prace drogowe na skręcie ulicy Majkowskiej, ulicy Długosza, fragment jednego pasa wyłączony. No i oczywiście droga krajowa 12, Kaliszu Patówek tutaj także jeszcze się dzieje, zwłaszcza w Zdunach, a jeżeli chodzi o Ostrów Wielkopolski, to jeszcze przebudowa Klasztornej. Pamiętajcie, też możecie dawać znać, co słychać.
0: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.

0: Reklama.
1: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek. Koncert z okazji Dnia Matki. Szlagierowa gala z humorem już 23 maja w Krotoszynie. Kino Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Duża dawka najlepszych szlagierów i dobrego humoru. Bilety w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Nie może was tam zabraknąć.
0: Reklama.

Kaliskie spotkania teatralne trwają, no i oczywiście w trakcie tych spotkań również wydarzenia towarzyszące, wystawa w Centrum Kultury Sztuki w Kaliszu, a w Galerii Sztuki imienia Jana Tarasina bezpłatne warsztaty tworzenia masek. Tam można się wybrać we wtorek 12 maja o godzinie 16, dokładnie w Laboratorium Sztuki przy ulicy Śródmiejskiej 31. Tutaj zajęcia dla młodzieży od 12 do 18 roku życia, chociaż myślę, że jak mrugniecie oczkiem, to może ten przedział wiekowy się delikatnie zmieni. Pamiętajcie, te maski to takie bardzo teatralne. Można stworzyć własną.

Tata, tremala, coś dla fanów kina też mam. Już jutro o godzinie 16:50 Diabeł ubiera się u Prady, więc numer dwa tej niezwykłej produkcji. Dramat, komedia w jednym, czyli ciąg dalszy tego, co działo się wcześniej i co tam będzie się działo, no to musicie wpaść i zobaczyć. Ale jeżeli macie ochotę na coś absolutnie zupełnie innego, na animację piękną, zachwycającą, o niezwykłej rodzinie wrażliwych, delikatnych, malutkich, a zarazem pełnych odwagi, dmuchawcach. No właśnie, nie przesłyszeliście się, to będzie takie porwanie was świata roślin. I tam naprawdę niezwykła produkcja francuska. W ramach poniedziałkowego klubu filmowego to o godzinie 19:00 Kinocentrum, Centrum Kultury i Sztuki Łazienna 6. Jeżeli o filmach mowa, to ten kawałek też Młodzi Gniewni, Coolio, Gangsta's Paradise. Róbcie głośniej.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Reklama.
8: Radio Centrum. Muzyka jako

W ramach Nocy Muzeów są jeszcze kolejne atrakcje. Noc Muzeów w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie. Tutaj wernisaż pod tytułem Ogień i Las. Wernisaż i wystawa. Trochę przewrotny tytuł, ale ważny i ciekawy. Jest to wystawa oczywiście poświęcona lasom. No i oczywiście ogień w sferze kulturowej, w sferze materialnej i w sferze lasu właśnie. Takie rzeczy będą miały miejsce 16 maja. Wystawę będzie można podziwiać jeszcze do 31 grudnia. Muzeum Leśnictwa Powozownia, Plac Podwórski. Od godziny 19 też możecie tam wpadać.

0: Clemmy Fisher, Love Changes Everything. Bardzo przyjemny kawałek, zbliża się znów 18.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Właściwie znów to zbliża się pełna, więc kolejne wiadomości z kraju i ze świata. Co tym razem? Otóż Iran przekazał Amerykanom swoje propozycje pokojowe. Szczegóły już za moment, a także o studentach z Białegostoku, którzy mogą po studiach liczyć na mieszkanie komunalne. No cóż, to są dobre wiadomości. A te już o godzinie 18 oczywiście.

0: Reklama. Bo miłość
1: jest wiek. Wyjątkowy koncert. Koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki. Zapraszamy już 22 maja do Auli Uniwersytetu Kaliskiego przy ulicy Nowy Świat 4 w Kaliszu. Bilety, Kasa Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz na kupbilecik.pl. To będzie wspaniała zabawa przy największych przebojach Teresy Werner.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem programu jest firma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło kalisza.
2: Pogoda na jutro.
3: No to sprawdźmy. Jutro ponoć opady deszczu bardzo dobrze, bo one są potrzebne i ponoć również może nam nieco zagrzmieć. Od samego rana zobaczymy już 19-18 stopni, no i właśnie te zachmurzenia i możliwe burze, a ciśnienie na wysokości 1000 hektopaskali. Warunki biometeo mogą już być niekorzystne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem programu jest firma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło kalisza.
3: Właśnie minęła 18. Radio
2: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Zbigniew Ziobro poleciał do USA. Prokuratura zapowiada ekstradycję. Iran przekazał Amerykanom swoje propozycje pokojowe. Studenci w Białymstoku mogą po studiach liczyć na mieszkanie komunalne. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prokuratura weryfikuje wszelkie pojawiające się w mediach informacje o miejscu pobytu Zbigniewa Ziobry. Pojawiły się informacje, że były minister sprawiedliwości jest w USA. Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak zapewnia, że śledczy zrobią wszystko, by sprowadzić do Polski polityka PiSu.
5: Niezależnie od miejsca pobytu podejrzanego Zbigniewa Ziobro, prokurator wykorzysta wszystkie przewidziane w polskim i międzynarodowym prawie środki zmierzające do skutecznego sprowadzenia podejrzanego do Polski i przedstawienia mu zarzutów.
4: Prokuratura zamierza postawić Ziobrze 26 zarzutów związanych z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Iran przekazał Stanom Zjednoczonym za pośrednictwem Pakistanu odpowiedź na propozycje pokojowe. Poinformowały o tym irańskie media państwowe. Szczegółów nie podano. W tym tygodniu źródła w Pakistanie przekazały, że Stany Zjednoczone i Iran są bliskie porozumienia. Podstawą rozmów pokojowych ma być 14-punktowy plan, będący pierwotnie propozycją Teheranu. Najprawdopodobniej jutro do Warszawskiego Urzędu Stanu Cywilnego trafi przełomowy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, który nakazuje transkrypcję małżeństwa jednopłciowego zawartego w Niemczech. Urzędnicy będą mieli teraz 30 dni na zarejestrowanie w Polsce małżeństwa dwóch mężczyzn, którzy wzięli ślub w Berlinie. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski obiecywał kilkukrotnie, że nie będzie zwlekał z dopełnianiem formalności.
6: Ja nie zamierzam tego czasu przedłużać, wręcz przeciwnie, jak tylko do dokumenty wrócą, to jak najszybciej tę transkrypcję dokonamy zgodnie z obowiązującym prawem.
4: Przeciwnicy małżeństw jednopłciowych podnoszą, że obowiązujące prawo nie pozwala rejestrować takiego związku w Polsce. Także szef resortu spraw wewnętrznych jest zdania, że koniecznych jest kilka zmian ustawowych. Białystok chce zatrzymać w mieście swoich studentów. Proponuje mieszkania komunalne dla absolwentów, którzy nie przekroczyli 35 lat i podjęli pracę na terenie miasta. Nie mamy sztywnej puli, mówi Agnieszka Błochowska z biura prasowego ratusza.
7: Jeżeli studenci, absolwenci będą składać wnioski, to oczywiście ta liczba lokali będzie dostosowywana.
4: Uczestnicy płacą taki czynsz jak inni mieszkańcy mieszkań komunalnych w Białymstoku, nieco ponad 12 zł za metr.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 3 minuty po 18.
2: Hity ponad czasem.
3: No to zaczynamy już teraz bardzo przyjemną muzykę i mam nadzieję, że to będą takie utwory, z którymi będziecie mieć naprawdę przyjemne stworzenie, wspomnienia.

0: próbuj za darmo.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Koncert z okazji Dnia Matki. Szlagierowa gala z humorem już 23 maja w Krotoszynie. Kino Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Duża dawka najlepszych szlagierów i dobrego humoru. Bilety w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Nie może was tam zabraknąć.
3: Reklama.

0: warto się wybrać.
1: Na kolejne niezwykłe spotkanie z podróżnikiem Tomaszem Owsianem, którego znacie, jeżeli byliście na podróże w czasie i przestrzeni na tym festiwalu 2 lata temu. On także opowiadał i tym razem też opowiada w naszym regionie. Był już co prawda 8 maja, ale w Cekowie, a teraz 15 maja będzie w Opatówku. O godzinie 17 rozpocznie się rozmowa, a tam Tomasz Owsiany opowie o swojej samotnej 5-miesięcznej podróży do Gujany Francuskiej, dawnej krainy niewolnictwa kolonii karnych. Będzie także mówił o cierpliwym zdobywaniu zaufania wśród miejscowych oraz niezwykłych klimatach społeczno-kulturowych właśnie tamtej części świata. Niezwykłe wydarzenie, w którym możecie uczestniczyć zupełnie bezpłatnie, bo wstęp jest wolny. W Opatówku, w bibliotece, to spotkanie już o godzinie 17, a szczegóły znajdziecie także w naszej internetowej gazecie.
0: www.rc.fm.
1: No i tak w temacie podróży. Vaya con Dios.

0: Reklama.
1: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV, plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
0: Reklama.

0: To oczywiście Michael Jackson, czwarty singiel Michaela Jacksona z albumu History, 1995 rok, They Don't Care About Us. Oto kawałek jeden z najbardziej kontrowersyjnych Jacksona, który porusza problem rasizmu i niesprawiedliwości społecznej, jaka panowała w Stanach Zjednoczonych. Do utworu nakręcono dwa teledyski, pierwszy w brazylijskim mieście Salvador, a drugi w więzieniu. Reżyserem obu klipów jest Spike Lee. Amerykańskie rozgłośnie radiowe niechętnie puszczały ten utwór, dotarł on jednak do 30. miejsca na liście Billboard Hot 100, natomiast w Europie plasował się już w pierwszej dziesiątce. Co z tymi kontrowersjami? Otóż został oskarżony głównie o antysemityzm i to dwa razy. W 1995 roku właśnie w piosence They Don't Care About Us, gdzie oryginalny tekst zawierał tekst Do me, sue me, kick me. Wiele osób stwierdziło, że są to słowa obraźliwe, używają antysemickich obelg. Jackson powiedział, że piosenka dotyczy wszelkiego rodzaju uprzedzeń, że pokazywał siebie jako ofiarę różnych obelg, a nie atakował. Powiedział, nie jestem rasistą, kocham wszystkie rasy i oczywiście przeprosił za wszelkie zranienie. Zmienił tekst w późniejszych wersjach na Do Me Strike Me. No dobrze, tyle jeżeli chodzi o Michaela Jacksona. Pełno wokół niego różnych kontrowersji, a może by tak warto się zastanowić nad głębią i tekstami jego utworów, polecam. No i już teraz przenosimy się do lat 60. 1964 rok dokładnie, album Wednesday Morning 3 AM, Simon i Garfunkel. No i tutaj już się kłania kawałek, który oficjalnie bardzo lubię, a jeszcze Disturbed ten kawałek świetnie zrobił. Nie wiem jak tam wasze zdanie, oczywiście bez żadnych remiksów, więc już teraz dla was są of silence.
1: Hity ponad czasem.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
7: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
6: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
7: A w środku?
6: Ogromny bagażnik, 604 litry.
7: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
6: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
8: Kia. Movement that inspires.
0: Reklama.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Za chwilę kolejne wiadomości z kraju ze świata. W nich o mistrzach Polski, siatkówce konkretnie. No i jeszcze o tematach związanych z pierwszą transą programu Save dla Polski. Szczegóły w wiadomościach już o godzinie 19:00.

0: Reklama.
1: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
0: Reklama. She's crazy like a fool.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem programu jest ferma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło kalisza.
2: Pogoda na jutro.
3: Jutro zrobi nam się deszczowo, choć temperatura będzie dosyć przyjemna. Maksymalnie zobaczymy w okolicach 20 stopni. Od samego rana już w okolicach 9, 16, 17 stopni. No i możliwe nawet także burze. Wiatr od rana z południowego wschodu będzie wiał już umiarkowanie i nieco przyspieszy. Na barometrach od rana zobaczymy 1003 hektopaskale.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem programu jest ferma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło kalisza.
4: Właśnie minęła
3: 19.
2: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Siatkarze Aluronu, CMC Warty Zawiercie zostali mistrzami Polski. Jeszcze w tym miesiącu Polska ma dostać pierwszą transzę z programu SAFE. Zagadkowe zachowanie nastolatka z Holandii znalezionego w Białymstoku znowu uciekł rodzicom. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Siatkarze Aluronu CMC Warty Zawiercie zostali mistrzami Polski. W decydującym meczu wygrali z Bogdanką Luk Lublin 3-1. Pierwszego seta wysoko przegrali, ale potem pewnie wygrali trzy kolejne. Tegoroczny finał to rewanż za ubiegły rok. Wtedy lepsi byli Lublinianie. Drużyna z Zawiercia zdobyła tytuł po raz pierwszy w historii. Jeszcze w tym miesiącu Polska ma dostać pierwszą transzę z programu SAFE. To będzie 6,5 miliarda euro. Jak podkreśla minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, listę najważniejszych potrzeb polskiej armii opracowali sami wojskowi.
6: To wojskowi napisali każdy element zamówienia. Żaden urzędnik, żaden polityk, tylko sztab generalny.
5: W sumie Polska dostanie ponad 43 miliardy euro nisko oprocentowanej pożyczki. Partia Zieloni ruszyła ze zbiórką podpisów pod obywatelskim projektem zmiany prawa łowieckiego. Chce wprowadzić ograniczenia dla myśliwych, zwiększyć odległość polowań od zabudowań i zakazać niektórych form polowania, jak nagonka, nęcenie jedzeniem, polowanie w nocy albo z pojazdu. Bartosz Kądziołka.
7: Projekt zakłada m.in. likwidację polowań komercyjnych, mówi Magdalena Gałkiewicz z Łódzkich Zielonych.
8: My naszą ustawą zamykamy biura polowań, zamykamy w ogóle możliwość prowadzenia tego typu działalności, przedziwnej działalności, która jest nieetyczna.
7: Chodzi też o to, żeby gminy miały większe możliwości wyznaczania terenów łowieckich, co teraz leży po stronie województw, mówi Beata Bilska z Łódzkich Zielonych.
9: Samorządy nie mają możliwości wyłączania z obwodów łowieckich, z granic, nawet miejsc, które są miejscami bardzo wrażliwymi.
5: Żeby wprowadzić projekt do Sejmu, pomysłodawcy muszą zebrać 100 tysięcy podpisów. Znaleziony w Polsce nastolatek z Holandii znowu uciekł rodzicom. Chłopak, którego dopiero co odnaleziono na przystanku w Białymstoku, 1500 kilometrów od domu, został odebrany przez rodziców z placówki opiekuńczej. Okazuje się, że w drodze do domu uciekł z samochodu rodziców i wrócił do tej samej placówki. Policja nie zna powodów takiego zachowania nastolatka. Na razie nie wiadomo też, jak zostanie ta sytuacja rozwiązana.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: No i jak tam u was? 3 minuty po godzinie 19. Niedzielny wieczór już się rozpoczął.
2: Hity ponad czasem.
3: A w tych hitach YouTube With or Without you, kawałek wam doskonale znany, a dzisiaj także urodziny Bono, czyli wokalisty formacji YouTube, który nazywa się naprawdę Paul Hewson. Urodził się w 1960 roku w Dublinie, w Irlandii oczywiście. Z tej okazji właśnie ten kawałek, bardzo przyjemny, akurat na niedzielny wieczór.

0: Reklama.
1: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
6: Hity ponad czasem.

0: Przed nami kolejny, bo trzeci już bieg Leśnika i trwają zapisy, a to niezapomniane sportowe emocje. No i nagrody przeróżne. O puchar dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołchowie będą biegać ci, którzy biegać lubią i potrafią, a wydarzenie odbędzie się pod koniec tego miesiąca, czyli 31 maja w ramach biegu Izabeli Czartoryskiej. Jeżeli macie ochotę, to można się zgłaszać. Trasa to 10 kilometrów. Posiada atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Start zaplanowano na godzinę 12 z Placu Podworskiego przy Muzeum Leśnictwa Ośrodka Kultury Leśnej w Gołchowie. A w biegu mogą wziąć udział osoby zatrudnione na przykład w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych. Dla biegu leśnika prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna dla kobiet oraz mężczyzn bez podziału na kategorie wiekowe. Więc trzymam za Was mocno kciuki, a jeżeli tak sobie po prostu biegacie, to też dobrze, dla zdrowia.
1: Radio Centrum. Hity ponad czasem.
0: Ale jakby ktoś nie lubił biegać, to zawsze można potańczyć, pobujać biodrami. Oj, przy tym kawałku to samo się robi.

0: Radiocentrum.
1: Reklama.
2: Taxi Echo, Taxi Echo. Idealne, gdy wygodnie. Musisz wnet dojechać gdzieś.
1: Telefon 196-23.
2: Taxi Echo, prosta sprawa. Dzwonisz kilka i już wsiadasz. I już osiągnięty cel.
1: Jedynym celem Taxi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23. Reklama.

0: Edyta Bartosiewicz śpiewa cała wstecz tym zegarem, no tak każdy chciałby cofnąć czas, a ja go troszeczkę przyspieszę, mam nadzieję, że nie będziecie mieć mi za zła, ale to dla waszego dobra, bo daję znać w poniedziałek a propos świąt i tego, komu życzenia składać, więc już będziecie mieć świadomość, żeby absolutnie niczego nie przegapić. W temacie świąt to przypominam, że jeszcze trwa tydzień bibliotek, więc warto się wybrać, a jeżeli wśród was są osoby, które jeszcze jakimś cudem nie mają karty bibliotecznej, to śmiało, bibliotekarze nie gryzą. No chyba, że uczuciem, ale gwarantuję, że są naprawdę bardzo mili i pomogą wybrać książki, a jeżeli ktoś pisze jakąś pracę, no to tym bardziej spędzi tam miło czas. A są takie miejsca jak w głównej bibliotece w Kaliszu, gdzie można się schować w takim zielonym, przyjemnym miejscu, naprawdę tak wypielęgniowanym, że można się tam w fotelu zanurzyć z książką i jeszcze dostać dobrą kawę przy okazji, więc naprawdę wam polecam tam się schować. Taka pauza wam dobrze zrobi. Do tego jeszcze imieniny, żebyście wiedzieli już czyje, to bardzo proszę, jutro można składać życzenia Idze Ignacemu. Imieniny ma także Alojzy, Filip, Franciszek, Zuzanna, Berta, Fabiusz też jutro świętuje. Szukam. Stella jeszcze na przykład i Walbert. Proszę, jakie piękne imiona. Więc już jesteście chyba całkiem nieźle przygotowani na poniedziałek.
1: Hity ponad czasem. Radio Centrum.

0: od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Reklama.

Jakbyście mieli ochotę jeszcze wybrać się do Głuchowa, teatralnie do Głuchowa, to bardzo proszę, Gołkowska Grupa Teatralna działająca w strukturach Gołchowskiego Centrum Kultury Zamek wznawia spektakl pod tytułem I co tam znowu o życiu zamkowej służby, więc będzie ciekawie. Przedstawienie miało swoją premierę już w 2024 roku, ale grupa zagra teraz kolejne trzy spektakle, trzy razy właściwie, 22, 23, 24 maja. Bezpłatne wejściówki można odbierać w Gołchowskim Centrum Kultury Zamek. Gołchowska Grupa przygotowuje także nowy spektakl. Będzie się działo, więc korzystajcie, bo to będzie na pewno ciekawa rzecz.

Sweet Dreams i Rhythmics. No ja też wam mogę tak powoli życzyć Sweet Dreams, słodkich snów. Co prawda to jeszcze wczesny wieczór, bo nie ma jeszcze 20, lata zbliża się wielkimi krokami. Życzę wam, żeby cały kolejny tydzień był jak najbardziej udany i żeby ten wieczór też był przyjemny. Słodkich snów oczywiście też, ale jeżeli chcecie i macie ochotę, to zapraszam, żebyście zostali jeszcze z muzyką na 106.4. Ja za chwilę jeszcze oczywiście przypomnę o jutrzejszej prognozie pogody. Ale już dziękuję wam za dziś. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Karolina Romke. Pa!

0: Reklama.
1: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem programu jest firma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło Kalisza.
2: Pogoda na jutro.
3: Jutro, mimo że maksymalnie w okolicach 20 stopni, to małe załamanie pogody, bo będzie dużo więcej chmur i także opady deszczu. Niektórzy synoptycy dają znać, że możliwe nawet będą burze, i to już o poranku. Od samego rana na barometrach, tak, zobaczymy w okolicach 1002 hektopaskali i wiatr od rana też nieco silniejszy, biomet będzie niekorzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem programu jest firma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło Kalisza.
3: Właśnie minęła 20. Radio
2: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Zbigniew Ziobro w USA. Prokurator chce postawić mu zarzuty. Być może jutro służby zabiorą z plaży w Mikoszewie martwego wieloryba. A już dziś wieczorem El Clasico Barcelona Real. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Miejsce Zbigniewa Ziobry jest przed polskim wymiarem sprawiedliwości, mówią politycy obozu rządzącego. Były minister sprawiedliwości jest w Stanach Zjednoczonych. Ziobro miał odebrany paszport dyplomatyczny i cywilny. Bartosz Arłukowicz z Koalicji Obywatelskiej komentuje, że byłemu ministrowi brakuje już miejsca do schronienia.
5: Na razie próbuje uciekać, galopuje przez Stany Zjednoczone, to jeszcze Alaska mu została.
4: Jarosław Sellin z PiSu mówi z kolei, że rozumie decyzję Zbigniewa Ziobry, bo według niego nie może on liczyć na sprawiedliwy proces.
6: Ani on, ani Marcin Romanowski nie mają szansy w obecnej sytuacji politycznej w Polsce na sprawiedliwe potraktowanie.
4: Prokuratura chce postawić byłemu ministrowi zarzuty w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. W najbliższych dniach służby mają zabrać z plaży w Mikoszewie martwego wieloryba. Prawdopodobnie trafił do Bałtyku przez przypadek, mówi dr Tomasz Kijewski z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk.
7: Pojawienie się ich w Bałtyku może być efektem ciekawości albo jakiegoś oszołomienia. Ruch cieśnina gdyńskich jest bardzo intensywny. Czasami jakieś fale sztormowe też mogą sprzyjać przegonieniu takiego zwierzęcia przez cieśniny. Z własnej woli niechętnie i raczej starają się zawracać.
4: Wieloryb został znaleziony na plaży w rezerwacie Mewiałacha. W tym roku plony rzepaku mogą być nawet o połowę mniejsze niż w ubiegłym. Rolnicy ze wschodniej Wielkopolski mierzą się z suszą. Ta jest w tym roku wyjątkowo dotkliwa, mówi rolnik spod Gniezna Mateusz Garbatowski.
8: Przez 2 miesiące nie było praktycznie takiego większego opadu. No to się zdarzało 0,5 litra, litr na metr, a to jest opad, który tak naprawdę nic nie znaczy.
4: Dodaje, że w tym roku sukcesem będzie pokrycie kosztów utrzymania gospodarstwa. To będzie wyjątkowe El Clasico. Barcelona zagra dziś na Camp Nou z Realem Madryt. Jeśli wygra, to obroni tytuł mistrzowski sprzed roku, mówi trener Barsy Hansi Flick. Oczywiście to nie jest zwykły mecz. Jest wyjątkowy, także dla mnie. Liczy się tytuł mistrzowski, drugi z rzędu. To nasz główny cel. Barsa zagra też dla swojego trenera. Dziś rano ukazała się wiadomość, że właśnie zmarł ojciec Hansiego Flicka. Mecz o 21:00.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: tydzień. Lokalnie. Poniedziałek.
1: Zderzenie samochodu osobowego i pociągu osobowego relacji Białystok-Wrocław Główny w powiecie ostrowskim. Do tego zdarzenia doszło 3 maja około 18 na przejeździe kolejowym w Łękocinach.
2: Ze wstępnych ustaleń policjantów będących na miejscu wynika, że kierujący pojazdem marki BMW wjechał na prawidłowo oznakowany przejazd kolejowo-drogowy bez rogatek, doprowadzając do zderzenia się z nadjeżdżającym pociągiem. Samochodem podróżowały dwie osoby. Pasażerka z obrażeniami została przetransportowana do szpitala. Kierowca nie odniósł poważniejszych obrażeń. Podróżującym oraz załodze pociągu nic się nie stało,
1: powiedziała Radiu Centrum aspirant Ewa Golińska-Jurasz, rzeczniczka prasowa ostrowskiej policji. Na czas działań dochodzeniowo-śledczych i porządkowych zablokowano ruch pociągów. Wprowadzono komunikację zastępczą dla części pociągów. Pociągi Intercity kierowane były na objazd przez Jarocin.
0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: W drugim liceum ogólnokształcącym w Ostrowie Wielkopolskim zakończono międzynarodowy projekt w ramach programu Erasmus Plus. Edukacja dla przyszłości, działanie na rzecz natury. Program realizowano od początku tego roku.
3: Celem programu było rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie edukacji ekologicznej, zrównoważonego rozwoju oraz współpracy międzynarodowej. W ramach projektu zrealizowano łącznie 4 wyjazdy zagraniczne. W pierwszej części projektu udział wzięli nauczyciele. W tej części odbyły się 3 wyjazdy nauczycielskie, w których każdorazowo uczestniczyło po 3 przedstawicieli kadry pedagogicznej. 2 z nich miały miejsce w Stambule, a 3 w Pradze. Podczas wyjazdów nauczyciele uczestniczyli w szkoleniach, warsztatach oraz zajęciach obserwacyjnych, poznając nowoczesne metody nauczania ze szczególnym uwzględnieniem edukacji ekologicznej i zagadnień związanych ze zrównoważoną energią. Była to okazja do wymiany doświadczeń oraz nawiązywania współpracy z partnerami zagranicznymi. Kulminacyjnym etapem projektu był wyjazd uczniów do tureckiej Antalii, który odbył się w dniach od 15 do 22 kwietnia. W wyjeździe uczestniczyło 12 uczniów liceum wraz z 3 nauczycielami. Program obejmował warsztaty i zajęcia poświęcone m.in. ochronie środowiska, zmianom klimatycznym oraz odpowiedzialnej konsumpcji. Uczniowie pracowali w międzynarodowych zespołach, rozwijali kompetencje językowe, cyfrowe i społeczne, a także tworzyli własne projekty ekologiczne. Istotnym elementem wszystkich wyjazdów było również poznawanie kultury krajów partnerskich, co sprzyjało budowaniu otwartości, tolerancji oraz kompetencji międzykulturowych. Projekt był sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Łukasz Kostecki, Radio Centrum.
0: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
1: Setki klubów, niezliczone koncerty, dziesiątki muzyków od początkujących przez amatorów po gwiazdy sceny i tysiące fotografii. Z okazji przypadającego 30 kwietnia Międzynarodowego Dnia Jazzu w Zajezdni Kultury w Pleszewie otwarto wystawę fotografii Katarzyny Idzikowskiej, Polki, która rzuciła pracę w korporacji i ostatnie 10 lat spędziła w Nowym Jorku. Miasto wybrała bardzo świadomie. Jej celem było fotografowanie jazzu.
4: Przez 10 lat wypracowałam sobie kontakty i znajomości. Chodziłam do tych klubów jazzowych za darmo, więc mogłam nawet 2-3 koncerty dziennie. Zawsze powtarzam, że gdy widzowie patrzą na moje zdjęcia, to mam nadzieję, że czują rytm. I poprzez te zdjęcia chciałam oddać klimat, tą interakcję muzyków z muzykami, z publicznością, która, mam wrażenie, tworzy klimat na tych zdjęciach. Energia tego miasta, też te zdjęcia uliczne, też oddaje specyficzny klimat Nowego Jorku.
1: Powiedziała Radiu Centrum w czasie wernisażu wystawy Katarzyna Idzikowska. Wystawa That New York City Jazz Babe otrzymała pierwsze miejsce International Photography Awards 2022 oraz Grand Prix Jazz World Photo 2020. Teraz można oglądać ją w Zajezdni Kultury w Pleszewie. Wystawa będzie udostępniona przez miesiąc.
0: Coś przegapiłeś? Nie usłyszałeś? U nas dowiesz się wszystkiego.
1: Niebezpieczne sytuacje na remontowanej drodze krajowej 36 w Ostrowie Wielkopolskim. Jeden z słuchaczy Radio Centrum za pośrednictwem linii interwencyjnej alarmuje. Podczas prac remontowych jego samochód został uszkodzony przez ciężarówkę ekipy budowlanej, a tuż przed maską spadł kamień ważący 30 kg. Kierowca relacjonuje również, że tymczasowa sygnalizacja świetlna działała przez aż 7 minut w jednym cyklu.
5: Zapytaliśmy Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad o bezpieczeństwo na odcinku Ostów Wielkopolski – Lamki – Fabryka. Rzeczniczka Generalnej Dyrekcji Alina Cieślak podkreśliła, że wykonawca prac zobowiązany jest przestrzegać szczegółowych procedur bezpieczeństwa. Każdy etap robót ma zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu, a strefa budowy jest odpowiednio wygrodzona i oznakowana. Rzeczniczka zapewnia też, że codzienny nadzór nad placem budowy prowadzą inspektorzy inwestorskiego nadzoru, którzy sprawdzają zgodność prac z dokumentacją i zasadami BHP. Kontrole są prowadzone zarówno rutynowo, jak i niezapowiedzianie, także nocą. GDD KIA zapewnia, że wszelkie naruszenia przepisów ruchu drogowego, spadające elementy czy wymuszanie pierwszeństwa przez pojazdy budowy są traktowane bardzo poważnie. Wykonawca może zostać ukarany finansowo, a w skrajnych przypadkach nawet wstrzymane mogą zostać prace. Na pytanie o 7-minutowy czas oczekiwania na światłach tymczasowych rzeczniczka wyjaśnia, że nie ma sztywnych przepisów określających maksymalny czas. Cykl świateł jest obliczany tak, by bezpiecznie oczyścić odcinek ruchu wahadłowego przed zmianą kierunku. Kierowcy, którzy chcą zgłaszać nieprawidłowości na drogach krajowych, mogą skontaktować się całodobowo z punktem informacji drogowej lub zgłaszać uwagi przez serwis mapowy GDD KIA. Generalna dyrekcja zapowiada również dodatkowe kontrole oznakowania i weryfikację cykli świateł na problematycznym odcinku. Dla Radia Centrum, Mateusz Kurzaj.
0: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
1: Zbierają pamiątki historyczne i tworzą wyjątkową przestrzeń do ich eksponowania, a mowa o Skalmierzyckiej Izbie Pamięci, która powstaje pod czujnym okiem Aleksandra Liberta, wiceburmistrza Nowych Skalmierzyc i pasjonata lokalnej historii.
6: To jest takie moje oczko w głowie, tak naprawdę każdą wolną chwilę wykorzystuję właśnie na to, żeby tego typu historie wydobyć, żeby tego typu historie właśnie pokazać naszym mieszkańcom. My tych pamiątek szukamy, także po kolekcjonerach, także po aukcjach internetowych, ale co jest też cenne, mieszkańcy też jakieś drobiazgi nam przynoszą. Mamy chociażby talerz w restauracji dworcowej, dla nas tak naprawdę relikwia. Mamy też szafę dworcową, mamy kufer, który też tutaj znaleźliśmy. Znaleźliśmy oryginalną dachówkę, która miała służyć jako taki element zapasowy.
1: Powiedział Radiu Centrum Aleksander Libert, a Skalmierzycka Izba Pamięci będzie funkcjonować w Centrum Aktywności Społecznych Kolejarz w Nowych Skalmierzycach przy ulicy Mostowej 1A. Jej otwarcie zaplanowano na 16 maja.
0: Tak minął tydzień. Wtorek.
5: Na 800 przygotowanych miejsc zajętych jest 750. Od połowy lutego rodzice przyszłych pierwszoklasistów zapisywali dzieci do szkół rejonowych w Kaliszu. Wczoraj w poniedziałek ruszyła rekrutacja w tych placówkach, w których są wolne miejsca.
7: Rekrutacje dla dzieci spoza obwodu, zarówno mieszkających w Kaliszu, tych, którzy nie chcą chodzić do swoich szkół obwodowych, ale też do dzieci, które są spoza miasta Kalisza. Tam, gdzie mamy wolne miejsca, ta rekrutacja będzie prowadzona. Oczywiście nie we wszystkich placówkach, bo jeżeli już wolnych miejsc nie mamy, nie zakładamy otwarcia dodatkowego oddziału też w tym celu, żeby to racjonalnie rozłożyć, żebyśmy potem nie mieli takiej sytuacji, że szkoła jako budynek nie jest w stanie pomieścić większej ilości oddziałów, żeby też rodzice potem nie mieli niemiłej niespodzianki, że dziecko musi chodzić na zmiany.
5: Powiedziała Radiu Centrum Ewelina Dudek, naczelniczka Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Kalisza. Wolnych miejsc w szkołach podległych miastu jest jeszcze 50. W praktyce w momencie rozpoczęcia roku szkolnego rodzice mogą złożyć wniosek o przeniesienie dziecka do innej placówki, jednak tylko w uzasadnionych przypadkach.
0: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
5: Obrażeń dłoni doznała dziewczynka pogryziona przez psa. Zdarzenie miało miejsce 1 maja w powiecie ostrowskim.
8: Komisariat Policji w Odranowie w dniu 2 maja został powiadomiony o zdarzeniu, które miało miejsce dzień wcześniej w godzinach popołudniowych w miejscowości Garki. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, 8-letnia dziewczynka została pogryziona przez prowadzonego na smyczy bez kagańca psa. Wskutek tego dziewczynka doznała obrażeń lewej dłoni. Aktualnie wyjaśnione są dokładne okoliczności i szczegóły tego zdarzenia.
5: Powiedziała Radiu Centrum aspirant Ewa Golińska-Jurasz, rzeczniczka prasowa ostrowskiej policji. Właścicielowi za niedopilnowanie zwierzęcia grozi kara grzywny, mandat w wysokości 1000 zł, a w sądzie nawet do 5000 zł lub kara nagany.
0: Słuchasz, więc wiesz.
5: Kolejne miasto może pojawić się w regionie. Władze gminy Kotlin w powiecie jarocińskim rozpoczęły procedurę, która ma doprowadzić do nadania miejscowości praw miejskich. Jeśli kotlinianie poprą pomysł, to mogą uzyskać status miasta już w 2028 roku.
9: Kotlińscy radni jednogłośnie zgodzili się na przeprowadzenie konsultacji społecznych. Wójt Paweł Wyręblewski przekonuje, że miejscowość już dziś spełnia większość kryteriów miejskich. Ma ponad 3000 mieszkańców i jest niemal w pełni skanalizowana, zwodociągowana, a ponad 98% mieszkańców utrzymuje się z działalności pozarolniczej. Jak podkreślają władze gminy Kotlin, zmiana statusu miejscowości ma przede wszystkim znaczenie prestiżowe, ale może też otworzyć nowe możliwości rozwoju i sięgania po środki przeznaczone dla miast. W uzasadnieniu przypomniano także, że Kotlin posiadał prawa miejskie w przeszłości jeszcze przed rokiem 1300, kiedy jako miasto prywatne należał do rodu Powałów herbu Ogończyk. Jednocześnie samorząd zapewnia, że dla mieszkańców Kotlina zmiana statusu miejscowości ze wsi na miasto nie będzie skutkować automatycznymi podwyżkami ani podatków, ani opłat. Jeśli procedura zakończy się sukcesem, Kotlin dołączy do grona gmin miejsko-wiejskich w powiecie jarocińskim. Jeśli chodzi o zabudowę, Kotlin nie ma żadnego rynku, nie ma żadnego placu głównego z ratuszem. Zabudowa przypomina raczej dużą wieś. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
0: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
5: Wracamy do tematu dotyczącego ulicy Wiejskiej w Kaliszu, który poruszaliśmy już za pośrednictwem linii interwencyjnej Radia Centrum. Jak się okazuje, żeby myśleć jakkolwiek o tej inwestycji, muszą być na nią fundusze w miejskim budżecie, a tych dalej brak.
10: Na tą chwilę nie ma zabezpieczonych tych środków. Chcielibyśmy w tym roku opracować dokumentację na remont ulicy Wiejskiej, łącznie z remontem solidnym obiektu mostowego czy przepustu, który mamy na Krępicy. Także w tym roku to osobiście widzę nikłe szanse, żebyśmy coś tam konkretnego wykonali. Ruch jest dwukierunkowy z przewężeniem, czyli no, zgodnie z zasadami ruchu drogowym należy się przemieszczać. Ja nie mam żadnych interwencji tutaj ani od mieszkańców, ani z Rady Osiedla. Tak to funkcjonuje.
5: Powiedział Radiu Centrum Krzysztof Gałka, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu. Warto przypominać, że w tym momencie trwają przygotowania do rozpoczęcia remontu ulic Dobrzeckiej i Świętego Michała. I może właśnie w tym kontekście należałoby spojrzeć szerzej na ulicę Wiejską na kaliskim osiedlu Dobro, bo odpowiedzialność za remonty leży wszak w rękach radnych, którzy decydują o przeznaczeniu pieniędzy z budżetu miasta.
0: Radio Centrum.
5: Lodówka, meble i dokumenty. To wszystko zamiast na wysypisko trafiło do lasu. Sprawę nagłośnili mieszkańcy Turska, na terenie którego doszło do zaśmiecania. W taki oto sposób jedno z niepublicznych przedszkoli z Kalisza uczciło Dzień Flagi, zaśmiecając nasze sołectwo. Wśród wielu śmieci były dokumenty ze wspomnianego przedszkola. Instytucja, która ma wychowywać dzieci, dopuściła się takiego haniebnego czynu. Czytamy w mediach społecznościowych. Sprawą zajmuje się już policja.
11: 2 maja o godzinie 19 do posterunku policji w Gołchowie wpłynęło zgłoszenie dotyczące zaśmiecania. Z informacji przekazanych przez zgłaszającego wynikało, że na terenie lasów miejscowości Tursko nieznane osoby wyrzuciły urządzenia elektryczne, m.in. lodówkę i kuchenkę mikrofalową. W tej sprawie policjanci przeprowadzą czynności wyjaśniające.
5: Poinformowała Radio Centrum aspirant sztabowa Monika Kołaska, rzeczniczka prasowa Pleszewskiej Policji. Za zaśmiecanie i zanieczyszczanie miejsc publicznych grozi kara grzywny, ale do tej kary niewątpliwie dołączy też wstyd.
0: Słuchasz, więc wiesz.
5: Wracamy do tematu obywatelskiego zatrzymania na jednej ze stacji paliwowych w powiecie kaliskim. Chodzi o zdarzenie, do którego miało dojść w niedzielę 3 maja około godziny 22 w Brzezinach. Jak wynikało z relacji słuchaczki Radia Centrum, która była świadkiem zdarzenia, to właśnie klienci punktu zatrzymali kierowcę, który ich zdaniem był pod wpływem alkoholu.
12: Z relacji świadków wynikało, że na stację miał przyjechać kierowca, który mógł znajdować się pod wpływem alkoholu. 44-latek odmówił poddania się badaniu stanu trzeźwości, dlatego od mężczyzny została pobrana krew do dalszych badań. Po otrzymaniu wyniku badań krwi policjanci będą podejmować dalsze czynności w tej sprawie.
5: Powiedziała Radio Centrum podkomisarz Anna Jaworska-Wojnicz, oficer prasowa kaliskich policjantów. Według naszej słuchaczki zatrzymany zawodowo związany jest ze starostwem powiatowym w Kaliszu. W przestrzeni medialnej pojawiły się informacje, że może to być sekretarz powiatu. W poniedziałek starosta kaliski Jan Adam Kłysz poinformował Radio Centrum, że sekretarz poprosił go o urlop na żądanie. Następnego dnia we wtorek ponownie skontaktowaliśmy się w tej sprawie ze starostą. Przekazał nam, że sekretarz powiatu kaliskiego poprosił go o kolejny dzień urlopu, a do sprawy będziemy wracać.
0: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
5: Mężczyzna, który śmiertelnie ranił nożem 35-latka, przyznał się do winy. Grozi mu teraz dożywocie.
13: Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie zatrzymali 21-letniego obywatela Ukrainy, który podejrzany jest o dokonanie zabójstwa 35-letniego rodaka. Jak wynika tutaj ze wstępnych ustaleń, o godziny 23 w okolicach amfiteatru 21-latek spotkał się z wracającym ze sklepu pokrzywdzonym, gdzie w trakcie trakcie wszczętej awantury zadał mu co najmniej 8 ciosów wcześniej zebranym z domu nożem, co niestety skutkowało powstaniem obrażeń ciała, które doprowadziły do zgonu 35-latka.
5: Powiedział Radiu Centrum Maciej Meller, rzecznik prokuratury okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Po popełnieniu zbrodni mężczyzna usiłował zatrzeć ślady, wrzucając do kosza zakrwawioną odzież, a także myjąc nóż. Następnie wrócił do domu, zjadł posiłek i poszedł spać. Według śledczych 21-latek zaplanował zbrodnię, a motywem jego działania mogła być niechęć do spotykania się pokrzywdzonego z jego matką.
0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
5: Piraci drogowi podczas majówkowego odpoczynku w powiecie ostrzeszowskim w ciągu 3 dni mundurowi wykryli 3 kierowców, którzy mieli zdecydowanie za ciężką nogę. Pierwszą z zatrzymanych była 26-letnia mieszkanka gminy Kraszewice, która kierowała BMW. Kobieta jechała o 53 km na godzinę więcej niż było to dozwolone. Kolejnym zatrzymanych kierowcą był 28-latek, również mieszkaniec gminy Kraszewice, kierujący Mercedesem. Jechał prawie o ponad 60 km za szybko. Z konsekwencjami musi liczyć się też 28-letni mieszkaniec Pleszewa, kierujący Volvo, który jechał o 52 km za szybko.
14: Mężczyzna działał w warunkach tzw. recydywy, dlatego został ukarany mandatem w wysokości 3000 zł, otrzymał punkty karne, a jego prawo jazdy zostało zatrzymane.
5: Powiedziała Radiu Centrum aspirant sztabowa Magdalena Handziuk, oficer prasowa ostrzeszowskich policjantów. Wszyscy kierowcy stracili prawo jazdy.
0: Tak minął tydzień. Środa.
15: Zwiększała nasze bezpieczeństwo i ułatwiała przemieszczanie się po mieście. Teraz na wielu nie działa. Mowa o sygnalizacji dźwiękowej na przejściach dla pieszych w Kaliszu. Ta od dłuższego czasu nie spełnia swojej funkcji i w tej sprawie o interwencję poprosił Radio Centrum Polski Związek Niewidomych w Kaliszu.
16: Ta sygnalizacja świetna, gdy była konstruowana jako nowa, oddawana do użytku, jest ona udźwiękowiona, że my jako osoby niewidome i niedowidzące możemy z łatwością przejść na drugą stronę. Teraz gro tych urządzeń jest powyłączanych, albo się zepsuły, albo są powyciszane i jest to dla nas duże utrudnienie. Czy też tutaj w Śródmieściu, czy przy Galerii Amber, czy tam przy Wojska Polskiego w różnych miejscach.
15: Powiedział Radiu Centrum Józef Tymek, prezes Polskiego Związku Niewidomych w Kaliszu. Za sygnalizację świetlną i dźwiękową na przejściach dla pieszych w Kaliszu odpowiada Zarząd Dróg Miejskich. Jak się okazuje, problem jest znany.
10: Te urządzenia były takie troszeczkę nie do końca doskonałe. Przy opadach deszczu tam się gdzieś woda dostawała i powodowało to jakieś tam pewne zwarcia i one uległy uszkodzeniu, ale podejmujemy ten temat. Ja rozmawiałem z firmą, która zajmuje się utrzymaniem i konserwacją sygnalizacji świetlnej i poleciłem, żebym dokładnie dostał informację, na których skrzyżowaniach to nie funkcjonuje, ponieważ są to też pewne koszty, więc będziemy to chcieli etapowo realizować w miarę posiadanych środków i zaczniemy od tych miejsc, które są najbardziej uczęszczane i wymagają jak najszybszego uruchomienia tej sygnalizacji dźwiękowej.
15: Zapewnił Radio Centrum Krzysztof Gałka, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu. Natomiast ściszenie sygnalizacji dźwiękowej na niektórych przejściach to efekt interwencji mieszkańców. To, co służy osobom z dysfunkcjami wzroku, przeszkadzało części mieszkańców, szczególnie w nocy.
0: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
15: Zakończył się remont drogi powiatowej na trasie Tymianek, granica gminy Koźminek. Inwestycja finansowana z 3 źródeł kosztowała ponad 5 milionów złotych. Równocześnie wykonano sieć wodociągową.
17: Modernizacja objęła blisko 4-kilometrowy odcinek drogi. Na tym fragmencie wykonano nową nawierzchnię pobocza, odwodnienie, oznakowanie, zjazdy oraz drogę dla pieszych. Powstał także kanał techniczny z myślą o przyszłym rozwoju infrastruktury. Na remontowany fragment gmina wydała ponad 5 milionów złotych. Inwestycja była możliwa dzięki wsparciu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz dobrej współpracy i środków finansowych powiatu kaliskiego i gminy Koźminek. Równolegle inwestujemy w infrastrukturę komunalną. W miejscowościach Tymianek i Chodybki powstało ponad 2 km nowoczesnej sieci wodociągowej wraz z hydrantami i przyłączami do posesji, informuje Monika Nowak, burmistrzyni gminy Koźminek. Wartość tej inwestycji to ponad 720 tysięcy złotych i została ona w całości sfinansowana ze środków własnych gminy. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
0: Słuchasz, więc wiesz.
15: Ostrowski samorząd podpisał właśnie umowę na budowę ponad kilometrowej długości kolektora kondensatora deszczowego w rejonie ulicy Harcerskiej i Rejmonta. Ma to zapobiec podtopieniu w tym rejonie, do których dochodzi praktycznie po każdym większym deszczu.
18: Nowy kolektor przejmie ogromne ilości wody, chroniąc piwnice, garaże i inne mienie przed podtopieniami. Dotyczy to gęsto zamieszkałego rejonu ulic Kaliskiej, Harcerskiej, Królowej Jadwigi, Alei Słowackiego, Konopnickiej i Bojanowskiego. Inwestycja jest częścią dużego projektu o wartości ponad 33 milionów złotych, na który Ostrów Wielkopolski pozyskał dofinansowanie w wysokości ponad 14 milionów z programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027. W ramach tego samego zadania metamorfozę przejdzie ulica Wrocławska, gdzie zamiast betonu między jezdniami pojawi się warstwa przepuszczalna, na której zostaną zasadzone nowe drzewa, krzewy i powstanie ścieżka pieszo-rowerowa. Ekologiczną przemianę przejdzie też popularny park imienia Adama Mickiewicza. Staw przy wieży Ciśnień odzyska naturalny charakter, bo zamiast betonu pojawi się tam naturalne dno i brzegi z roślinnością. Powstaną też nowe ścieżki przepuszczalne, pomost, fontanna napowietrzająca i piękne nasadzenia roślinności. Nowe drzewa i krzewy pojawią się też wzdłuż Alei Słowackiego. Dla Radia Centrum, Jarosław Wardawy.
0: Słuchasz, więc wiesz.
15: Gołchowska grupa teatralna działająca w strukturach Gołchowskiego Centrum Kultury Zamek wznawia spektakl pod tytułem I co tam znowu? O życiu zamkowej służby.
9: Przedstawienie miało swoją premierę w 24 roku. Wtedy też dyrektorka centrum Patrycja Walerowicz-Wojtkowiak czyniła starania o zaproszenie na spektakl Joanny Kuciel-Frydryszak, autorki bestsellerowych powieści Chłopki, ale też książki Służące do wszystkiego. To ta właśnie książka, a także historie opowiedziane przez mieszkańców Gołchowa i okolicy stała się inspiracją dla Małgorzaty i Marka Chojnackich do napisania scenariusza spektaklu I co tam znowu? 2 lata temu nie udało się zaprosić Joanny Kuciel-Frydryszak na spektakl. W tym roku się udało. Autorka Chłopek przyjedzie do Gołchowa 22 maja, aby obejrzeć przedstawienie na schodach Domu Pracy Twórczej Ośrodku Kultury Leśnej w Gołchowie. Gołchowska grupa zagra w sumie 3 razy 22,

0: Osiedle Piskorzewie się zmienia. Trwają kolejne prace związane z rewitalizacją tej części miasta, jak i planowane są kolejne działania, by przywrócić osiedle mieszkańcom.
1: Ten fragment miasta już bardzo się zmienia. Powstają nowoczesne mieszkania dla Kaliszan. Powstaje również nowoczesny park handlowo-usługowy. To oczywiście nie koniec tych działań, bo miasto Kalisz przeprowadzi tu niebawem również bardzo pożądaną inwestycję. Będzie to budowa wielopoziomowego parkingu z centrum przesiadkowym i oczywiście docelowo budynek Filharmonii Kaliskiej. My w tej chwili przystępujemy do ogłoszenia konkursu na wykonanie projektu dla tej inwestycji.
0: Powiedział Krystian Kinastowski, prezydent Kalisza. Wedle słów włodarza konkurs na wykonanie projektu Filharmonii Kaliskiej przeprowadzony zostanie wspólnie z Narodowym Instytutem Architektury i Urbanistyki, a Kaliszanom pozostaje czekać na kolejne zmiany w tej do tej pory przemysłowej części miasta.
2: Słuchasz, więc wiesz.
0: Skrzydła nad horyzontem, nowa wystawa w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu jest już dostępna dla odwiedzających. Jestem ogromnie zachwycony tą ekspozycją, bo rzadko się zdarza, żeby dwoje artystów tak pięknie współbrzmiało w dwóch przestrzeniach, podkreślał Robert Kuciński, dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. A w rozmowie z Radiem Centrum Robert Jundo i Ewelina Ostrowska-Marcinkowska tak opisali swoje prezentowane prace.
3: Staraliśmy się we dwoje połączyć nasze grafiki i malarstwo w ten sposób, żeby było właśnie trochę anielsko, trochę emferycznie, trochę tak ulotnie, skrzydła, horyzont, czyli pejzaże, abyście Państwo mogli wpisać się, wczytać lub zagłębić się w tę nasz świat, tego horyzontu i skrzydeł.
4: Jest to dla mnie szczególne wydarzenie, bo tak naprawdę pierwszy raz w całej okazałości mogę prezentować mój cykl Na skrzydłach, który realizuję od kilku lat. Moje prace są inspirowane motywem skrzydeł, ulotności, zwiewności, właśnie takiej lekkości, więc można tutaj dostrzec nie tylko skrzydła motyli, ale i ptaków, anioły.
0: Prace artystów w galerii w centrum oraz galerii w holu można oglądać przy ulicy Łaziennej 6 aż do 3 czerwca.
2: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
0: Historyczna wiedza podana w przystępny i ciekawy sposób, a to bez wychodzenia z domu. Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzyce udostępniło 36 podcastów o historii ziemiaństwa w XVIII i XIX wieku. Zaproszono do ich tworzenia wybitnych historyków i historyczki.
5: Te 36 odcinków jest podzielone tematycznie na obyczajowo związaną z trendami kulturalnymi, z postawami wobec zaborców, z dzieciństwem i dorastaniem w rodzinie ziemiańskiej i wiele innych takich aspektów, gdzie można w sposób taki wyizolowany jednego wątku wysłuchać i zapoznać się z nim. Te podcasty cieszą się coraz większym zainteresowaniem i coraz więcej osób je wysłuchuje, a także komentuje i pisze do nas bardzo z dużym uznaniem. Zapraszamy serdecznie do słuchania tych wideo i oglądania tych wideo podcastów.
0: Powiedział Radio Centrum Dariusz Grodziński, dyrektor Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzyce. Podcasty powstały w ramach projektu między Folwarkiem a Służbą Rzeczpospolitej. Dostępne są na stronie Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzyce.
2: Słuchasz, więc wiesz.
0: Rusza największa inwestycja w historii ostrowskiego samorządu. Kosztem ponad 732 milionów złotych mają zostać wybudowane dla ostrowskiego zakładu ciepłowniczego 4 kotły kogeneracyjne produkujące jednocześnie ciepło i prąd. Efektem inwestycji ma być ustabilizowanie i docelowo obniżenie cen ciepła dla mieszkańców.
6: Temat ogromnej inwestycji Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego jest związany z tym cen ciepła systemowego. Od kilku miesięcy rozpala emocje w Ostrowie, również te samorządowe. Dlatego władze miasta zdecydowały się zaprosić zwycięzców przetargu i wykonawców, by poinformować o szczegółach zadania. O skali i znaczeniu inwestycji mówiła prezydent Ostrowa Beata Klimek.
7: To największa inwestycja energetyczna w naszym mieście, a zarazem największe przedsięwzięcie w historii naszego odrodzonego ostrowskiego samorządu. Mówiąc najprościej, inwestujemy dziś po to, aby mieszkańcy mieli spokojne i tańsze jutro.
6: Montaż finansowy scharakteryzował prezes OZS-u Mariusz Bolach.
8: Będzie budowa sieci elektroenergetycznej, budowa 4 silników kogeneracyjnych, produkcja ciepła, produkcja energii elektrycznej. Pierwszy raz w ostrowskim systemie powstaną magazyny ciepła. Finanse bez obciążenia budżetu miasta. Nie kredyt, a leasing operacyjny. Finansowanie zewnętrzne. Ryzyko po stronie finansującej.
6: O stabilności inwestycji mówił także Krzysztof Szpyt, prezes spółki Getek Polska, która wygrała przetarg na realizację całego zadania. Wcześniej wątpliwości części opinii publicznej budził niski kapitał zakładowy spółki. Prezes Getek Polska tłumaczył, że jego firma istnieje od ponad 30 lat i ma w Polsce 4 spółki. Jednocześnie Getek Polska jest częścią międzynarodowego holdingu, którego właścicielem jest fundusz inwestycyjny należący do grupy JP Morgan, jednego z największych banków na świecie.

0: Prezes Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego zapowiedział, że spółka złoży do Urzędu Regulacji Energii kolejny wniosek taryfowy o obniżenie cen ciepła do kwoty 49 zł za gigajoula. Ma się to stać po zakończeniu inwestycji zaplanowanym na koniec grudnia 2027 roku. Dla Radia Centrum Jarosław Wardawy.
1: Słuchasz, więc wiesz.
2: Majówka w powiecie kaliskim nie dla wszystkich skończyła się wraz z kalendarzem. W centrum medialnej burzy znalazł się sekretarz powiatu, który po kilkudniowej nagłej nieobecności wrócił do pracy. Ale pytań jest więcej niż odpowiedzi. Chodzi o głośne obywatelskie zatrzymanie na stacji paliw w Brzezinach. To tam świadkowie ujęli 44-letniego kierowcę, który według ich relacji znajdował się pod wpływem alkoholu. Mężczyzna odmówił badania alkomatem, więc o jego losie zdecydują wyniki pobranej krwi. Nieoficjalnie chodzi o wysokiego rangą urzędnika powiatu kaliskiego. Starosta Kaliski Jan Adam Kłysz, zapytany przez Radio Centrum o sytuację swojego podwładnego, ucina temat, zasłaniając się prywatnością urzędnika.
3: To są jego prywatne rzeczy, bo ja nie mam oficjalnych żadnych dokumentów, które do starostwa, one to są prawa konstytucyjne każdego człowieka, więc ja nie mam żadnych dokumentów. Stąd też, każdy z nas ma pewną prywatność i tą prywatność zachowuje. Pan sekretarz jest dzisiaj w pracy, po 3 dniach urlopu wrócił do pracy, rozpoczął pracę. Nie kontaktowałem się jeszcze z nim, ale na pewno w ciągu dnia będziemy rozmawiać. Najważniejsze jest, żeby urząd pracował, żeby pracownicy mieli obsługę sekretarza.
2: Powiedział Radio Centrum Jan Adam Kłysz, starosta Kaliski. Do sprawy będziemy wracać, gdy tylko znane będą oficjalne wyniki badań krwi zatrzymanego 44-latka.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Warto się wybrać na Noc Muzeów do Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, gdzie swój wernisaż będzie miała wystawa pod tytułem Ogień i Las.
4: Przewrotny tytuł, ale tytuł bardzo, bardzo ciekawy. Z tego względu, że jest to wystawa poświęcona lasom, no i oczywiście ogień. Ogień w sferze kulturowej, ogień w sferze materialnej, ogień w sferze lasu. I tu jest to połączenie, co nam daje ogień w lesie, co ten ogień prowadzi, do czego ten ogień doprowadza, czy ten ogień jest dobry, czy ten ogień jest zły. To wszystko w sposób multimedialny, w sposób interaktywny, w sposób pokazujący, gdzie mamy zagrożenia, jak te zagrożenia wyglądają od tego ognia, ale też to, czy ogień jest nam potrzebny, żeby można było na przykład odnowić, czy coś może się odradzać.
2: Powiedział Radio Centrum Adam Kozyra, dyrektor OKL-u w Gołuchowie. Wystawę będzie można zwiedzać do końca roku, a jest ona zaplanowana w dwóch wzajemnie uzupełniających się przestrzeniach. Wewnętrznej w Muzeum Leśnictwa Powozowni oraz zewnętrznej na Placu Podworskim.
1: Tak minął tydzień. Piątek.
5: Honorowego obywatelstwa miasta Kalisza nie przyznano. W tym roku nikt nie otrzyma najwyższego wyróżnienia przyznawanego przez Radę Miasta osobom szczególnie zasłużonym dla lokalnej społeczności, rozwoju i promocji miasta. Natomiast odznakę honorową miasta Kalisza otrzyma 5 osób, a nagrodę miasta Kalisza za 2025 rok 1.
6: To wyróżnienie dla osób, które poświęcają czas miastu, mieszkańcom tego miasta. To są osoby, które wyróżniają się na tle społeczeństwa. Zgłoszenia były przez różne instytucje i osoby. Te osoby były weryfikowane przez Komisję Rady Miasta, następnie przez kapitułę. Jeżeli chodzi o nagrody pieniężne, to jest tylko jedna nagroda miasta Kalisza. Ona jest przyznana formalnie osobie, ponieważ nie możemy honorować stowarzyszenia.
5: Powiedział Radio Centrum Sławomir Lasiecki, przewodniczący Rady Miasta Kalisza. Nagrodę Miasta Kalisza w wysokości 20 tysięcy złotych otrzyma w tym roku Przemysław Kurowiak, prezes Stowarzyszenia Poszukiwaczy Śladów Historii Denar w Kaliszu. A wszystkie wyróżnienia zostaną wręczone podczas uroczystej sesji Rady Miasta Kalisza w czerwcu. Nazwiska osób uhonorowanych odznaką znajdziecie na naszej stronie internetowej.
1: www.rc.fm.
5: Obelisk został uszkodzony, więc go ogrodzono, ale czy będzie naprawiony? Pyta Roman, słuchacz Radia Centrum, za pośrednictwem linii interwencyjnej. Mowa o obelisku na cmentarzu żołnierzy radzieckich w Kaliszu. W tym momencie Urząd Miasta wymienia się mailami z Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu w sprawie podjęcia konkretnych działań.
7: Obelisk stoi w centralnej części cmentarza żołnierzy radzieckich. Został uszkodzony w pierwszym kwartale tego roku. Pojawiły się na nim m.in. niebieskie plamy zrobione farbą. Z początkiem marca uszkodzenie obelisku zostało zgłoszone do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu celem podjęcia dalszych dalszych działań oraz ustalenia drogi postępowania, poinformowała Radio Centrum Katarzyna Ciupek, rzeczniczka prasowa Urzędu Miasta Kalisza. W kwietniu Wielkopolski Urząd Wojewódzki wysłał odpowiedź w tej sprawie, a raczej pytanie do naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Kalisza. Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu poprosił o przygotowanie oceny stanu technicznego obiektu w kontekście ewentualnego zagrożenia bezpieczeństwa dla osób przebywających w pobliżu oraz wycenę jego remontu. Na tej podstawie będzie można przekazać Urzędowi Miasta Kalisza ewentualne środki finansowe na realizację zadania, poinformowała Radio Centrum Nina Swarcewicz, rzeczniczka prasowa Wojewody Wielkopolskiej. W 2022 roku po napaści Rosji na Ukrainę kaliskie środowiska prawicowe umieściły na nekropolii tabliczki z napisem "Teren budowy, wstęp wzbroniony". To wywołało dyskusję o możliwości usunięcia symboli radzieckich z cmentarza. Ten zgodnie z prawem jest terenem objętym szczególną ochroną, więc takie posunięcia możliwe są po konsultacjach z Rosją. Od momentu ataku tego kraju na naszego wschodniego sąsiada nie jest to możliwe. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
5: Tylko do 15 maja trwają zgłoszenia do ogólnopolskiego konkursu artystyczno-projektowego organizowanego przez Centrum Edukacji Artystycznej oraz Liceum Sztuk Plastycznych imienia Tadeusza Kulisiewicza w Kaliszu. Zabawka, gra, bajka imienia błogosławionej matki Elżbiety Różyczackiej polega na zaprojektowaniu i wykonaniu przestrzennego, użytkowego obiektu artystycznego. Zabawki, gry lub formy narracyjnej dostępnej dla osób niewidomych i słabowidzących. 22 maja jury konkursu wyłoni zwycięzców. Później prace konkursowe zostaną zaprezentowane na specjalnym wernisażu.
8: 19 czerwca o 13 zapraszamy na wernisaż wystawy Zabawka, gra, bajka. Na wystawie zobaczycie zabawki, gry, formy, które łączą, a nie wykluczają. To rzeczy, które można poznawać nie tylko wzrokiem, ale też dotykiem. Powstały z myślą o osobach niewidomych i słabowidzących, pełne faktur, dźwięków, pomysłów, które naprawdę uruchamiają wyobraźnię. Inspiracją konkursu jest postać Elżbiety Różyczackiej, kobiety, która zmieniła rzeczywistość osób niewidomych w naszym kraju, pokazując, że ograniczenia mogą stać się początkiem realnej zmiany.
5: Powiedziała Radio Centrum dr Marzena Bobrzecka, koordynatorka konkursu i wystawy. Więcej informacji o konkursie znajdziecie na naszej stronie internetowej. Wstęp na wernisaż jest wolny. Patronami honorowymi konkursu są marszałkowie Sejmu i Senatu oraz prezydent Kalisza. Partnerem medialnym jest Radio Centrum.
1: Więcej informacji na www.rc.fm.
5: Miał zostać zawieszony od 1 maja, jednak na razie czeka go nie zawieszenie, a reorganizacja i szukanie sposobu, jak sobie poradzić z potężnym zadłużeniem. Mowa o oddziale onkologicznym Krotoszyńskiego Szpitala.
9: Rada Społeczna SPZO odpowiedziała pozytywnie na wniosek dyrekcji ZOS-u i zgodziła się na ewentualne zawieszenie, ale wiedzieliśmy również dobrze, że nadal będą trwały rozmowy i szukanie możliwości utrzymania oddziału i na chwilę obecną wniosek nawet do Narodowego Funduszu Zdrowia nie poszedł o zawieszenie oddziału. Nie udało się pozyskać żadnych funduszy, po prostu poszedł inny wniosek do Narodowego Funduszu Zdrowia o przekształcenie oddział dzienny, który będzie czynny tylko od poniedziałku do piątku i to do godziny 15.
5: Powiedział Radio Centrum Paweł Radojewski, starosta krotoszyński. Jak przekazuje starosta, oddział onkologiczny przewiduje stratę w tym roku w wysokości około 4 milionów złotych i tę stratę należy zredukować przynajmniej do poziomu kilkuset tysięcy złotych, bo jak się okazuje, sytuacja nie tylko tego oddziału, ale i całego szpitala jest dramatyczna.
9: My w tej chwili jesteśmy w tak dramatycznej sytuacji, że nie wiadomo, czy szpital wytrzyma w całości. Mówię oczywiście, przetrwa do końca roku. Płacenie przez Narodowy Fundusz Zdrowia szpitalom za normalne płatności, za nadwykonania, za wszystko jest tak fatalne, że dzisiaj powoli również szpital krotoszyński zaczyna tracić płynność i jeżeli czegoś nie zrobimy jakichś naprawdę poważnych restrukturyzacji, to możemy się nie utrzymać do końca roku.
5: Dodaje Paweł Radojewski. Oddział onkologii w krotoszyńskim szpitalu od początku powstania realizuje wyłącznie świadczenia z zakresu chemioterapii.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
5: Ponad 1800 metrów nowych ścieżek rowerowych, 16 nowych przystanków autobusowych, 2 interaktywne przejścia dla pieszych powstaną w gminie Pleszew w ramach dużego projektu zrównoważonej mobilności. Samorząd zdobył na inwestycje blisko 5 900 000 zł dofinansowania z funduszy europejskich.
10: Do czerwca 2027 roku potrwa realizacja projektu Rozwój Zrównoważonej Mobilności w mieście i gminie Pleszew. Przewiduje on wybudowanie łącznie ponad 1860 metrów nowych dróg dla rowerów. I tak, przy ulicy Poznańskiej, od Szpitalnej do Kasztanowej, od Targowej do Sienkiewicza, przy ulicy Sienkiewicza, przy ulicy Samulskiego w Pleszewie, a także przy ulicy Bolesława Chrobrego w Kowalewie. Projekt obejmuje także zakup i montaż 16 nowych przystanków autobusowych oraz 6 interaktywnych tablic informacji przystankowej. Dodatkowo w ulicach Kaliskiej i Poznańskiej w Pleszewie powstaną interaktywne przejścia dla pieszych, zwiększające bezpieczeństwo uczestników ruchu. I tu utrudnień można się spodziewać pomiędzy 12 a 19 maja. Całkowita wartość projektu sięga 8,5 miliona złotych, z czego 5 milionów 900 tysięcy złotych stanowi dofinansowanie z funduszy europejskich. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Słuchasz, więc wiesz.
5: Zarzut znęcania się nad zwierzętami postawiono 39-latkowi, który miał kopać i rzucać kotem. Mężczyzna w tej sprawie był przesłuchiwany.
11: Zatrzymany wieczorem 39-letni mężczyzna, który podczas spaceru miał znęcać się nad kotem, dziś usłyszał zarzut. Policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą na podstawie zebranego materiału dowodowego przedstawili zatrzymanemu zarzut znęcania się nad zwierzętami. Decyzją prokuratora wobec podejrzanego zastosowano również środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji.
5: Powiedziała Radio Centrum podkomisarz Anna Jaworska-Wojnicz, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu. Zgłoszenie w tej sprawie policja otrzymała w środę wieczorem od kobiety, która była świadkiem zdarzenia. Ona też umieściła w mediach społecznościowych nagranie, na którym widać, jak mężczyzna maltretuje zwierzę. To jeden z dowodów w sprawie. W dniu zajścia policja przesłuchała też pierwszych świadków. Nie wiadomo, czy mężczyzna przyznał się do winy. Za znęcanie nad zwierzętami grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Za znęcanie ze szczególnym okrucieństwem do 5 lat więzienia.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
5: Co wolno wojewodzie, to no właśnie, wbrew początkowi tego znanego przysłowia dyscyplinującego chłopa pańszczyźnianego, temat nie dotyczy w żadnym stopniu wojewody.
12: Otóż jak informują słuchacze, za pośrednictwem linii interwencyjnej Radia Centrum od jesieni zeszłego roku, ktoś bez krępacji parkuje sobie auto na chodniku bezpośrednio przed schodami do budynku willi Kalisja przy Alei Wolności w Kaliszu. Przesłane zdjęcia wskazują, że może to być auto przewodniczącego Rady Miejskiej Kalisza z ramienia PiS Sławomira Lasieckiego. Nie wstrząsa nim widmo mandatu, ani nawet upomnienia od Straży Miejskiej. Zwróciliśmy się do przewodniczącego i municypalnych, co stoi za tym nadzwyczajnym uprzywilejowaniem białego Peugeota. Czekamy na odpowiedzi i wtedy poinformujemy szarych kierowców, jak to się robi w Kaliszu. Czekajcie. Piotr Waśko, Radio Centrum.
1: Tak minął tydzień. Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. I tak się słucha.
2: Dawid Nawrocki, witam Państwa bardzo serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest pan Michał Kraszkiewicz, wójt gminy Żelazków. Witam pana wójta.
13: Witam serdecznie pana redaktora oraz słuchaczy Radia Centrum.
2: Panie wójcie, no już mamy maj, ale no nie mieliśmy wcześniej okazji, żeby porozmawiać szerzej o tym, co się działo w Żelazkowie w zeszłym roku, więc może tak na szybko, pokrótce podsumujemy, co w 2025 udało się zrealizować, takie najważniejsze inwestycje w gminie.
13: Tak, jeżeli chodzi o rok 2025, to tutaj faktycznie najważniejsze wydarzenie to było uruchomienie nowego budynku szkoły w Żelazkowie. Budynek, który przez 2 lata budowaliśmy od podstaw i tutaj w jednej części umieściliśmy klasy 1-3, a w drugiej części jest przedszkole dla naszych najmłodszych dzieciaków. Były również inwestycje wodno-kanalizacyjne, bo przyjęliśmy sobie takie założenie razem z Radą Gminy, że chcielibyśmy tą kadencję wykorzystać na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, dlatego w ubiegłym roku rozpoczęto modernizację stacji uzdatniania wody w Pulku i w Jankowie. To były zadania 2-letnie, ale one się kończyły w tamtym roku. Mamy 6 stacji uzdatniania wody, jesteśmy już na półmetku i myślimy, że faktycznie uda nam się zrealizować wszystkie te cele, dlatego że to ważna sprawa. Nasza gospodarka wodno-ściekowa wymagała wiele troski, ale jesteśmy na dobrej drodze.
2: A ile te inwestycje pochłonęły środków gminnych, ale też zapewne zewnętrznych?
13: No jeżeli chodzi o stacje uzdatniania wody, to tutaj te ceny, wiadomo, że one po przetargach się różnią, ale w latach ubiegłych były dosyć wysokie, bo jedna stacja uzdatniania wody potrafiła kosztować od 4 do 5 milionów złotych. W tym roku również mamy kolejną inwestycję. Jesteśmy w trakcie modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Dębę i tutaj zaskoczenie, pomimo tego, że zakres prac był dosyć podobny, to ta cena była o 40% mniejsza niż w latach ubiegłych, więc można by było wyciągnąć taki wniosek, że gdzieś jest może jakaś stagnacja albo trochę mniej pracy dla firm zajmujących się tą gospodarką, dlatego te ceny były atrakcyjniejsze.
14: A w przypadku budowy szkoły, tak od podstaw, no to zakładam, że to dość
13: była kwota 8 milionów złotych.
14: Porównując bardziej do budżetu gminy, jak to wygląda, no bo 8 milionów 4-5 to są na pewno spore kwoty z perspektywy naszych słuchaczy, ale bez odniesienia do tego, jak kształtuje się budżet gminy, no to też niewiele mówią, jak bardzo to była istotna z państwa perspektywy inwestycja.
13: No dosyć istotna. To faktycznie jest tak, że dla gminy, która w roku 2026 przejęła budżet na poziomie 70 milionów złotych, tu też zaznaczam, że akurat nasza sytuacja jest dosyć dobra i korzystna, stabilna przede wszystkim, dlatego że gmina Żelazków w nim posiada zadłużenia, żadnych kredytów ani zobowiązań pieniężnych, dlatego staramy się gospodarować tymi środkami, które mamy i oczywiście pozyskiwać coraz większe środki zewnętrzne. Chociażby w tym roku pozyskaliśmy 400 tysięcy złotych, tam był wniosek z tamtego roku na remont orlika w Żelazkowie, wymianę nawierzchni, bo był to jeden z pierwszych orlików, który był budowany, ale jeżeli chodzi o skalę, to faktycznie przy 70-milionowym budżecie staramy się, żeby między 15 a 17-18 milionów było przeznaczonych na te wydatki majątkowe, plus to, co uda nam się jeszcze pozyskać ze środków zewnętrznych.
14: Często rozmawiam z różnymi włodarzami, ten pogląd na to, czy dana gmina ma zadłużenie, to jest dobrze, czy nie, no jest różny. Niektórzy uważają, że tak, zapewne w Żelazkowie, że jednak nie zaciągać tych długów to jest dobrze, no bo lepiej nie mieć zobowiązań. Inni uważają, że jednak inwestycje mają priorytet i nawet jeśli gmina zaciągnie jakieś kredyty, pożyczki, no to jest korzyścią dla mieszkańców. No, z perspektywy słuchaczy, czy nawet takich przypadkowych ludzi, no to z jednej strony raz słyszą, że to jest dobrze, że gmina nie ma zadłużenia, z drugiej strony zaraz mogą usłyszeć, że gmina nie ma zadłużenia, to znaczy, że nie skupia się na...
13: Wyjaśnieniem. W mojej ocenie jest tak, że jeżeli są inwestycje, które są inwestycjami pilnymi już na teraz, a nie ma środków, to nie ma co się barać, jeżeli chodzi o kredyty i pożyczki, dlatego że te inwestycje dla mieszkańców są najważniejsze. Ale trzeba też pamiętać, że każdy kredyt czy pożyczka to jest też koszt, który trzeba spłacić. My staramy się planować do przodu nasze inwestycje, tak żeby w prognozie finansowej uwzględnić te nasze potrzeby. Dlatego na ten moment staramy się robić to ze środków bieżących, nie brać kredytów i pożyczek, ale jeżeli będzie taka sytuacja, bo też trzeba wziąć to pod uwagę, że w samorządzie zdarzają się różne sytuacje, tak? Może się okazać, że inwestycja, która była przewidziana za 2-3 lata i była w czasie rozłożona finansowo, okazuje się, że ona już jest teraz do zrobienia i wtedy trzeba będzie się posiłkować środkami z jakichś tam kredytów. Ale tak jak powiedziałem, jeżeli nie trzeba, to staramy się tego nie robić. Jeżeli jest pilna potrzeba, to nie będziemy się takich decyzji bać.
14: Z tego budżetu około 70-milionowego, jak dużo w tym roku pójdzie na inwestycje i jakie będą najważniejsze realizacje w tym roku?
13: Tak jak mówiłem, tutaj gdzieś kwota około 16-17 milionów złotych, można by powiedzieć, że w tych inwestycjach majątkowych ona się znajdzie. Najważniejszymi inwestycjami w tym roku to będzie przede wszystkim ośrodek zdrowia. Dlatego, że od dłuższego czasu mamy już taką sytuację, że nasz ośrodek zdrowia, który istnieje, jest w takiej nie najlepszej kondycji, to trzeba otwarcie sobie powiedzieć, a jest też trudny do zmodernizowania, dlatego, że cały czas pacjenci muszą być przyjmowani. Dlatego w ubiegłym roku też gmina zakupiła działkę przylegającym do urzędu gminy. Mieszkańcy dobrze kojarzą tą działkę, jest to działka po gminnej spółdzielni. Kiedyś historycznie tam była gminna spółdzielnia. Gmina tą działkę zakupiła i w ramach tego oprócz pasaży, które tam handlowe istnieją, jest też budynek, który zamierzamy zaadaptować na nowy ośrodek zdrowia. To jest budynek o powierzchni 500 metrów, jednopiętrowy. Znajdzie się tam POZ, ale też chcemy stworzyć przestrzeń dla dodatkowych gabinetów, dlatego że mieszkańcy komunikują nam, że brakuje czy ginekologa, czy okulisty, czy też jakiejś rehabilitacji. Mamy nadzieję, że ta nowa inwestycja, nowa strefa, bo też warto dodać, że my jako samorząd odpowiadamy za warunki, w jakich ci mieszkańcy będą funkcjonowali, ale no już nie mamy wpływu na to, kto będzie ich leczył, dlatego tutaj decyzja kontraktowa NFZ-u. Liczymy na to, że stworzenie tej nowej przestrzeni przyciągnie do nas też nowych specjalistów, którzy będą naszych mieszkańców mogli leczyć.
14: I kiedy pacjenci będą mogli skorzystać z tego ośrodka?
13: Jesteśmy teraz na etapie składania wniosku o pozwolenie na budowę. Mamy zabezpieczone środki, więc myślimy, że gdzieś na przełomie czerwca-lipca odbędzie się przetarg na remont. Pewnie nie uda się tego zrobić do końca roku ze względu na to, że to jednak jest dosyć wymagająca inwestycja, więc myślimy, że na przełomie początek roku przyszłego będziemy mogli się już cieszyć nowym ośrodkiem zdrowia w Żelazkowie.
14: A z nowego dworku, który tak naprawdę urząd gminy funkcjonuje, funkcjonuje, nowa odsłona, kiedy będą mogli się mieszkańcy, ale też goście, którzy będą odwiedzać gminę Żelazków, cieszyć.
13: No tutaj dobra informacja, bo zapraszamy już. Już teraz. Mieszkańcy od kilku tygodni mogą już zapoznać się z efektami pracy rewitalizacji dworku w Żelazkowie. To dopełnienie tych działań, które były też podejmowane przez poprzedniego włodarza. Wcześniej był park. Nam udało się teraz wyremontować oficynę. No i jakby wisienka na całym tym torcie, to jest dwór, który pełni rolę budynku Urzędu Gminy. To bardzo wymagająca inwestycja, ona była długotrwała, ona była dosyć uciążliwa i oprócz tych walorów estetycznych, bo tutaj nie da się ukryć, że po wymianie elewacji, wymianie dachu, to też dla nas najistotniejsze, jako dla urzędników, jest to, że udało nam się poprawić te mankamenty, a chodziło tu głównie o dach, dlatego że jakby w tej starej konstrukcji tutaj mieliśmy tylko dachówkę, nie było żadnego ocieplenia, deskowania, papy, mieliśmy wiele przecieków, szkodników, teraz wszystko jest już zrobione w nowych technologiach, zgodnie ze sztuką, a warto dodać, że ten dworek czekał blisko 50 lat, bo z naszych obliczeń wynika, że chyba 48 lat temu był taki gruntowny remont tego dworku. To ważny zabytek, chyba na każdej widokówce albo na każdym plakacie znajduje się wizerunek tego budynku, więc cieszymy się, że udało nam się to zrobić i mieszkańcy poniekąd teraz dają nam sygnały, że chyba im się to wszystko bardzo podoba.
14: A czy mają Państwo jakieś plany, żeby ten dworek w nowym wydaniu wykorzystywać w szerszym zakresie, żeby też zachęcać na przykład turystów do odwiedzania gminy?
13: To jest niewykluczone. Myślę, że tutaj współpraca między Urzędem Gminy, ale również dworkiem w Rusowie, dworkiem Marii Dąbrowskiej, tak? Dlatego, że jakby to są budynki, które chyba są najbardziej charakterystyczne na terenie naszej gminy. Mieszkańcy teraz cieszą się z parku, cieszą się z tego obejścia, ale no, czy można by było te walory estetyczne zrobić? Pewnie trzeba by było przeprowadzić jeszcze drugi etap, a drugi etap wymaga remontu wnętrza. I tutaj mamy dopięty projekt, mamy pozwolenie, będziemy szukać środków na realizację, ale to będzie logistycznie bardzo trudne i wymagające, dlatego że ten dworek pełni funkcję Urzędu Gminy, więc mieszkańcy musieliby być obsługiwani pewnie w innym miejscu. Na ten moment jeszcze takich planów nie mam. Jesteśmy przygotowani, jeżeli chodzi o dokumentację, ale no, co będzie, to przyszłość pokaże. Zobaczymy, czy nam uda się to zrealizować.
14: Zmieńmy temat i przejdźmy do sprawy, no, która w całym kraju jest dość drażliwa, czyli demografia. Jak to wygląda w gminie Żelazków? Wiem też, że jest rekrutacja do nowego żłobka, więc chyba aż tak źle nie może być.
13: Tak, no bardzo się cieszymy. Uda nam się z dniem 1 czerwca uruchomić pierwszy publiczny żłobek na terenie naszej gminy. To też jest jakby pokłosie tej inwestycji z tamtego roku, gdzie w Żelazkowie znaleźliśmy miejsce na nowe przedszkole, a właśnie budynek po przedszkolu został teraz zaadoptowany dzięki środkom z programu Maluch Plus i dofinansowania ministerialnego. Tutaj też za kwotę blisko 600 tysięcy złotych przygotujemy przestrzeń dla na ten moment 16 najmłodszych mieszkańców. Mamy już rekrutację, wygląda na to, że będziemy mieli komplet, może też niektóre osoby będą w jakiejś rezerwie, bo jest możliwość zwiększenia ilości tych miejsc. A co do demografii, to tutaj no, nie da się ukryć, że cała Polska cierpi na tej demografii, tak? Widać te spadki, widać również w Żelazkowie, ale może nie tak drastyczne. Statystycznie wychodzi na to, że ubywa tych mieszkańców około 20 osób rocznie. Jeżeli weźmiemy sobie jakieś dane historyczne, a wiadomo, że to też nie jest łatwe do porównania, dlatego że z jednej strony mamy urodzenia, a z drugiej strony zgony. I jeżeli chodzi o ten przyrost taki naturalny i dzieci, które się rodzą w gminie Żelazków, to on też nie jest taki liniowy, bo jednego roku bywa to blisko setka dzieciaków, a drugiego już 60 kilkoro. Nie wiemy do końca, nie mamy też takich dokładnych danych, bazujemy na danych GUS-owskich, tak, ale też w dzisiejszych warunkach musimy sobie zdawać sprawę, że jakby ta migracja tych mieszkańców jest dosyć duża. My jako tereny graniczące z miastem Kaliszem na pewno mamy mniejszy problem niż te gminy, które są oddalone, dlatego że no widzimy ten napływ mieszkańców nowych i tu o to jesteśmy raczej spokojni, patrząc chociażby po warunkach zabudowy, które teraz wydajemy w związku ze zmianami dotyczącymi planów ogólnych. Widać zainteresowanie działkami na terenie naszej gminy.
14: Czyli dodatkowo nie trzeba zachęcać, żeby osoby z zewnątrz osiedlały się w gminie Żelazków?
13: Zawsze trzeba zachęcać, ale na ten moment jeszcze nie ma jakiejś pilnej potrzeby.
14: Okej. Nasza rozmowa powoli dobiega końca, więc może przejdźmy do kwestii takich bardziej kulturalnych, turystycznych. Na pewno dożynki rokrocznie ściągają do wielu gmin powiatu kaliskiego gości. Pewnie do gminy Żelazków też wielu osób się wybierze, a czemu by mogli się tam wybrać? Co ich zachęci do tego?
13: Zachęci ich na pewno historia naszych dożynek, bo w mojej ocenie one od zawsze były na dobrym, fajnym, wysokim poziomie. Staramy się to przygotować najlepiej, jak tylko potrafimy. Żelazków zawsze słynął z dobrych koncertów, przyciągał mieszkańców, ale też okolicznych gości. W tym roku myślimy, że nie będzie inaczej. Jeżeli chodzi o dożynki, to te dożynki będziemy mieli w ten weekend 14 sierpnia, bo to jest bodajże chyba piątek przed tym naszym świętem. Trochę inaczej niż zazwyczaj, ale to też wynika z tego, że chcielibyśmy, żeby ten jeden dzień dodatkowy był dla naszych mieszkańców takim odpoczynkiem, a to też jest czas, gdzie wtedy nie przeprowadza się żadnych prac polowych, więc myślę, że wszyscy będą z tego terminu zadowoleni. Co do zespołu, to w tym roku będzie to zespół Bratanki, a dogrywamy jeszcze kilka dodatkowych kwestii, jeżeli chodzi o dwa inne zespoły.
14: Czyli warto będzie się wybrać.
13: Jestem przekonany, że tak i serdecznie wszystkich już teraz zapraszam.
14: To my do tych zaproszeń się oczywiście przyłączamy, a naszym dzisiejszym gościem był pan Michał Kraszkiewicz, wójt gminy Żelazków. Dziękuję za rozmowę.
13: Również dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich.
1: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha. Tak minął tydzień. Lokalnie.